0: SK Śląsk.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Śląska, Śląsk News.
1: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie. Zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. W najbliższy weekend w Sosnowcu i w Będzinie odbędzie się akcja Zagłębie za pół ceny. Ma ona zachęcić mieszkańców do zapoznania się i skorzystania z oferty przedsiębiorców, a przede wszystkim spędzenia wolnego czasu w mieście. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o mieszkańcu Sosnowca, który chce w 24 godziny spalić 10 tysięcy kalorii, by pomóc choremu Łukaszowi Relidze. Jak tego dokona? O tym opowiemy za chwilę. No i zaczniemy od tematu dotyczącego młodych kierowców. Ci będą pod większą kontrolą. Od września wchodzą nowe zasady. Za poważne przewinienia będzie można szybciej stracić prawo jazdy. To już za chwilę na antenie. Na 99.1 zostańcie z nami. Zaczynamy.
0: SK Śląsk.
1: Młodzi kierowcy pod większą kontrolą. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka potrwa on 3 lata. W tym czasie trzeba będzie szczególnie uważać na punkty karne. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
2: Podinspektor Mirosław Dybik, zastępca naczelnika Wydziału Ruch Drogowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: To ja na początek chciałbym zapytać o te zmiany, które będą obowiązywały młodych kierowców. Proszę powiedzieć, na czym będzie polegać te zaostrzenie przepisów i dlaczego?
2: Przede wszystkim zmiany obowiązują od 4 września, dokładnie od 4 września. Obowiązują, wprowadzony zostaje tak zwany okres próbny dla młodych kierowców, czyli okres 2 lat. Podstawową taką zmianą to jest to, że młody kierowca w ciągu 2 lat od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0 alkoholu czy innego środka działającego podobnie do alkoholu. Nie tak jak w przypadku do tej pory, 0,2 do 0,5 wykroczenie, powyżej 0,5 stan nieczyźwości, 0,0, nie ma żadnej tolerancji na alkohol. Drugim takim zaostrzeniem czy rygorem, którym będą podlegali młodzi kierowcy w okresie tym próbnym 2 lat, jest to, iż jeżeli uzyskają 12 punktów karnych za popełnione wykroczenia, taki kierowca będzie musiał odbyć kurs doszkalający w ośrodku doskonalenia techniki jazdy i, co bardzo istotne, wiąże się to również z tym, iż okres próby przedłuża mu się o kolejne 2 lata. To są 2 takie podstawowe aspekty, które tyczą się młodych kierowców w okresie próby.
3: A te zaostrzenie przepisów to jest wynik tego, że ze statystyk wynika, że ci młodzi, niedoświadczeni kierowcy popełniali jakieś te najbardziej poważne wykroczenia?
2: Od lat, szanowni państwo, kierowcy między 18 a 26 rokiem życia to są kierowcy, którzy powodują znaczną część zdarzeń drogowych, jak również tych zdarzeń tragicznych. My jako śląska policja zauważamy to, iż czasami

0: Przepraszam za kolokwializm, taka ułańska fantazja być może młodych kierowców troszeczkę ponosi i wydaje im się, że droga to jest czasami tor wyścigowy. Nie, droga to nie jest tor wyścigowy, droga to jest miejsce, gdzie wszyscy powinni czuć się bezpiecznie, a to jest ten przepis, myślę, że będzie takim dobrym wyznacznikiem, aby młody kierowca nabrał troszeczkę pokory, uświadomił sobie, że doświadczenie umiejętności nabiega się z ilością przejechanych kilometrów i czasem tego prowadzenia pojazdu. No my chyba wszyscy, jak tu stoimy, no chyba z nas nikt nie powie, że w momencie odebrania prawa jazdy od razu byliśmy najlepszymi kierowcami. Z pokorą zdobywaliśmy to doświadczenia i te zmiana przepisów między innymi ten cel ma jak gdyby osiągnąć.
1: To przypomnijmy, ci młodzi kierowcy jeszcze niepełnoletni, oni muszą mieć przy sobie opiekuna. Czy możemy przypomnieć, jak to wygląda?
0: Młody kierowca, czyli ten, który ma powyżej 17 lat, jego też obowiązuje ten okres próbny, jednak nie więcej niż do 3 lat maksymalnie, bo tam wtedy, jeżeli on kończy 20 lat, tak wychodzi, jeżeli sobie policzymy. Jeżeli chodzi o opiekuna, opiekun musi mieć co najmniej 25 lat życia, 5 lat prawo jazdy, nie może być nietrzeźwy, nie może być, szanowni państwo, nie może mieć cofniętych uprawnień, nie może mieć zatrzymanego prawa jazdy. To takie podstawowe zasady, jeżeli chodzi o tą osobę, która jeszcze nie ukończyła tego 18 roku życia.
1: Rozpoczyna się nowy rok szkolny, rozmawiamy, bo uczniowie wracają do szkół. Powiedzmy może, panie naczelniku, jakie są takie newralgiczne miejsca przy szkołach w województwie śląskim, gdzie szczególnie tam policjanci będą i będą zwracali uwagę i na kierowców, i na dzieci?
0: Przede wszystkim mówimy te rejony szkół, placówek oświatowych, przedszkoli. Infrastruktura w województwie śląskim jest bardzo różna. Wiadomo, tutaj aglomeracja, bardzo duże zagęszczenie ruchu, bardzo duże zagęszczenie budowli, bardzo mało miejsc do parkowania, do wysadzania dzieci, podwożenia tych dzieci pod samą szkołę. Wszyscy rodzice, jak wiem, chcieliby pod same drzwi najlepiej. No niestety, nie wszędzie tak się da. Tu policjanci też będą zwracać uwagę, czy rodzice, którzy podwożą dzieci, robią to zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z oznakowaniem, które obowiązuje przy danej placówce oświatowej.
1: A czy wy bierzecie pod lupę też to oznakowanie miejsca przejścia dla pieszych? Czy one odpowiednio są, no właśnie, zabezpieczone? I że te oznakowanie nie jest jakieś tam stare, przestarzałe, te miejsca, te na przykład tak zwane zebry są widoczne i tak dalej.
0: Dokładnie tak, panie redaktorze, to już się, przepraszam za kolejność, uczyniło. Śląscy policjanci przez okres przede wszystkim sierpnia dokonywali lustracji, tak jak pan powiedział, przejść dla pieszych, miejsc wysadzania dzieci przed placówkach oświatowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odpowiednie wnioski są kierowane do zarządczy drogi, czy to tak jak pan powiedział, odświeżenia, odmalowania, ewentualnej wymiany znaków, przycięcia drzew, bo czasami też to jak gdyby utrudnia widoczność, gdzieś coś pozarastało. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, policjanci dokonali stosownych ustaleń i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostały wystosowane wnioski do zarządców dróg, aby tą infrastrukturę poprawić do stanu należytego i obowiązującego zgodnie z prawem.
1: To tych miejsc jest jeszcze sporo na Śląsku?
0: Ja teraz nie jestem, panie dyrektorze, w stanie odpowiedzieć, czy jeszcze są takie miejsca. Tak jak powiedziałem, występowaliśmy do zarządców dróg i one wszystkie powinny być na dzień 1 września poprawione i w stanie takim, tak jak powiedziałem, który obligują przepisy.
1: To jeszcze zapytam, czy wyrywkowo sprawdzacie autobusy szkolne?
0: Jak najbardziej tak. Te, które podwożą dzieci do szkoły, czy również jadą na wycieczkę. Zacznie się teraz okres wycieczek. Na pewno dzieci będą wyjeżdżali. Nigdy nie zostawiamy takich prośby nauczycieli czy rodziców o sprawdzenie autokaru. Zawsze policjanci przyjadą, sprawdzą, dokonają kontroli. Każdy kierowca musi mieć świadomość tego, że wszędzie, o każdej porze dnia i nocy może być skontrolowany przez policjanta. Policjanci ruchu drogowego są od tego, aby na śląskich drogach było bezpiecznie, tak jak już powiedziałem. My nigdy nie mówimy, gdzie jesteśmy, bo chcemy być wszędzie. Oczywiście jest to taki troszeczkę kolokwializm, że mówię wszędzie, bo wiadomo, że nie będziemy, ale na pewno na podstawie naszych analizy zagrożeń, naszych spostrzeżeń, naszych doświadczeń będziemy przede wszystkim w tych miejscach, które są najbardziej niebezpieczne, najbardziej zagrożone, a w tych pierwszych dniach szkoły na pewno przede wszystkim w rejonach placówek oświatowych.
1: To powiedzmy jeszcze, jakie podstawowe błędy rodzice popełniają, dowożąc dzieci do szkół i sami uczniowie?
0: Jeżeli chodzi o rodziców, to na pewno, tak jak już powiedziałem, albo przewożenie dzieci niezgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli na przykład bez fotelika, jak również zdarzało się, że, tak jak powiedziałem, pseudo pomoc sąsiedzka, gdzie jeden rodzic zabiera dwójkę, trójkę dzieci, przewozi je niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie wykroczenia ujawnialiśmy. jest ich coraz mniej, mam nadzieję, że jest coraz większa odpowiedzialność u rodziców, bo my zawsze powtarzamy, tłumaczenie, że ja jadę tylko 200, 300, 500 metrów do szkoły nie jest żadnym tłumaczeniem. Na tym odcinku może dojść do tragedii i będziemy później odpowiedzialni za to, że narażyliśmy na utratę życia lub zdrowia swoje dzieci lub dzieci naszych znajomych czy rodziny.
1: A dzieci?
0: Jeżeli chodzi o dzieci, to tak jak już wspomniałem wcześniej, czasami pośpiech dzieci, czasami ten ostatnia chwila do szkoły, wbieganie na przejście dla pieszych, przebieganie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i tym między innymi policjanci, tym, o tym również mówiłem dzisiaj na rozpoczęciu inauguracji w szkole podstawowej numer 62, aby dzieci, które idą same do szkoły, czy nawet z rodzicami, zawsze uważały na przejściu dla pieszych. Pomimo, że przepis pozwala, czy jak gdyby przepis jak gdyby zezwala na to, iż mamy pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, to ja zawsze powtarzam i Śląska Drogówka będzie zawsze powtarzała, miejmy zasadę ograniczonego zaufania, szczególnie do tych najmłodszych milusińskich. Zatrzymajmy się, jeżeli mamy pewność, że pojazd się zatrzymał, dopiero wtedy przechodzimy przez przejście dla pieszych.
2: W najbliższy weekend w Sosnowcu i w Będzinie odbędzie się akcja Zagłębie za pół ceny. Ma ona zachęcić mieszkańców do zapoznania się i skorzystania z oferty przedsiębiorców, a przede wszystkim spędzenia wolnego czasu w mieście. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
3: Krzysztof Polaszkiewicz, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Zagłębie za pół ceny po raz 15. Po raz pierwszy w 2012 roku wystartowaliśmy wówczas jeszcze jako Sosnowiec za pół ceny. Po latach dołączyły do nas inne miasta i stąd Zagłębie za pół ceny, czyli akcja polegająca na tym, że w jeden wrześniowy weekend, w tym roku to 4-6 września, nasi przedsiębiorcy, nasi tutaj kawiarnie, wszelkiego rodzaju punkty usługowe, które przystąpiły do tej akcji, będą miały w swojej ofercie, w menu, czy też w swoich usługach ofertę ze zniżką 50% na dane właśnie usługi, na dane dania, jeżeli chodzi o punkty gastronomiczne. W tym roku, tak jak wspominałem, na początku zaczynaliśmy jako Sosnowiec za pół ceny, potem dołączały do nas różne miasta. Jedne odchodziły, drugie przychodziły, bo mieliśmy momenty, że było Wojkowice, była Dąbrowa Górnicza, była Czelać. W tym roku to Zagłębie za pół ceny to Sosnowiec i Będzin. My tutaj ze swoją ofertą przystąpiliśmy, zbieraliśmy zgłoszenia przez ostatnie tygodnie. W sumie w tej chwili mamy 25 podmiotów, które do tej akcji przystąpiły oraz oczywiście placówki miejskie, instytucje kultury, oczywiście również sosnowiecki MOSiR, który też tą ofertą jest do dyspozycji. Mamy jeszcze kilka dni, więc jeżeli jeszcze jakaś firma chciałaby się zgłosić, to też nie ma problemu. Czekamy na te zgłoszenia. Można śmiało jeszcze się zgłaszać do nas.
4: Na akcji zyskują zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy. Mieszkańcy, bo mogą zjeść w atrakcyjnej cenie, czy kupić coś w atrakcyjnej cenie. Przedsiębiorcy, bo mają klienta.
3: Tak, dokładnie. Poza tym mamy też kilka ofert nowych podmiotów, które dopiero w Sosnowcu się pojawiły, więc to myślę, że też dla nich jest taka forma zaprezentowania się, pokazania tej swojej oferty i zyskania nowych klientów. Takie też było zamierzenie od początku tej akcji. Zastanawialiśmy się nawet w ostatnim czasie, czy ją kontynuować. Były tutaj zapytania wśród przedsiębiorców, ale odzew był bardzo pozytywny, stąd też ta w pewien sposób już jubileuszowa 15. edycja Zagłębia za pół ceny, na którą oczywiście serdecznie zapraszamy w najbliższy weekend, 4-6 września. Myślę, że ta oferta będzie tak tutaj dostępna, aby wszyscy mogli coś dla siebie znaleźć. Pełna lista punktów gastronomicznych i punktów usługowych na stronie zagłębiezapółceny.pl. Również do naszych mediach społecznościowych te wszystkie informacje są przekazywane, także myślę, że tutaj można spokojnie się na ten najbliższy weekend przygotować.
4: A to akcja bardzo lubiana przez mieszkańców, ciesząca się dużym zainteresowaniem.
3: Tak, w zasadzie jak już potem analizujemy to razem z przedsiębiorcami, faktycznie w tych dniach, w ten weekend tych mieszkańców, którzy chcą skorzystać z tych usług, jest sporo. Część oczywiście, tak jak wspominałem, chce też skorzystać z usług, które są po prostu tańsze, więc cenowo też dla nich przystępne. Natomiast też dzięki temu, że mogą poznać ofertę, z której często korzystają potem na co dzień, bo jeżeli faktycznie trafią do jakiejś restauracji, kawiarni, gdzie coś im się spodoba, to chętnie do niej wracają, bo też właśnie taki sygnał mieliśmy.
2: Mieszkaniec Sosnowca chce w 24 godziny spalić 10 tysięcy kalorii, by pomóc choremu Łukaszowi Relidze. Siłownia, basen i ergometr wioślarski. Tomasz Banach połączy je w jedną całodobową próbę wytrzymałości. W Jerome Parku nie będzie jednak walczył wyłącznie o sportowy wynik. Celem wydarzenia jest także pomoc byłemu pracownikowi obiektu, który potrzebuje długiej i kosztownej rehabilitacji. O szczegółach w materiale Kasi Ziółkowskiej.
5: Tomasz Banach, witam serdecznie. W najbliższy weekend od 5 września do 6, od godziny 8 do 8 będę realizował taki eksperyment sportowy, ja to tak nazywam, próbę podjęcia spalenia 10 tysięcy kalorii, ale co jest ważne, na trzech niektórych dość niszowych dyscyplinach.
4: Jakie dyscypliny?
5: Trening siłowy, który nie pali aż tyle kalorii, co bym może oczekiwał. Na pływaniu, tutaj już będzie lepiej, i ergometrze wioślarskim, na którym trenuję wyczynowo od 6 lat.
4: I to nie chodzi o to, że będzie pan spalał kalorie, bo ma pan taką potrzebę, tak? Te kalorie pójdą w szczytnym celu.
5: Tak, zdecydowanie. To nie jest mój pierwsze wyzwanie, które sobie stawiam sportowe. Realizowałem już wcześniej. No i przeważnie zawsze chciałem, żeby był jakiś akcent charytatywny. Również teraz nie wyobrażałem sobie, żeby było inaczej. I już od kilku dni promuję zbiórkę pieniędzy dla Łukasza Religii. To jest były pracownik właśnie Jerome Parku, w którym będzie realizowane to wyzwanie. Niestety 2-3 lata temu zachorował na autoimmunologiczne zapalenie mózgu oraz rdzenia kręgowego. Wychodzi powoli z tego, no ale nadal potrzebne są duże środki, aby po prostu wesprzeć Łukasza w powrocie do normalnej codzienności.
4: I w jaki sposób te pieniądze będą zbierane na niego?
5: Najłatwiej dla słuchaczy można sobie wygooglać Łukasz Religa Sosnowiec. Tam pojawi się pierwszy link, który będzie kierował do fundacji Nie Inni, dlatego że Łukasz jest ich podopiecznym. Można wejść, przeczytać jego nieszczęśliwą historię z ostatnich lat, no i dokonać wpłaty. Dzisiaj jest to bardzo łatwe, zajmuje kilka sekund, blik, nie ma najmniejszego problemu.
4: Porozmawiajmy o tym, jak ten weekend będzie wyglądał. Wszystko się zacznie w sobotę.
5: Tak, o godzinie 8 rano, 24 godziny. Ja tak może jeszcze powiem, że moje ciało nie jest stworzone do tego, żeby palić dużo kalorii, dlatego że jest wytrenowane, bo uprawiam sport od malutkiego. No i mam 1,88 cm wzrostu, ale ważę ledwie 75-6 kg, także mój organizm będzie się bronił przed spalaniem kalorii, a ja będę je zmuszał do tego. Także zacznę blokiem na siłowni, później krótka przerwa, przejdę do pływania. To będzie jedna sesja, jeśli chodzi o basen, taka 3-godzinna. Później przerwa, no i później już naprzemiennie w takich blokach 3-godzinnych siłownia z ergometrem.
4: To będzie mocno wyczerpujące.
5: Tak, ja też współpracuję od wielu lat z trenerem ergometru wioślarskiego, z byłym kadrowiczem Polski Robertem Niesyczyńskim, który już pomagał mi w moim wcześniejszym projekcie właśnie na stricte na ergometrze. Kiedy zobaczył ostatnio rozkład plan działania, to stwierdził, że jest bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, a znam mój organizm bardzo dobrze, no bo my monitorujemy wszystkie moje treningi od 6 lat, także jest bardzo ciekaw. No i tak jak powiedziałem, no moje warunki nie są łatwe do tego, żeby upalać te kalorie, ale nie chodzi o to, żeby sobie coś zaplanować i żeby z góry był sukces, tylko chodzi o to, żeby go po prostu wypracować.
4: 10 tysięcy kalorii, to trudno chyba tak, prawda? To jest naprawdę spory wysiłek i w jaki sposób to się może odbić na przykład na ciele?
5: To tak dla porównania właśnie, nieraz jakieś przebiegłem maraton, taki klasyczny. Jak sobie idę na przykład na godzinę biegania, no to spalam niespełna 1000 kalorii, także podczas maratonu tam powiedzmy, że spaliłem około 4000, no to można powiedzieć, że mój organizm to potrzebuje 2,5 maratonu, żeby to zrobić. No to jest dość dużo, to tak, żeby sobie wyobrazić, że trzeba przebiec maraton, później wrócić i jeszcze pół tego maratonu zrealizować, także jest to faktycznie dużo i ja myślę, że będę bardziej gonił ten czas, prawda? No a muszę wszystko też liczyć, monitorować, co godzinę muszę zbierać dane, jak mój organizm, ile tych kalorii wypracował, także będzie tam też spora matematyka, no i na pewno presja czasu, to wydaje się, że 24 godziny to dużo, ale ja raczej jestem nastawiony na to, że będę musiał ten czas gonić.
4: Właśnie, w jaki sposób będzie to liczone, w jaki sposób te pomiary będą prowadzone?
5: Tutaj wspiera mnie dodatkowo firma producent, z którą współpracuję od 6 lat, która dostarczyła mi dodatkowy sensor tętna. Będę zaopatrzony w takim razie w dwa. Jeden to będzie po prostu na pas tętna na klatkę piersiową, którego przeważnie będę używał na siłowni i na ergometrze. Natomiast no, muszę mieć jakiś support jeszcze dodatkowy, dlatego firma dostarczyła mi dodatkowy sensor tętna, który będę używał podczas pływania. On będzie na skroni, a jeśli coś by się wydarzyło, to mogę go jeszcze używać na ramieniu. Te urządzenia będą odpowiedzialne za zliczanie tych kalorii.
4: Jakieś przerwy, chwila na spanie?
5: Nie, chwili na spanie nie będzie. Przerwy tak, są takie dłuższe, 4 po pierwszych takich właśnie sesjach 3-godzinnych. Ja myślę, że zaplanowałem je na godzinę, ale już w głowie mam ustalone, że będę starał się je skracać, dlatego żeby jednak zyskiwać czas, będę musiał też patrzeć, czy ta ścieżka spalania kalorii, czy ja idę zgodnie z tą ścieżką, czy mam jakąś niedorobę, próbę, czy jednak mam zapas, prawda? Także też no, głowa będzie też pracowała, no bo to jest wysiłek, prawda? Organizacja, generalnie robię to sam. Będę miał flipchart, na którym będę to wszystko spisywał. Muszę to liczyć na kalkulatorze. Także może być intensywnie nie tylko dla organizmu, ale oczywiście dla głowy, także przerwy są jak najbardziej zaplanowane.
4: Czy będzie można ten wyczyn obserwować w jakiś sposób? Czy będzie można kibicować?
5: Tak, generalnie Jerome Park będzie normalnie otwarty, także będzie można przyjść na siłownię, klasycznie zrobić sobie jakiś trening i zobaczyć, jak mi idzie. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Basen również będzie ogólnodostępny. Jedynie będę miał zarezerwowany tor, wiadomo, dla siebie, żeby nikt mi nie przeszkadzał. Także jak najbardziej w godzinach pracy Jerome Parku można po prostu przyjść, wejść, zrealizować trening, czy po prostu zobaczyć, jak mi idzie. Także jak najbardziej. No oczywiście po godzinach no to budynek będzie zamknięty. No i zostanę tylko ja z supportem z miasta, ratownictwo wodne, asekuracja. Pracownicy Jerome Parku będą również ze mną mnie wspierać, także w godzinach nocnych zostaniemy tylko sami, prawda?
4: Stres jest czy nie?
5: Tak, jak najbardziej. To nawet w tych wcześniejszych projektach zawsze było sporo emocji i bardzo dobrze, prawda? Jest nawet, bym powiedział, jakiś lekki strach, bo to są rzeczy, które ciężko się do nich przygotować. Teraz było bardzo ciężko, bo są to 3 dyscypliny. Wcześniej robiłem projekty na hulajnodze, no to się przygotowywałem jakoś pod to, prawda? Czy na ergometrze wioślarskim. Teraz doszło jeszcze pływanie i siłownia, której nie lubię, szczerze powiedziawszy. Musiałem się z nią bardzo zaprzyjaźnić. Także jest to dla mnie w sumie nowość. Także 3 dyscypliny. Akurat tych jeszcze nikt nie łączył. Szczególnie w takim 24-godzinnym wyzwaniu. Także naprawdę trudno powiedzieć, jak to wszystko wypadnie, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiony na realizację tego celu, no i przede wszystkim na to, żebyśmy jak najwięcej uzbierali tych środków dzięki temu projektowi dla Łukasza.
6: SK Śląsk.
2: Górnicy protestowali w kopalni Wujek. Nie chcą, aby Polska Grupa Górnicza zleciła prace likwidacyjne w wygaszanej od kwietnia kopalni firmie zewnętrznej. Są też przeciwni odwołaniu dyrektora kopalni. Ten człowiek był zaoszczędnym modelem likwidacji. O szczegółach posłuchacie w materiale Darka Brombosza. Ja dodam, że akcja protestacyjna została już zakończona. Strony doszły do porozumienia.
7: Kupisz Piotr, Komisja Krajowa, sierpień 80.
1: No właśnie, powiedzmy, co się w zasadzie zmieniło od piątku, a w zasadzie to, że zaostrzyliście protest.
7: Zmieniło się to, że w piątek ludzie wyjechali, bo myśleliśmy, że jeszcze przez weekend będą prowadzone przez zarząd jakieś rozmowy. Niestety zarząd w żaden sposób się nie odezwał, nie chciał się skomunikować. No i pracownicy sami postanowili, że w piątek będą dalej kontynuować protest, w poniedziałek będą dalej kontynuować protest na wszystkich zmianach. Dzisiaj jest wtorek, wczoraj były tam naciski. Dostaliśmy sygnały, że są naciski ze strony dyrekcji i zarządu na to, żeby tych ludzi straszyć, że nie dostaną wynagrodzeń, że będą zwolnieni, bo mają N-ki, więc dzisiejsza zmiana, która zjechała, postanowiła zaostrzyć protest i prowadzą protest głodowy na dole. Także no, są to już radykalne kroki przez tą załogę podjętą, no bo skoro zarząd Polskiej Grupy Górniczej nie widzi rozwiązania ani rozmów, tylko zastraszania, no to oni też podjęli takie kroki, nie? To są ludzie doświadczeni, pracownicy, także nie można tak traktować ludzi, którzy mają przepracowane po kilkanaście, 15, 16 lat na kopalni w taki sposób, tak?
1: To powiedzmy, ilu pracowników na dole, na jakiej głębokości głoduje?
7: 3 pracowników na poziomie 600 metrów, 3 pracowników prowadzi strajk głodowy, reszta pracowników, którzy strajkują, nie podjęło pracy, zjechali na dół, nie podjęło pracy.
1: Proszę powiedzieć, czy do Was dochodzą takie informacje, no bo rzeczywiście mijają kolejne dni, że tych osób głodujących może być więcej?
7: To znaczy się, no to jest też decyzja sama załogi i każdego z osobna, czy chce do tego przełączyć, czy nie. No, wiemy, że oni się nie poddadzą, że chcą tam się już koledzy dołączyć, bo widzą, jak to wygląda, że jedni tego nie uciągną i chcą ich wspomóc, bo walczą dla wspólnego dobra, tak? Mieli obiecywane, że dopracują tu na tej kopalni, że będzie sprawiedliwa transformacja, sprawiedliwa likwidacja, a dyrektor, który tutaj jest, prowadził to bardzo dobrze, zresztą sam zarząd w swoim oświadczeniu sam to ocenił i poświadczył, że wzorowo jest prowadzona likwidacja tej kopalni, a z drugiej strony chcą dyrektora odwołać, więc załoga stanęła za tym dyrektorem i wychodzi na to, że ludzi, którzy bardzo dobrze zarządzają, którzy są dobrymi menadżerami, usuwa się ze stanowiska tylko dlatego, żeby wsadzić swojego przedstawiciela, żeby pisał w papierach to, co zarządowi odpowiada.
1: A kiedy słyszycie ze strony Polskiej Grupy Górniczej, że ten strajk jest nielegalny, to macie takie wrażenie, że to jest w zasadzie dolewanie benzyny do ognia?
7: Znaczy, no pracownicy to słyszą, no pewnie w jakiś sposób ich to też denerwuje i tak to odbierają, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że jak pracownicy coś chcą osiągnąć, to dla zarządu jest to nielegalne. Ale wszystko to, co robi zarząd, a komu się nie podoba, to oni robią wszystko legalnie. Gdzieś to jest zatarcie tego wszystkiego i ja bym na miejscu zarządu Polskiej Grupy Górniczej uderzył się w pierś i zobaczył, ile rzeczy oni robią nielegalnych, którzy ludzie muszą to respektować, a robią tak, jak robią, tak?
1: Tutaj, panie Piotrze, stawką nie tylko są miejsca pracy, prawda?
7: Nie tylko miejsca pracy, tu się rozchodzi o to, że są ludzie, którzy chcą dopracować emerytury. Tutaj chodzi o oszczędności, żeby to robić z pieniędzy, które zostały na likwidację przeznaczone dla pracowników z kopalń, a nie żeby wprowadzać firmy na kopalnie. Trzeba zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, że pan wiceprezes, który został powołany do spraw likwidacji w PGG, jest powołany z węglokoksu. To niech teraz osoby, które go powołały, zobaczą, gdzie był na kopalni, czym zarządzał i ile tam jest firm wprowadzonych, bo z tego co wiemy, to około 13-14. I to samo chcę zrobić tutaj. Więc nie może być tak, że kopalnia, na której ginęli ludzie, gdzie tu się pokazywali politycy, samorządowcy, dyrektorzy, prezesi zarządów, chodzili tu na obchody, teraz chcą jeszcze wydoić tą kopalnię z ostatnich pieniędzy i zgodności tych pracowników, żeby jeszcze udało się gdzieś wyprowadzić jakieś bokiem miliony.
1: To prawda, że 4 września w piątek planujecie manifestację przed Ministerstwem Energii i Polską Grupą Górniczą w Katowicach?
7: Tak, jest to prawda. W piątek 4 września o godzinie 10 rozpoczynamy manifestację. Z tego miejsca chciałbym zaprosić wszystkich, na którym leży dobro górnictwa i dobro kopalń, do udziału w tej manifestacji, dlatego że musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą, jak to wygląda, a potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy jakieś interesy na boku robić, żeby jeszcze ciągnąć te pieniądze na boku, tak?
1: To może być gorący piątek.
7: Gorący to jest mało powiedziane. Ja przypuszczam, że to może być taka temperatura i atmosfera jak najbardziej gorący dzień tego lata.
1: Proszę powiedzieć, będziecie domagać się rozmów, żeby zasiąść przy jednym stole z zarządem Polskiej Grupy Górniczej, a być może zaprosicie na te rozmowy kogoś z Ministerstwa Energii, może samego ministra Motykę.
7: Ja przypuszczam, że jeżeli nie będzie rozwiązany protest, sprawa do piątku i dojdzie tam do tej manifestacji, no to ministerstwo już samo powinno dać ministra Motykę do rozmów, bo to się nie skończy dobrze. Tu już ludzie są zdesperowani, zdeterminowani i nie odpuszczą tego, a wiadomo, że jeżeli zarząd nie będzie mógł podjąć decyzji, co dalej w tej sprawie, no to jest tylko nad nimi ministerstwo. Dlatego jest ten protest pod ministerstwem, no i zobaczymy, co nasze mądre głowy wymyślą.
2: Przypomnę, akcja protestacyjna została już zakończona, bo strony doszły do porozumienia. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
6: SK Śląsk.
2: Po wakacyjnej przerwie dzieci wróciły do szkoły. Nie dla każdego ucznia 1 września to uroczysty i szczęśliwy dzień. Wielu dzieciom w dniu rozpoczęcia roku szkolnego towarzyszą trudne emocje. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
8: Nina Mealska, psychoterapeutka i pedagogzka.
9: Przed nami kolejny rok szkolny. Wydawałoby się nic dziwnego, prawda? Bo przeżywamy to co roku, każdego pierwszego dnia września. Ale jednak ten wrzesień na niektórych dobrze nie działa.
8: Obserwuję, rozmawiam, dowiaduję się od wielu swoich znajomych, że to jest taki moment kryzysowy, czy jakiegoś przejścia od jednego, wakacje, do drugiego, szkoła. Trudny moment właściwie dla wszystkich. Zwłaszcza dla tych, którym szkoła się z trudnością kojarzy. Oczywiście jest to trudny moment też taki przejściowy, kiedy dzieci przychodzą z przedszkola do szkoły. Tutaj i rodzice się obawiają, i dzieci też często mają zaszczepione te obawy przez właśnie swoich bliskich, bo się temat wałkuje w domu i właśnie, oj, jak ten mój Kubuś sobie poradzi, a ja pamiętam swoją to szkołę i to było trudne, no to Kubuś nie będzie miał pozytywnej wizji przejścia z przedszkola do szkoły. Kolejne takie przejście, to zauważam, jest pomiędzy 3. a 4. klasą, gdzie też już w trzecich klasach na końcu, czy nawet przez całą 3. klasę u niektórych dzieci jest takie zdanie, zobaczysz, w 4. klasie to się dopiero zacznie. Więc jak teraz rozmawiam wakacje z dziećmi na zajęciach, to tymi, które właśnie wkroczą do klasy 4, mają pełne głowy i serca obaw, jak to będzie. No i oczywiście ci, którzy przechodzą do liceum, czy potem na studia. Ale coraz częściej też o tym, jak wiele obaw z nowym rokiem szkolnym mają, mówi się o nauczycielach, tak? I też obserwuję niektórych nauczycieli takich znaczących, którzy w mediach społecznościowych dzielą się swoją wiedzą i swoimi pomysłami. Na lekcji oni też o tym piszą, że przecież też są pełni obaw i lęku, jak to będzie, zwłaszcza, że ciągle jakieś zmiany, reformy się im serwuje, więc ten rok znowu jest taki inny i tego się obawiają. Rodzice się obawiają, że to w jakiś sposób zmieni ich rok szkolny, jest przecież taki pełen różnych innych też zdarzeń i wymaga podporządkowania mocno życia całej rodziny, więc wszyscy właściwie jesteśmy pełni obaw, zwłaszcza jeżeli lęk, który jest przecież pierwotną emocją do obaw, jeżeli jesteśmy podszyci takim lękiem, jeżeli tego lęku mamy dużo i generalnie tak podchodzimy do różnych zmian i nowości w swoim życiu.
9: A to nie jest też tak, że rodzice czasami taki właśnie lęk wzbudzają w dzieciach, na przykład mówiąc im, skończy się laba, wreszcie się za ciebie wezmą i to dziecko ten powrót do szkoły kojarzy jak no, koniec wolności.
8: Tak, niestety tak. Niestety znam takich skryzysowanych takimi słowami dzieciaki, którym tak zaszczepiono ten lęk. Rozmawiamy o tym wtedy i też mówimy o tym, że z dziećmi, że to ktoś próbował wam swój lęk przekazać, zaszczepić, że to były ich doświadczenia, ale ty możesz mieć inne. I też zachęcam rodziców do tego, aby do takiej własnej pracy, żeby jednak spojrzeć na szkołę jako na coś, co jest piękne, fajne, co nam rozwinie skrzydła i mam nadzieję, że tak jest i że takie doświadczenia wszyscy mamy. Bo kiedy na przykład przygotowuję przedszkolaki i ich rodziców, bo to zawsze jest systemowa praca, na przejście z przedszkola do szkoły, to zaczynamy od takiego pytania, co fajnego pani, pan pamiętacie ze swojej szkoły, tak? I mówię, jak ważne jest, żeby tak mimochodem w ciągu dnia, nie tak, że specjalnie siadamy i rozmawiamy o szkole, ale na przykład mama i tata, żeby sobie mimochodem, kiedy uważamy, że dzieci nas nie słuchają, a one wtedy właśnie nas najbardziej słuchają, żeby sobie przypominać, a wiesz, Adasiu, jak fajnie pamiętam swoją pierwszą klasę, przemiłą panią, super koleżanki i jak fajnie, że nasze dziecko idzie do pierwszej klasy, bo właśnie jest to czas znajdywania przyjaciół, dobrej zabawy, fantastycznych wyjść poza szkołę również, tak? Wyjść do kina, do teatru, wycieczek i tak dalej, i tak dalej. Przecież szkoła również jest tym, a może właśnie jest tym, tak? Bo w szkole, jak często mówią znamienici profesorowie pedagogiki, w szkole nie chodzi o szkołę. W szkole chodzi również o, czy nade wszystko, o właśnie kontakty społeczne, o uczenie się przeżywania różnych sytuacji, o przyjaźnie, o zakańczanie przyjaźni, radzenie sobie z tym, tak? To nade wszystko jest o tym.
9: To jest też taki dla dzieciaków trochę nieprzyjemne uczucie, tak jak dla nas, powrót po urlopie, bo wtedy nawarstwienie wszystkiego, czego oni się właśnie obawiają, że się skończyło to, że mogę spać, do której chcę, że mogę oglądać telewizję, teraz się zaczną lekcje, pytanie.
8: No młodsze dzieci nie mają takiego namysłu, nie mają takiej świadomości, nie mają takich doświadczeń. Zwykle jak rozmawiam z przedszkolakami, a wczoraj miałam taką rozmowę fantastyczną z trzema przedszkolakami, którzy zaczynają pierwszą klasę, to im się kojarzy szkoła jako z czymś, z czego trzeba być dumnym. Już kolejny etap w moim, znaczy nie nazywałem tego etapem, tak, ale już jestem uczniem, już mam plecak, mama mi kupiła kredki nowe, moi koledzy trzej idą z mojego przedszkola, ale będą jeszcze nowi. Często szkoły przygotowują też, że w czerwcu już są jakieś zebrania, więc dzieci znają panie. Fajni rodzice też myślą o tym, żeby pójść do szkoły, zwiedzić szkołę, czy teren wokół szkoły, pokazać, że często tam są nawet i jakieś huśtawki, czy mile kojarzące się place zabaw. Więc to jest takie oswajanie i dzieci młodsze o tym myślą. To te starsze mają jakieś trudne doświadczenia, które mogą im się w tym newralgicznym czasie końca wakacji uruchomić, tak? Zwłaszcza dla nastolatków jest to trudny czas, bo tutaj całe ciało mówi śpi do 12, a oni muszą być budzeni o 6.30 na przykład przykład czy o 7 i jest dramat i na pierwszych lekcjach ciało dalej śpi i mózg dalej śpi, a tutaj wymagania, uwagi i tak dalej, i tak dalej. Więc to na pewno się źle kojarzy, ale to też jest, bo przecież w życiu naszym mamy i stresy, i miłe rzeczy, i tak wygląda nasze życie. Nie może być wyłącznie usłane różami. To też jest dobry moment do tego, żebyśmy my jako rodzina pokazali, jaka jest w nas siła, tak? Czyli właśnie my rodzice nie napędzamy tego strachu, nie dodajemy stresu, nie mówimy o wyłącznie trudnych rzeczach, nie nastawiamy na te trudne rzeczy, bo na przykład z nami takich, dla których egzamin ósmoklasisty to wreszcie go będę zdawać. Pokażę się i super, i będzie to dla mnie jakiś etap, żeby pójść dalej. Znam takich ósmoklasistów, a dla rodzica to jest stres. Więc jeżeli pokazujemy, jestem z tobą, jeżeli będzie coś trudnego, to będę z tobą dalej, to znajdziemy rozwiązanie. Ale pomyśl, że ten 1 września to jest spotkanie z kolegami, to jest pójście do szkoły, w której tyle fajnych rzeczy się wydarzyło, bo na przykład dostałeś nagrodę za jakiś super konkurs. Albo ileż jest dzieci, które tęsknią do powrotu do szkoły, bo będzie ich ulubiony obiad. Naprawdę, pani redaktor, znam takie dzieciaki i kiedy w pandemii rozmawiałam z dziećmi, robiłam takie badania narracyjne wśród dzieciaków, za czym tęsknią, ucząc się przed ekranem w szkole, to właśnie i ten obiad był często na jednym z pierwszych miejsc wymieniany, tak? Super obiady, spacerowanie z koleżankami pod rękę, wybieganie ze szkoły w czasie przerwy gdzieś tam na plac zabaw przy szkole. O tym dzieci wspominały w pandemii, kiedy nie mogły chodzić do szkoły i na to zwracają też teraz uwagę, kiedy myślimy o tych pozytywnych rzeczach, o tych, ja nastawiam dzieci na szukanie tych dobrych rzeczy. Oczywiście jestem zwolenniczką takiego urealniania, czyli mówimy o tym, no okej, mogą się zdarzyć stresujące rzeczy. No, jak zawsze, jak w życiu, tak? Ale to jak się one wydarzą, to ja jestem tutaj z tobą. To sobie z nimi poradzimy, tak? To znajdziemy jakieś rozwiązanie. To będzie jakiś etap, ale spróbujemy z tego jakoś wybrnąć na przykład, tak?
9: Jeśli chodzi o rodziców, u nich te lęki i obawy związane są bardziej z tą taką stroną organizacyjną, prawda? Bo się od września wszystko znowu zmieni.
8: Nie tylko. To też, ale bardzo wielu rodziców martwi się, że ich dziecko nie będzie miało świadectwa z paski. I to, ten lęk, to zaskakujące może, ale on się już pojawia na początku roku szkolnego, czy tam pod koniec wakacji. Rodzice też myślą, co zrobić, żeby to świadectwo z paskiem było. Oswajam z myślą, że to świadectwo wcale nie musi mieć żadnego paska, tak? Że znam fantastycznych, znam pisarkę, która w mediach społecznościowych pokazywała swoje świadectwa z liceum i na żadnym z nich nie było wyżej niż 4 z języka polskiego, a jest świetną pisarką. Znam profesora pedagogiki, który na mediach społecznościowych pokazał, że kiedyś nie zdał z klasy do klasy, tak? To nie jest powiedziane, absolutnie nie, że osoby, które nie zdobędą świadectwa z paskiem, a będą miały na przykład trójki, czwórki, co dobre oceny, na swoich świadectwach, że sobie nie poradzą w życiu. Jeżeli angażujemy siebie nie w to, żeby zorganizować ten rok szkolny tak, żeby było to świadectwo z paskiem, ale angażujemy się w to, żeby pokazywać dziecku jego mocne strony, pokazywać, że jesteśmy przy nim, że w niego wierzymy. No i cóż z tego, że nie masz szóstki z niemieckiego, kiedy jesteś fantastycznym na przykład naszym rozbawiaczem rodzinnym, tak? Masz takie zdolności aktorskie, świetnie się realizujesz w teatrzyku szkolnym, tak? To w to się angażujmy, w to, co daje dziecku radość i w to, co daje mu też siłę, co pokazuje, że jest sprawcze. Zachęcam do patrzenia na swoje dziecko jako na człowieka, który sam również jest w stanie znaleźć swoje ścieżki, angażować się w takie rzeczy, które w sposób naturalny są dla niego. Wspierajmy w tym momencie nasze dzieci.
6: SK Śląsk.
2: Lato to najtrudniejszy okres dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. W tym czasie trafia tam dwukrotnie więcej kotów niż zwykle. Wiele z nich wymaga leczenia i fachowej opieki. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
10: Angela Pawlaczek, Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami, Nadzieja na Dom. Tak standardowo niestety co roku sytuacja wygląda mniej więcej podobnie, czyli w takim okresie letnim mamy zwiększoną ilość przede wszystkim kotów. Związane to jest z tym, że jest ciepło, koty się rozmnażają i po prostu te wszystkie kociaki czy matki z kociakami zwierzętami trafiają tutaj do schronisk. No też te koty, jak jest ciepło, wychodzą ze swoich kryjówek, ludzie je widzą, zgłaszają, więc tych kotów zdecydowanie jest tu więcej. Natomiast, no mimo tego, że jakby stowarzyszenie bardzo intensywnie inwestuje w zabiegi kotów wolno żyjących, to niestety jakby ta liczba z roku na rok nie maleje. Cały czas, no zwierzęta są, myślę, no generalnie każde zwierzę kiedyś było domowe, więc myślę, że to są zwierzęta albo po prostu porzucane, albo wychodzące zagubione, których nikt nie szuka. No i po prostu one dziczeją na zewnątrz, rozmnażają się, a potem trafiają tutaj. Więc faktycznie poza sezonem mamy tych kotów około, powiedzmy, 70-80, no w sezonie między 120 a 180, więc jakby liczba jest ogromna. I faktycznie czuć w tych miesiącach, powiedzmy od czerwca do listopada, taką zwiększoną ilość tych zwierząt i też wytężoną ilość naszej pracy.
11: Duże zainteresowanie jest adopcjami, czy nie?
10: Tak, generalnie duże zainteresowanie jest adopcjami, natomiast no, my też tak naprawdę, odkąd tutaj Nadzieja na Dom prowadzi wolontariat, to prowadzimy taką, no wydaje mi się, że dosyć restrykcyjną politykę tych adopcji, natomiast zależy nam na tym, żeby tych adopcji nie było jakby ilościowo dużo, tylko żeby one były jakościowo dobre i żeby te zwierzaki do nas nie wracały. Więc no, mamy też te swoje wymagania dotyczące tego, żeby kot nie był kotem wychodzącym, żeby mieć zabezpieczone okna, balkon, jeśli takie w mieszkaniu mamy, żeby po prostu zwierzęta były bezpieczne. No jest to związane też z tym, że często zwierzaki trafiają do nas po wypadkach komunikacyjnych w bardzo ciężkim stanie, często nie są one do uratowania, no i chcemy jakby uniknąć tego losu dla naszych podopiecznych.
11: Czyli można powiedzieć, że tych kotów jest więcej, to też wina ludzi, tak? Którzy mają kota niewysterylizowanego i wypuszczają na zewnątrz.
10: Tak, generalnie no niestety to jest nadal bardzo powszechne. Koty wychodzące są dosyć częstym zjawiskiem. No o ile są wykastrowane, no to narażamy ewentualnie po prostu kota na jakiś wypadek komunikacyjny, czy jakieś spotkanie z dzikim zwierzęciem. Natomiast no często koty wychodzące są to koty niewykastrowane, które też niekontrolowanie się rozmnażają. No i tutaj też panuje dużo takich błędnych mitów, że jak to jest kocur, no to przecież no to jest kocur, więc on jakby nie urodzi, tak? No ale on też zapładnia gdzieś te koty, które się spotyka na swojej drodze. No poza tym jakby oprócz tego, że te zwierzęta się niekontrolowanie rozmnażają, że narażamy je na wypadki, no to narażamy je też na choroby zakaźne przez to, że mają kontakt z innymi, jakby niekontrolowanie innymi zwierzętami. Więc generalnie jest bardzo dużo minusów tego wychodzenia, no ale jakby staramy się edukować społeczeństwo, natomiast no to jest taka praca długoletnia i myślę, że jeszcze trochę to potrwa, zanim ta świadomość się zmieni.
11: Dwukrotnie więcej kotów niż w tym takim cichym sezonie, że tak powiem, czyli dla Was też podwójne wydatki.
10: Tak, oczywiście. No, przede wszystkim te zwierzęta zazwyczaj nie trafiają do schroniska niestety zdrowe. Więc na starcie większość tych zwierząt potrzebuje leczenia czy specjalistycznych wizyt. No tak jak mówię, oprócz tego, że mamy bardzo dużo kociąt, no to też mamy bardzo dużo zwierząt na przykład jakichś otrutych po wypadkach samochodowych. No i to są zwierzęta, na które faktycznie trzeba przeznaczyć bardzo duże środki, no bo to są często specjalistyczne wizyty, zabiegi na przykład ortopedyczne. No my oczywiście wszystko to robimy na nasz koszt u najlepszych specjalistów tutaj na Śląsku, więc no też nie oszczędzamy na tych zwierzakach. Zależy nam po prostu, żeby zapewnić im jak najlepsze tutaj warunki i jak najlepszą opiekę medyczną.
11: Czyli coś, co do tej pory ludzie myśleli, że schroniska dla zwierząt kojarzyły się głównie z psami. Tutaj problem kolejny, który się pojawia, to właśnie ta nadmiarowa liczba kotów, prawda? Ich jest strasznie dużo.
10: Tak, tak, to prawda. To wynika, myślę, też z tego, że bardzo jest mała świadomość dotycząca czipowania kotów, bo generalnie jeśli chodzi o psiaki, no to faktycznie jakby właściciele mają już dużą tą świadomość i to się też przekłada na ilość zwierząt w schronisku, ponieważ duża ilość psów, które trafia do schroniska, są zaczipowane i są odbierane, albo nawet jeśli nie są zaczipowane, to zostają zaczipowane u nas, są odbierane przez właścicieli i już tego chipa mają jakby na całe życie, tak? Kociaki oczywiście u nas też są wszystkie chipowane, natomiast no gro, naprawdę myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że 99% kotów, które trafia do schroniska, nie posiada takiego mikrochipa, więc jakby zidentyfikowanie właściciela jest niemożliwe. No i też jeśli chodzi o ilość odbieranych zwierząt, no to tutaj u psów jest to bardzo duży procent, natomiast u kotów to jest no dosłownie kilkanaście kotów rocznie na 700 przyjętych, które są odbierane przez właścicieli, więc myślę, że tutaj też jest duży problem w tym chipowaniu i jeśli chodzi o psiaki, no to udało nam się to zmienić na przestrzeni lat, gdzie promowaliśmy tą akcję chipowania. Robiliśmy ją też z własnych środków, poza jakby urzędami i tutaj faktycznie widać efekty tego. Natomiast jeśli chodzi o koty, myślę, że potrzeba jeszcze trochę czasu. Natomiast warto przy tym temacie powiedzieć o tym, że chipowanie jest w większości gmin tutaj ościennych darmowe na koszt miasta. Wystarczy zgłosić się do urzędu, dowiedzieć się, w którym gabinecie można taki zabieg darmowo wykonać i możemy po prostu zabezpieczyć swoje zwierzę, nie angażując w to żadnych środków finansowych.
11: Powiedziała Pani tu ciekawą rzecz. Dlaczego właściciele kotów nie szukają zwierząt?
10: Czy generalnie myślę, że szukają częściowo, bo widzimy też takie ogłoszenia. Natomiast wydaje mi się, że znalezienie kota jest trudniejsze niż znalezienie psa i często właściciele odpuszczają. My też niestety spotykamy się, mimo że jakby te adopcje staramy się robić jak najbardziej świadome, to zdarza się, że mamy takie sytuacje, że na przykład po adopcji kot ucieknie i nie zawsze, ale często też w takich sytuacjach jest tak, że właściciel nie jest jakby zaangażowany w te poszukiwania i tak naprawdę my tutaj, nasi wolontariusze tego kota szukają, nastawiają klatki po to, żeby tego kota złapać i znaleźć. I to jest faktycznie taki proces, który wymaga bardzo dużo zaangażowania, poświęcenia dużej ilości czasu, też gdzieś dowiedzenia się, jak to zrobić, gdzie chodzić, o których godzinach, jakiego sprzętu użyć, bo zazwyczaj taki kot, który generalnie nie był na wolności, powiedzmy, całe życie był w domu i ucieknie, no on jest wystraszony, gdzieś się chowa, nie wychodzi w dzień, bo jakby dzieje się za dużo rzeczy i po prostu dla niego to jest zbyt duża stresująca sytuacja, więc takich kotów szuka się często w nocy, gdzieś tam trzeba się skontaktować z okolicznymi karmicielami, no bo te koty gdzieś jedzą, więc pojawiają się w jakichś nowych miejscach, no i to faktycznie jakby nie jest taki proces, że szukamy psa, który gdzieś tam biega i ludzie go widują, no tylko ten kot jakby, no raczej nikt go nie zobaczy, więc tak naprawdę jeśli my nie poświęcimy tego czasu, żeby go gdzieś tam poszukać i zaangażować jakby jakiś tam swój czas przede wszystkim, no bo to tak naprawdę o to chodzi, no to on się sam z siebie nie znajdzie, więc no tutaj jest bardzo duża rola właściciela w poszukiwaniu takiego zwierzęcia.
11: Jakie wy macie w tej chwili potrzeby? Co dla was jest w tej chwili takie najważniejsze?
10: No tutaj standardowo, tak jak w schronisku, myślę, że na ten moment przede wszystkim karma mokra dla psów i kotów. No i tutaj apeluję również, żeby też nie stawiać na ilość, tylko na jakość. Karma mokra lepszej jakości dla kotów i dla psów. No tutaj chodzi nam też o to, że generalnie te zwierzaki przychodzą już pokrzywdzone przez los i nie chcemy im też jelitowo jakby dokładać dodatkowych problemów, więc faktycznie ważne, żeby ta karma była faktycznie dobra. No i myślę, że tak, głównie generalnie to jedzonko. Jeśli chodzi o koty, no to też żwirek oczywiście chętnie przyjmiemy, natomiast generalnie do schroniska można przywozić bardzo różne dary, czy jakieś akcesoria, miski, zabawki, jakieś rzeczy, które można wykorzystać na posłania, pościele, koce i tak dalej, więc to wszystko jest jakby cały czas aktualne.
11: Cały czas u was na Facebooku publikujecie zdjęcia kotów, które można na przykład adoptować.
10: Tak, jasne, zapraszamy do kontaktu na naszej stronie internetowej, mamy wszystko, jest cały czas aktualne. Wszystkie zwierzaki do adopcji są w zakładce koty czy psy do adopcji. Każdy zwierzak ma swoje zdjęcia, opis, kontakt do opiekuna, także zachęcamy, żeby tutaj, myśląc o adopcji, wejść na stronę, na spokojnie przejrzeć te ogłoszenia, poczytać opisy i skontaktować się z opiekunem i umówić na spotkanie.
2: Mieszkańcy województwa śląskiego uwielbiają grać w sporty rakietowe. W Bielsku Białej coraz większą popularnością cieszy się na przykład pickleball. Na czym polega ten sport? Szczegóły poznacie w materiale naszej śląskiej reporterki Agnieszki Kucjas.
12: Paweł Gałuszka, jestem organem prowadzącym szkołę Oxford Center w Bielsku Białej i jestem również ambasadorem pickleballa w Bielsku.
13: Pickleball brzmi tajemniczo. Co to jest za dyscyplina sportu?
12: Może już coraz mniej tajemniczo brzmi, ale na pewno jest to sport rakietowy, który jest pewnego rodzaju nowością. W ostatnim czasie był bardzo duży boom na padla, no a teraz pojawia się w Polsce pickleball, dyscyplina rakietowa, tak jak już powiedziałem, która w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Ameryce, w Azji cieszy się ogromną popularnością i myślę, że ona jest dzisiaj zdecydowanie bardziej popularna niż tenis, tak, który ma tylu fanów.
13: Na czym ta gra polega?
12: Gra polega w zasadzie na odbijaniu piłeczki i popełnieniu jak najmniejszej ilości błędów. Ten, kto ich popełni mniej, ten wygrywa. Gra się w debla, można grać single, no i oczywiście jest miks. Są różne kategorie wiekowe, różne też grupy wiekowe.
13: No właśnie, widzę, że tutaj grają i dzieciaki, i dorośli, i wszyscy sobie radzą.
12: Jest to gra, która ma kilka zalet. Po pierwsze, bardzo szybko można ją opanować. To jest chyba najszybsza gra, jeśli chodzi o opanowanie techniczne. I już po godzinie gracze mają ogromną przyjemność z odbijania, w ogóle z rywalizacji. Bo oczywiście jakby taką, no sednem tego jest rywalizacja, czyli gramy na punkty. Tu są różne sposoby liczenia tych punktów, różne kategorie, ale przede wszystkim łatwość. Kwestia wejścia, prawda? Większość sportów jednak wymaga sporego nakładu środków. Tu mamy prostą rakietkę, którą można kupić za 90 zł. Zestaw z siatką kosztuje kolejne 300 zł. I mając kawałek przestrzeni, czy to przed domem, czy to gdzieś na szkolnym boisku, możemy szybciutko wykleić boisko, które ma wymiary tak najogólniej 6x13, ale potrzebujemy troszkę więcej, żeby było jeszcze miejsce do tak zwanych podbiegów, tak? I to jest wszystko, więc bardzo często ten pickleball pojawiać się zaczyna gdzieś na podjazdach samochodowych. Zresztą taka była jego historia w Stanach Zjednoczonych, bo w latach 60. trójka rodziców, która miała pod opieką swoje dzieci, nudzące się, wpadła na pomysł, żeby im coś wykombinować, no i pozbierali to, co mieli w swoim garażu, czyli zniszczoną siatkę do badmintona, kawałek właśnie takiego boiska, które wymiarami jest bardzo zbliżone do badmintona. No i do tego wzięli rakietki wtedy do ping-ponga, no a teraz nadano im taki nieco bardziej profesjonalny kształt i formę. No i stąd to były lata 60. Potem ten sport rozwijał się, ale taki największy boom to są czasy COVID-u i od tego momentu po prostu ten sport zaczyna się naprawdę bardzo dobrze rozwijać i to już nie tylko w Ameryce i w Azji, ale również wchodzi do Europy.
13: Czy żeby grać w pickleballa potrzebujemy pary, czy na przykład tak jak w squashu możemy odbijać o ścianę?
12: No oczywiście, że możemy odbijać o ściankę, natomiast fajnie jest jak mamy kogoś do tego pickleballa. Zdecydowanie bardziej popularny jest debel, czyli pary. Natomiast oczywiście jest singiel, no i ten singiel jest niezwykle dynamiczny i już bardzo, ale to bardzo wymagający. Jakby zaletą jest to, co jeszcze wcześniej mówiłem, że to jest sport rodzinny. Tutaj widzimy na tych boiskach, które w Bielsku powstały, dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym. W przypadku tenisa ten taki próg wejścia, żeby dziecko czy osoba, która się uczy, poczuła frajdę z tego, to jest kilkadziesiąt do kilkuset godzin, prawda? Tutaj po półtorej godziny dzieciaki wracają i pytają się, gdzie ja mogę zagrać w Bielsku, tak?
13: No właśnie, to powiedzmy, gdzie w Bielsku można zagrać?
12: W Bielsku od roku spotykamy się na tak zwanym poranku pickleballa i to jest w bielskiej hali Arena Park. Natomiast mamy jeszcze boiska zewnętrzne, które tutaj dzięki uprzejmości Bielskiego Ośrodka Sportu powstały na Błoniach. To jest, tam jest 6 boisk i jedno boisko powstało ostatnio pod Dębowcem, pod Dolną Stacją Kolejki.
13: Wiemy już, że to gra dla każdego, wiemy, że zagrać może każdy, wiemy już, gdzie zagrać, a jakbyśmy to tak porównali na przykład do tenisa. Opowiedzmy, czym jest pickleball, no bo u nas w radiu niestety rakietki nie pokażemy, piłeczki nie pokażemy, boiska nie pokażemy.
12: Zawsze warto zajrzeć na stronę internetową Polski Pickleball, gdzie zobaczycie, jaki jest sprzęt. To jest strona właśnie Związku Pickleballa. Tam można zobaczyć, jak ten sprzęt wygląda. Sprzęt jest bardzo prosty. I jeśli miałbym go porównywać do tenisa, no to boisko jest pewnego rodzaju takim pomniejszonym boiskiem tenisowym. Myślę, że to jest 1/4 boiska do tenisa. Jeśli chodzi o rakietkę, no to tu raczej zbliżamy się do ping-ponga. I tu bym powiedział, że jest to taka duża niedźwiedzia łapa, a nie taka mała drewniana, czy tam jakaś kompozytowa paletka.
13: No właśnie, ona jest też prostokątna, prawda?
12: Ona jest taka prostokątna, ona jest tutaj z kompozytu, bo już no, poszliśmy troszkę dalej. Oczywiście mamy tu jeszcze takie pierwsze rakiety, takie drewniane, mamy również rakiety z tworzyw sztucznych, a ta już jest kompozytową rakietą i do tego mamy specjalną piłeczkę. Taką piłeczkę trochę jakby ktoś chciał przybliżyć, to myślę, że najlepiej porównać to do hokeja na trawie. Ta piłeczka ma dziurki i te otwory oczywiście, im ilość tych otworków predysponuje albo do gry na hali, albo do gry na otwartych boiskach. No i to jest cały sprzęt. Oczywiście duża część uderzeń powiela się, bo mamy tutaj voleja, mamy tutaj topspin, mamy drive'y, ale takim uderzeniem, które może być nowością, albo na pewno jest nowością, to jest tak zwany ding. Ding to jest takie krótkie zagranie. To boisko, jak widzimy, tutaj podzielone jest na dwie strefy. Ten prostokąt przy siatce to jest tak zwana kuchnia. I tutaj właśnie odbywa się tak naprawdę ta gra, gdzie dinki odgrywają kluczową rolę. Są krótkie zagrania, krótkie przebicie piłki tak, aby ona przeszła na drugą stronę i także znalazła się w strefie kuchni. Co to nam daje? To daje nam tą przewagę, że jeśli będzie dobrze zagrany ding, piłka nie będzie za wysoka, no to przeciwnik musi nam oddać również takiego dinka. No i teraz kto ma więcej w sobie profesji cierpliwości, ten wygrywa. Każde podniesienie piłki nad siatkę spowoduje, że przeciwnik będzie mógł już zagrać voleja, albo jakiegoś top spina, który zakończy uderzenie i partię rozgrywaną.
13: A proszę powiedzieć, czy w Bielsku-Białej to popularny sport?
12: Ja widzę ogromną fascynację, zresztą to jest to, co ja mam do dnia dzisiejszego, ogromną taką frajdę z tego sportu. I pamiętam, jak pierwszy raz moi znajomi zaprosili mnie na pickleball, a to było w Meksyku. Ja mówię, to jest niemożliwe. Co to jest w ogóle pickleball, tak? Może padel? Nie, pickleball. No i poszedłem na tego pickleballa i po prostu od tego momentu, 3 miesiące później już była sekcja w Bielsku, a od września 2025 jest to taki w zasadzie narodowy sport w naszej szkole.
13: To podsumujmy na koniec. Czego potrzebujemy, żeby zacząć?
12: Przede wszystkim chęci. To jest kluczowa sprawa. Jak mamy to, to już naprawdę niewiele potrzebujemy, bo możemy po prostu albo właśnie skontaktować się z Oxfordem, albo możemy kupić sobie taki set za 600 zł i w wolnych chwilach pójść na Błonia czy pod Dębowiec i tam zagrać. Oczywiście fajnie jest, jeśli ktoś się uczy, to żeby wziął na te kilka pierwszych lekcji profesjonalnego trenera, instruktora, który przede wszystkim wtajemniczy go przepisy, no i wtajniki gry, jak i również strategię, bo to jest gra, która jest naprawdę grą strategiczną. Chyba nawet bardziej czasami niż tenis, tak sobie myślę. Potrzebujemy jeszcze rakietę i potrzebujemy piłkę.
13: I można ruszać na kort.
12: Można ruszać, zapraszamy albo indywidualnie, albo zapraszamy do nas i naprawdę wszyscy, którzy spróbują, będą z tego niezwykle zadowoleni, poczują, myślę, podobną energię, którą ja mam cały czas grając w pickleballa.
6: SK Śląsk.
2: A teraz zmieniamy temat. W Sosnowcu otwarty został nowy żłobek. Przy ulicy Kukułek 52 wybudowany został kompleks składający się z 3 budynków. Koszt inwestycji to 13 milionów złotych. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
14: Gładka Anna, dyrektor zespołu żłobka i klubu dziecięcych w Sosnowcu. Jest to żłobek przeznaczony na 145 miejsc opieki. Będzie tutaj 6 grup rozwojowych. W każdej grupie rozwojowej jest sala zabaw. W sali zabaw jest bezpośrednie wyjście na taras, dzięki czemu dzieci mogą tutaj swobodnie wychodzić i korzystać z świeżego powietrza, bądź też możemy tutaj organizować wszelkiego rodzaju formy aktywności. Sala zabaw jest to duża przestrzeń, która dzięki przesuwnej ściance może być przedzielona na 2 pomieszczenia i pozwala nam to na realizację różnych aktywności zabawowych w ciągu dnia, bądź też wykorzystanie dodatkowego pomieszczenia na wypoczynek. Grupa rozwojowa także tutaj, każda grupa ma łazienkę, dzieci też będą mogły rozwijać swoją tutaj samodzielność w zakresie tej czynności samoobsługowych w ramach tutaj procesu, jeżeli chodzi o usprawnianie. Oprócz tego, drodzy Państwo, mamy salę zabaw ruchowych, piękną salę, gdzie będą realizowane zajęcia sensomotoryczne i co najważniejsze, duża kuchnia, kuchnia stacjonarna, wyposażona w profesjonalny sprzęt, gdzie będą przygotowywane posiłki od podstaw dla naszych dzieci, w zależności też tutaj od potrzeb żywieniowych. Zewnętrzna tutaj przestrzeń żłobka oferuje 2 duże place zabaw, które też pozwolą właśnie na codzienne wychodzenie na dwór, na tutaj na aktywności ruchowe, które możemy realizować i także pobyt na powietrzu.
11: Tu od podstaw ten budynek powstał, tak?
14: Tak, od podstaw.
11: Jak Pani ocenia, jak to miejsce się tu sprawdza?
14: Uważam, że tutaj żłobek miejski numer 10 spełnia tutaj najwyższe standardy jakości opieki, jest odpowiednio tutaj dostosowany. Uważam, jeżeli chodzi tutaj o oczekiwania, są na najwyższym poziomie dla rodziców. Standardy spełniamy, każda grupa rozwojowa, tak już powiedziałam, posiada dużą przestrzeń, możliwości wychodzenia na dwór, zgodnie tutaj z naszymi standardami, które obowiązują od 1 stycznia 2026.
15: Arkadiusz Kęciński, prezydent miasta Sosnowca. Po pierwsze, jest to najnowocześniejszy żłobek, może i w regionie, bo większość żłobków, które powstawała, jest na budynkach, których już jakieś działalności wcześniej były prowadzone, także i przygotowanie jest trochę trudniejsze. Tutaj wszystko powstało od podstaw, a proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy w miejscu, które w ostatnich kilku latach, a dzieje się to również dzisiaj, bardzo mocno się rozrasta. Budują się kolejne mieszkania, kolejne budynki powstają, także myślę, że to bardzo dobre uzupełnienie dla mieszkańców tej dzielnicy Sosnowca. 145 miejsc nowoczesnych, tak jak widać za mną, z placami zabaw, przestronnymi miejscami, w których dzieci będą mogły przebywać, z nowoczesną kuchnią, łazienkami. Także my walczymy z tą depopulacją, chcemy wspomagać rodziców. Tak jak Państwo wiecie, świecie chyba jesteśmy jednym z niewielu miast, którym żłobki są całkowicie bezpłatne, bo oprócz tego, co dopłaca do pobytu dziecka państwo, my również dla mieszkańców Sosnowca, nas kartą mieszkańca Sosnowca gwarantujemy bezpłatne wyżywienie. Także że jest to jeden z elementów właśnie walki z depopulacją, tych naszych demotrendów. Zobaczymy. Mam nadzieję, że zostanie ten żłobek wypełniony. Będziemy się cieszyć, jeżeli tak się stanie, żeby też oprócz osiedla ułatwić mieszkańcom dostanie się do tego żłobka. Uruchomiliśmy linię autobusową, która kursuje między dworcem autobusowym na Mościckiego, a tym miejscem. Także myślę, że możemy być dobre mieści. Wszystkie badania pokazują, że oprócz na przykład mieszkania, ta aktywność zawodowa, chęć kobiet, mężczyzn do realizacji swoich planów życiowych jest tym głównym elementem, które gdzieś tam powodują, że z potąsem czekamy, a żłobek jest uzupełnieniem właśnie takiej propozycji, że można dalej realizować swoje plany życiowe i myślę, że tak dokładnie będzie. My będziemy mieć w tej chwili około 700 miejsc żłobkowych, a proszę zwrócić uwagę, że w Sosnowcu się rodzi, w ostatnim roku urodziło się ponad 700 dzieci, także to jest 30% populacji, która do żłobka może uczęszczać, także mam nadzieję, że zdecydowanie tak, zwłaszcza, że jak gdyby życie i to, czego życie oczekują, trochę się zmieniło. Kiedyś to dziadkowie pełnili rolę żłobka, a dzisiaj osoby 50, 60, 80-letnie są aktywne, często również zawodowo i życiowo i no nie mają

0: kadrę. Tutaj ten najnowszy oddział numer 10 na ulicy Kukułek 52 w Sosnowcu jest już szczególnie dopieszczony pod względem właśnie standardów. Mamy tutaj 6 sal dydaktycznych, jedną salę tą sensoryczną. Z każdej sali jest wyjście na plac zabaw. Oprócz tego dzieci mają też dostęp do 2 placów zabaw, także tutaj mogą rozwijać się jak najbardziej, jak najlepiej pod doskonałą opieką.
1: Sala sensoryczna jakiemu celowi służy i jak jest wyposażona?
0: No to tutaj mamy rozwój motoryczny. Tutaj mamy lustra i na ścianach mamy tablice sensoryczne właśnie, basen z kulkami, kącik wyciszający ten domek właśnie. No i też różne i schodki i świetne jakieś klocki też, te dotykowe też części.
1: Czyli co, zakładacie, że dzieciaczki z jakimiś tam szczególnymi potrzebami tutaj znajdą też opiekę?
0: Dzieci, jak i te bardziej mówię potrzebujące, również będą się mogły tutaj u nas i rozwijać, i wyciszać.
2: SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie, zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś zajrzymy na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Coraz większą popularnością cieszy się wspinaczka w tym miejscu, ale też rośnie liczba wypadków. O szczegółach za chwilę. Zajrzymy do Katowic, dokładniej na Muchowiec. Tam pojawił się pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny. To ma szansę wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce. Ten materiał za chwilę. Przeniesiemy się też do Sosnowca. W 2028 roku Teatr Zagłębia będzie miał najnowocześniejszą scenę teatralną w regionie. Dzisiaj podpisano umowę na jego przebudowę i rozbudowę. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
4: Justyna Łagowska-Klata, pełniąca obowiązki dyrektorki Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
1: Ważny dzień dzisiaj dla Was.
4: Bardzo, bardzo popatrzymy w przyszłość, czekamy na powstawanie nowego budynku i na remont starego i zastanawiamy się, jak sobie poradzić z tym, żeby po prostu grać dla Państwa i widzieć się razem w teatrze. Udało nam się już wcześniej grać w przestrzeniach zastępczych, do których zapraszaliśmy naszych widzów, więc one mamy ciągłość dalej, czyli jest to Szkoła Muzyczna w Sosnowcu, Bunkier Sztuki w Sosnowcu oraz w tej chwili Pałac Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, gdzie już za chwilę będziemy na początku października mieli premierę nowego przedstawienia, na które serdecznie zapraszamy.
1: W 2028 roku spotkamy się tu w nowym budynku. Powiedzmy, co się zmieni?
4: Spotkamy się i w starym, i w nowym. Nowy budynek będzie nową inwestycją, bardzo nowoczesną, tak zwaną sceną Black Box, która polega na tym, między innymi, że jest ruchoma widownia. W maksymalnym założeniu jest tam 400 miejsc. Będzie ona wyposażona w najnowszy sprzęt. Do tego będą przestrzenie dla magazynów, pracowni, całe zaplecze zostanie tutaj przeniesione. Nasz stary budynek odzyska jakby tą pierwotną formę. O to zadba też konserwator zabytków i tu prace będą na pewno trudniejsze, bardziej takie drobiazgowe, gdyż chcemy odzyskać jakby piękność tej architektury, która kiedyś była, a we wnętrzu też chcemy wprowadzić nowoczesność, więc będziemy mieć połączenie starego z nowym i myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe też na skalę europejską, połączenie takich dwóch budynków w nowej bryle i w starej bryle. Wszystkie plany są na stronie, też zapraszam widzów i zainteresowane osoby, żeby patrzyły na to, na te projekty, bo to też jest ciekawe. Mamy w planie w trakcie Nocy Teatrów 2 spektakle Tajemniczego Ogrodu, gdzie chcemy się pożegnać z naszymi widzami i też jakby, znaczy może nie pożegnać, bo de facto zaprosić do nowych przestrzeni. Chcemy pożegnać ten budynek w takiej formie, jaka jest teraz. Więc między spektaklami będzie możliwość wejścia tutaj, będą oprowadzania. Zapraszam do tego, żeby sfotografować tą przestrzeń, żeby potem za te parę lat sprawdzić, jaka jest różnica, co się zmieniło. To zawsze jest bardzo ciekawe jakby patrzenie na rozwój.
5: Adam Frączak, wiceprezes zarządu firmy Alstom.
1: Trudna inwestycja?
5: tak trudna inwestycja, dlatego że jest to część zabytkowa, gdzie pracę musimy prowadzić pod nadzorem konserwatora zabytków przez odpowiednio wykwalifikowanych ludzi, wykwalifikowane ekipy z należytą starannością.
1: Ile pracy potrwają?
5: 24 miesiące potrwają prace. Myślę, że największą trudnością tutaj właśnie będzie ta część, która ma być odrestaurowana.
1: Kiedy wejdziecie na plac budowy?
5: Przyjmujemy plac budowy 16 września.
1: Czyli już rozumiem, od tego momentu tu należy się spodziewać ekip budowlanych.

0: najpierw organizacja placu budowy, tak, i za chwilę pierwsze ekipy, trasy rozbiórkowe. Cieszę się, że biorę udział w takiej uroczystości tak ważnej tutaj dla miasta, ale myślę, że naprawdę mamy doświadczenie w realizacji obiektów zarówno teatralnych, jak i zabytkowych, także korzystając z tych doświadczeń zrealizujemy to na pewno.
1: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego. Nie ma narodu, nie ma państwa bez kultury. Żeby przetrwać jako naród, musimy stawiać na kulturę, to nie mam wątpliwości. Kultura, ciężko kupić bilet do teatru i raczej przeżywa rozkwit. Bilety są rozchwytywane, sztuki są grane codziennie w różnych miejscach i nie tylko w dużych miastach. Nie jesteśmy Krakowem, jesteśmy Warszawą, tam wiadomo największe teatry, ale sceny województwa śląskiego też przyciągają i mają swoją widownię i wystawiamy naprawdę wspaniałe spektakle różnorakie. Chociażby niedawno wystawiona Carmen na ulicach w Bielsku-Białej pokazała, że tłumy około 200 tysięcy przez dwa dni potrafiło oglądać operę, co nie jest zwyczajne, ale mamy nadzieję, że przyciągnie widzów chociażby do Bytomia, do Opery Śląskiej. Tu postawiliśmy planach. Województwo Śląskie dysponuje programami, strategiami, środkami europejskimi i tak programujemy, że musimy stawiać na instytucje kultury. Kiedyś wybudowaliśmy Muzeum Śląskie, mamy wiele scen i także Teatr Zagłębia. Już niedługo 130 lat historii, więcej niż miasto Sosnowiec, wielkie środki podatników europejskich. Prawie 60 milionów złotych zainwestowane w to miejsce spowoduje, że będzie zupełnie zbudowany teatr prawie że od nowa, inne sceny, inne konstrukcje, większa widownia i liczymy na to, że jak będzie większa widownia, znowu się wypełni ludźmi, już się nie możemy doczekać tej przebudowy, a na koniec premiery, która pokaże, w jakim kierunku pójdzie teatr zupełnie w nowym, starym miejscu.
2: Arkadiusz Chęciński, prezydent miasta Sosnowca. Ta Zagłębia to marka sama w sobie. 5 lat starsza od miasta, jeden z chyba 5 czy 4 teatrów, pierwszych teatrów w Polsce. I tak jak powiedziałem, marka sama w sobie znana dużo szerzej niż granice miasta Sosnowca. Także to inwestycja pewnie też dla tych wszystkich, którzy są wielbicielami naszego teatru, ale oczywiście szczególnie dla mieszkańców Sosnowca, bo ostatnie lata pokazały, że zapotrzebowanie na Teatr Zagłębia, na to, co tu się dzieje, jest coraz większe, bo liczba widzów wzrosła ponad 3-krotnie, z kilkunastu tysięcy do prawie 50 tysięcy. No i te wstępne rozmowy o tym, że potrzebny byłby czy to teatr letni, czy mała scena, zawiodły nas do dzisiejszego momentu, w którym podpisaliśmy umowę na budowę tak naprawdę zupełnie nowego budynku, nowego teatru połączonego z tą starą siedzibą nowoczesnego, w którym będziemy mieć nie tylko miejsce dla aktorów i nowoczesną scenę, ale również całe zaplecze, które jest niezbędne, nie tak jak dzisiaj, że w różnych miejscach Sosnowca trzeba korzystać z budynku, żeby to zaplecze dla teatru było. I myślę, że to jest też bardzo ważne dla wszystkich sympatyków teatru, że zachowana zostanie ten stary budynek, zmodernizowany i tak naprawdę ta dzisiejsza widownia będzie tą mniejszą, którą mieliśmy tak naprawdę wybudować. Także ważny dzień, ważna inwestycja i takie zakończenie, myślę, wszystkich rzeczy, które działy się, jeżeli o kulturę, jeżeli chodzi o te ostatnie kilkanaście lat, bo przecież to są ogromne pieniądze, które inwestowaliśmy. Mediateka, POK w Kazimierzu, sala koncertowa, czy muza, czy w szkole muzycznej, to wszystko już za nami, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, rozpoczęcie tej wisienki na torcie, jak to mówiłem, i budowa nowego teatru i wierzę, że na koniec 2028 roku, pewnie gdzieś na przełomie tego 2028-2029 będziemy mogli się wspólnie widzieć, żeby cieszyć się z otwarcia, ale przede wszystkim premiery na nowych deskach nowego Teatru Zagłębia.
3: Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej zaprasza w najbliższy weekend na dwie imprezy. Pierwsza to Festiwal Ludzi Aktywnych, druga to Święto Plonów. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Magda Mikę, Centrum Aktywności Obywatelskiej. Festiwal Ludzi Aktywnych to tradycyjne święto trzeciego sektora w Dąbrowie Górniczej. Stowarzyszenia i fundacje, które działają na terenie miasta, będą prezentować swoją działalność, ale trochę w innej formie. Będzie to wielka gra dla aktywnych. Po raz kolejny chcemy zmobilizować mieszkanki i mieszkańców, nie tylko do tego, żeby przyszły, zobaczyły, co się dzieje, ale żeby same spróbowały różnych aktywności. Ponad 40 podmiotów w Parku Halera zaprezentuje swoje działania. Jest to gra skierowana zarówno dla rodzin, dla osób w wieku senioralnym, jak i dla wszystkich, którzy chcą poznać działalność organizacji.
5: Czym się zajmują organizacje w Dąbrowie?
4: Organizacje w Dąbrowie wypełniają całą ferię barw, od działań związanych z ochroną środowiska, poprzez wsparcie osób w kryzysach, czy bezdomności, czy osób samotnych, seniorów, młodzieży, ale też działania związane z edukacją, przedsiębiorczością, czy te, które tak naprawdę najbardziej kojarzymy z organizacjami pozarządowymi, czyli sport i kultura.
6: I w tym dniu to jest doskonała okazja, żeby zobaczyć, czym się takie organizacje zajmują, bo nie każdy się orientuje.
4: Patrzymy tak naprawdę każdego dnia, ale tak jak mówisz, nie zawsze się orientujemy, że to organizacja pozarządowa, bo chociażby czy z Ochotnicze Straży Pożarne, czy WOPR to właśnie organizacje pozarządowe. Ale tak, 5 września w Parku Hallera punktualnie o 12 startujemy z grą, która pokaże, że organizacje są bardzo różnorodne. Co więcej, że z ich oferty można skorzystać zarówno jednorazowo, jak i systematycznie.
6: Gdzie te organizacje się znajdują? Gdzie one mają swoją siedzibę?
4: Organizacje mają siedzibę wszędzie, to znaczy w domach prywatnych, w Centrum Aktywności Obywatelskiej, w siedzibach, które są im udostępniane przez miasto czy przez osoby prywatne. Organizacje bardzo często tak naprawdę nie potrzebują też miejsca do działania, potrzebują adresu, gdzie wykonują swoją misję, więc spotkamy je na przykład w szkołach, na boiskach, spotykamy je właśnie w siedzibach ochotniczych straży pożarnych. To, co je wszystkie łączy, to to, że mają Dąbrowę w sercu i że pokazują, że bycie aktywnym dąbrowianinem to fajna rzecz.
6: Miejscem, w którym wszystko o organizacjach pozarządowych się wie, to Centrum Aktywności Obywatelskiej.
4: My pomagamy i wspieramy organizacje pozarządowe. Jest ich 365 w Dąbrowie Górniczej, czyli można sobie wybrać organizację na każdy dzień roku i poznać je bliżej, ale my zachęcamy, żeby 5 września przyjść do Parku Hallera i zobaczyć, co mają do zaoferowania.
6: Czyli 5 września można poznać organizacje pozarządowe, a 6 września można pożegnać lato.
4: 6 września można pożegnać lato i też z organizacjami pozarządowymi. Trochę nowa formuła dożynek, czyli święta plonów, ponieważ w Dąbrowie Górniczej coraz mniej rolników, coraz mniej osób, które uprawiają pole. Tegoroczny gospodarz, czyli koło gospodyń Antoniusz, stwierdziło, że pożegna lato na Zagłębiowsko z kwiatami. Będą tradycyjne przemarsze, bo to wszyscy lubią, oglądać tradycyjne stroje zagłębiowskie. Będzie wspólne śpiewanie, będzie prezentacja kół gospodyń, będzie możliwość zjedzenia czegoś smacznego, co przygotowały panie, ale będzie też możliwość posłuchania zespołów czy Miejskiej Orkiestry Dętej, która w tym razem przedstawi nam się trochę w innym repertuarze, piosenek Krzysztofa Kręczona, ale będzie też możliwość potańczenia czy po prostu spędzenia czasu wspólnie.
6: I gdzie się to odbędzie?
4: Ząbkowice, stadion, Centrum Sportu i Rekreacji. Tam zapraszamy wszystkich. Od godziny 13.30 zaczynamy kolorowym przemarszem, a potem już będzie się działo.
6: To taka impreza, która ma też przypomnieć chyba mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, że to nie tylko przemysł tutaj, ale też i rolnictwo kiedyś było.
4: Tak, to jest taka impreza, którą od ponad 70 lat już w dzielnicach tak naprawdę kultywujemy. Natomiast w tym roku trochę inna formuła. Wiemy też, że nie każdy dąbrowian, dąbrowianka ma związek z rolnictwem, czy ma związek z przemysłem. Czasem po prostu czeka na zakończenie tego najbarwniejszego okresu i właśnie dlatego zagłębiowskie pożegnanie rad.
7: SK Śląsk.
3: Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Pipistrel Velis Electro trafił w ręce uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kato. Ma szansę wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
8: Anna Przybył, dyrektor Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
9: Jesteśmy na lotnisku Muchowiec w Katowicach, powiedzmy o powodach, wyjątkowych powodach.
8: Powód jest wyjątkowy, ponieważ w ramach projektu Szkoła Wysokich Lotów zakupiliśmy pierwszy w Polsce samolot elektryczny, który jako pierwszy w Polsce został zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i nasi uczniowie mają możliwość poznania nowoczesnego sprzętu, jednocześnie poznania zasad działania silnika elektrycznego w lotnictwie. Odbywają kursy i szkolenia już na tym samolocie i pierwsze takie loty zapoznawcze. Dzisiaj chcemy oficjalnie przedstawić nasz samolot władzom regionu i chcemy chwalić się tym, że jesteśmy nowoczesną szkołą, która chce rozwijać technologię przyszłości.
9: To proszę powiedzieć w takim razie, jak te szkolenia się odbywają, z czego korzystają uczniowie?
8: Uczniowie na co dzień korzystają z najnowocześniejszych sprzętów, które kupujemy w ramach różnych projektów. Przy szkole powstało 3 lata temu Branżowe Centrum Umiejętności, które też jest wyposażone w najnowocześniejsze sprzęty. Prowadzimy kursy z robotyki, prowadzimy kursy z obsługi dronów, z cyberbezpieczeństwa, z odczytywania zdjęć dronowych. Prowadzimy kursy i szkolenia z wykorzystaniem technologii VR. Dla nas były napisane programy, które są są dedykowane tylko i wyłącznie dla nas 10 modułów dotyczących w ogóle pracy na lotnisku, więc możemy szkolić i pracowników lotniska, i przyszłych pracowników lotniska, którymi są nasi uczniowie. Natomiast samolot elektryczny to właśnie, tak jak już powiedziałam, realizacja Koła Wysokich Lotów, który ma za zadanie też dać dodatkowe kwalifikacje uczniom. Szkolenia odbywały się różnego typu i między innymi szkolenia w tej chwili odbywają tak zwany PPL, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Latają na naszym samolocie elektrycznym, ale latają też na tradycyjnych samolotach spalinowych, bo nie sposób takiej ilości godzin, jaki wymaga szkolenie do licencji pilota, zrobić na jednym samolocie dla około 30 przynajmniej uczniów.
9: A to rzeczywiście jest pierwszy tego typu samolot w Polsce?
8: Tak, to jest pierwszy tego typu samolot w Polsce, zarejestrowany. Być może już, wie pan, technologia się tak szybko zmienia i świat się tak szybko zmienia, że za chwilę pojawią się następne. Ale rzeczywiście byliśmy pierwszą firmą, która zakupiła taki samolot elektryczny i go zarejestrowała. W Kole Wysokich Lotów już przeszkoliliśmy 120 uczniów. W związku z tym projekt kończy się w październiku, więc myślę, że około może będzie 140 w sumie. Natomiast będziemy realizować teraz kolejny projekt, w ramach którego mamy przewidywane szkolenia szybowcowe z kolei dla 15 uczniów, więc różne szkolenia, które oferujemy w szkole w ramach projektu, myślę, że dają uczniom wielkie możliwości potem na rynku pracy.
10: Ja jestem Olał Gawlik.
2: A ja Piotr Tekeli.
9: To powiedzcie, co wyjątkowego jest w tym samolocie elektrycznym, no i jak korzystacie z jego dobrodziejstw?
10: Znaczy, na pewno jest to wyjątkowego, że jest elektryczny. Tak jak w lotnictwie ogólnym rzadko takie coś się widuje, że te samoloty są elektryczne, tym bardziej w Polsce, że jest jako pierwszy. To jest ta jedna chyba najbardziej wyjątkowa rzecz. A jak korzystamy ze szkoleń?
2: No ja na przykład skończyłem szkolenie na tego elektryka. I mogę, znaczy, no nie mam porównania do innych ultralightów, które są spalinowe, ale mogę powiedzieć, że na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru z tego śmigła. No na pewno jest mniejszy zasięg niż normalnym, ale to też się przekłada, wydaje mi się, że na mniejsze koszty eksploatacji, ponieważ no, prąd jest jednak tańszy od tego paliwa lotniczego.
9: Ja zapytam, opanowanie tego typu maszyny to jest jak trudne, łatwe, jak to oceniacie? To znaczy, ile godzin trzeba spędzić, żeby w ogóle taką maszyną móc polatać?
10: Ciężko powiedzieć, znaczy w pilotażu nie różni się pewnie zbytnio od tradycyjnego samolotu, tak jak jest spalinowy, bo jest to zwykły samolot. Takie same wersje Pipistrela występują na sobie w Gliwicach, są spalinowe, więc nie różnią się. Jedyny jest ta różnica, że właśnie mają krótszy zasięg, bo on około, z tego co pamiętam, ma 50 minut lotu, a właśnie na tych samolotach spalinowych można wylatać dużo więcej. Myślę, że na pewno wiele firm będzie chciało iść właśnie w tą stronę, żeby w tą stronę się rozwijać, no bo jednak ekologia, tak samo tutaj, jak jesteśmy w Katowicach, to jest bardzo duża aglomeracja, jest dużo zabudowań i właśnie przez to, że te samoloty elektryczne są cichsze, będą chcieli właśnie ludzie w to iść, ponieważ nie będzie to zakłócało spokoju, tak jak właśnie te tradycyjne samoloty. Jest samo śmigło tak naprawdę wydaje dźwięk i nic więcej.
9: Ale wy myślicie, że będziecie bardziej konkurencyjni na rynku, kiedy skończycie szkołę, no bo będziecie mieli no, umiejętności prowadzenia czy latania pierwszym samolotem elektrycznym?
2: No, wydaje mi się, że jeszcze na tyle nie rozwinęło się to technologicznie wszystko, żeby aż tak to wyprzedzić, ale na pewno gdzieś to w przyszłości da to swoje plusy dla nas.
9: Ale wy wiążecie swoją przyszłość z lotnictwem?
10: Tak, oboje wiążemy tą przyszłość z lotnictwem. Nie mamy tego, ponieważ jest to też pierwszy, też żeby teraz nie powiedzieć źle, jest to certyfikowany samolot, dlatego on ma wszystkie przeglądy, tak to by nie mógł wylecieć w powietrze. Jest zdatny do lotu, jest sprawdzony, dlatego też właśnie całe to lotnictwo, cała ta branża polega na tym zaufaniu, dlatego nawet jeśli się coś pojawi, no to jest wiadomo, że to było sprawdzone przez kogoś, ktoś to podpisał się swoim nazwiskiem pod tym, że to jest bezpieczne do lotu, więc nie ma aż takiego, nawet jeśli to jest nazwane prototypem czy czymkolwiek.
9: Wy już byliście nim w powietrzu.
2: Ja byłem. No jest to inne doświadczenie ze względu na to, że nie jest może to, że elektryczne, bo tak jak mówiłem, to się tylko różni naprawdę tym, że nie słychać go praktycznie, ale ultralight ma to swoje, że jest bardzo lekki w pilotowaniu i dużo bardziej wszystko czuje takich zwykłych, jak typu na przykład Cessna albo Tecna.
11: Dzień dobry, Krystian Maślanka. Znaczy tak, samolot lata z prędkościami rzędu 150-160 km na godzinę. Możemy tym samolotem polatać godzinę. Na cele szkolne w zupełności wystarczające.
9: Taki samolot długo się ładuje?
11: Około godziny czasu pełne ładowanie. Godzina, godzina 15. Z Katowic do Bielska i z powrotem to bez problemu się powinno udać. Ja wykonywałem tutaj loty z Katowic do Kaniowa, z Kaniowa do Katowic, także to są jak najbardziej w zasięgu lotu. Nie ma paneli słonecznych, a wracając jeszcze do wcześniejszego, no to taki lot z Katowic do Kaniowa to trwał 15 minut versus godzina samochodem. Jest różnica zauważalna. W jakimś stopniu na pewno, musimy poczekać, no tak jak z autami, to trochę trwało zanim osiągnęły jakieś zasięgi sensowne.
9: Ile osób się mieści?
11: Samolot jest dwumiejscowy. Przede wszystkim jest to szkolenie z różnic. Głównie samoloty szkolne to są samoloty tłokowe, spalinowe. No i tutaj trzeba jakby nabrać nowych umiejętności z zakresu zarządzania energią i takiego planowania tego lotu, żeby właśnie nie zużyć sobie z nadmiaru energii wcześniej, żeby dolecieć z odpowiednimi rezerwami, też żeby po prostu wykorzystać pogodę do przedłużenia tego lotu. W zasadzie tak samo jak samochodowy. Po prostu pilnujemy prędkości, pilnujemy mocy, która jest zużywana z baterii. No a dodatkowo jeszcze jakaś podstawowa wiedza z zakresu meteorologii też na pewno pomaga. Poza tym ten samolot jest bardzo podobny pilotażowo do szybowca. Ma taką charakterystykę szybowcową, także jesteśmy w stanie odpowiednią pogodę szybowcową też wykorzystać do latania. Nie, póki co jest tylko jedna tutaj, natomiast no jak tylko będzie ich więcej, no to będzie można się ładować na innych lotniskach.
9: Jeśli latać tym elektrykiem, to tylko do Katowic?
11: Albo z Katowic. Jest ciut większa, ale tak, zasadniczo działa tu bardzo podobnie. Tak samo gniazdo ładowania też jest bardzo podobne do samochodowego. Szczerze mówiąc, ja jeżdżę spalinowym samochodem, nie mam doświadczenia z samochodami elektrycznymi aż takiego, więc nie wiem, czy do końca to wszystko będzie tak działać. Ale to myślę, że teoretycznie tak, no bo technologia jest podobna.
9: No tak podsumowując, może pan powiedzieć prędkość, długość, wagę i tak dalej.
11: Samolot, maksymalna masa startowa to 600 kg, lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę, zasięg lotu godzina.
12: Krzysztof Będkowski, prezes zarządu spółki Skydream, która sprowadza ten samolot do Polski.
9: Proszę powiedzieć, czy to jest drogie cacko?
12: Taki samolot to jest kwota około 230-250 tysięcy euro netto. Jak na samolot elektryczny, który jest produkowany w tej chwili w około 100 egzemplarzach, został wyprodukowany w około 100 egzemplarzach, jest jedyny, jest to relatywnie na chwilę obecną wysoka cena, natomiast jeżeli technologia bateryjna się spopularyzuje, to mam nadzieję, że te ceny spadną.
9: Za chwilę ocenia pan, będą coraz większe zamówienia na tego typu elektryczne samoloty, tak jak to jest w wypadku samochodów elektrycznych, że coraz większą popularność zdobywają?
12: Tu jest trochę, z samolotami elektrycznymi jest coś wspólnego z samochodami, ale jest też jedna pewna różnica, tak? Zainteresowanie samochodami elektrycznymi na dzień dzisiejszy wzrasta z tego powodu, że paliwa kopalne i konflikt w cieśninie jest taki, a nie inny, generuje nam zwyżki cen paliw. Natomiast w przypadku samolotów głównym problemem, który mamy na lotniskach na dzień dzisiejszy, jest hałas. Lotnisko na Muchowcu ma problemy z hałasem i niektóre samoloty mogą latać tylko w określonych slotach godzinowych. W przypadku lotniska w Gliwicach, gdzie też mamy oddział firmy, ten hałas też jest dla jednej miejscowości obok uciążliwy, bo lotnisko się bardzo mocno rozwinęło i jak gdyby rozumiem mieszkańców, bo tych samolotów trata coraz więcej. Możemy obserwować, co się dzieje na przykład na zachodniej części Europy, gdzie ten temat związany z problematyką hałasu był istotny już albo widoczny powiedzmy 10 lat temu. Przykładowo, nie wiem, Szwajcaria, Holandia, Belgia to są kraje, gdzie to są samoloty głównie użytkowane właśnie do szkolenia podstawowego pilotów w rejonie lotnisk, ponieważ nie generują one hałasu, także wydaje mi się, że raczej nie będzie to taka skala jak samochodów elektrycznych, gdzie powiedzmy te baterie pozwalają jeździć, nie wiem, w tej chwili nawet 600 km i do tego dodają kwestie związane z oszczędnością paliwa, bardziej z kwestiami hałasu, żeby powiedzmy te samoloty mogły być użytkowane w zakresie szkolenia podstawowego pilotów w dużych aglomeracjach miejskich. Jeżeli mamy wziąć protokół uważania takiego samolotu, który stoi powiedzmy za nami elektrycznego i odpowiednika spalinowego, to z protokołu uważania on będzie cięższy, ponieważ masa samolotu pustego to jest w przypadku samolotu spalinowego z podstawowymi płynami eksploatacyjnymi, ale bez paliwa. Natomiast tutaj mamy baterie, które ważą i tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy porównać masy pustego samolotu, tak 1:1, czyli powiedzmy samolotu z naładowaną baterią, bo ten czy nie jest ma naładowany, czy ma baterię pustą, waży dokładnie tyle samo, byśmy zbliżeni. Natomiast jeśli chodzi o takie porównanie typowo dokumentacyjne, papierowe, to samolot elektryczny będzie cięższy od tą masę paliwa, którą stanowią baterie.
9: A w co jeszcze taki samolot jest wyposażony?
12: Ten samolot, który tutaj mamy, jest wyposażony w awionikę taką podstawową do podstawowego pilotażu, czyli mamy prędkościomierz, wysokościomierz, radiostację, transponder. Ten samolot oprócz tego jest wyposażony w spadochronowy system ratunkowy dla całego samolotu, także w przypadku jakiejś awarii pilot ma możliwość uruchomienia takiego spadochronu ratunkowego i samolot wyląduje nam na spadochronie. Natomiast w zakresie jak gdyby oszczędności energii, no nie mamy systemów na przykład do automatycznego lądowania, nie jest dopuszczone do latania w nocy, nie ma systemu autopilota, ponieważ te wszystkie elementy awioniczne powodują dodatkowy pobór mocy, jednocześnie wpływając nam na czas lotu, który dla powiedzmy takiego szkolenia podstawowego jest jak najbardziej istotny i jego nie chcemy obniżać w dół. Generuje nam żadnych spalin. W chwili obecną tak, to jest pierwszy egzemplarz w Polsce i jedyny. W związku z tym, że to jest pierwszy samolot w Polsce, to zarówno my jako dystrybutor musieliśmy się przygotować do jego importu, bo musieliśmy zapewnić zarówno pilotowi, który nam dzień dzisiejszy nim lata, odpowiednie szkolenie u producenta, dzięki którym na dzień dzisiejszy on może szkolić kolejnych instruktorów w Polsce i za granicą również. Musieliśmy przeszkolić mechaników specjalistycznych, którzy ten samolot będą obsługiwali. I tak naprawdę również uczyliśmy trochę Urząd Lotnictwa Cywilnego, bo dla nich też to był pierwszy samolot. Współpraca układała się bardzo fajnie. Część inspektorów była na szkoleniach u producenta w kwietniu tego roku. Następne szkolenia, takie powiedzmy informacyjne dla urzędu, organizujemy chyba za tydzień czy za dwa tygodnie, około w okolicy połowy września. Także mamy nadzieję, że jak już będziemy przygotowani w pełni, zarówno od strony naszej obsługowej, pilotażowej, prawnej, urzędowej, bo urzędowo od strony dopuszczenia tego samolotu do lotu, ale także urzędu od strony nadzoru takiego samolotu, od strony zapaści do lotu, to myślę, że kolejne samoloty, czy to powiedzmy będą pojawiały się od nas, czy od innych dystrybutorów w Polsce, no mają dużo łatwiejszą i szybszą ścieżkę, żeby powiedzmy takie samoloty dopuścić do użytkowania i potem z nimi na co dzień żyć. Tak, no żeby było śmiesznie, tak widzicie, w tej chwili samolot podjechał do punktu oczekiwania i normalny samolot spalinowy w tym momencie najczęściej zwalnia obroty silnika na obroty jałowe i śmigło się kręci, ale mamy jakiś hałas. W tej chwili pilot najczęściej uzyskuje jakąś zgodę na start albo sprawdza, czy jakiegoś innego samolotu nie ma do podejścia. Sprawdza, czy wszystkie parametry stanu naładowania baterii, czy zespołu napędowego są prawidłowe. Jeżeli wszystko zweryfikuje, zajmie pas, to jest najprawdopodobniej w tej chwili to uzyskał, sprawdza, czy silnik osiąga pełną moc. Także ten hałas, który mamy w tej chwili, jest generowany przez śmigło. No i zaraz zobaczycie, że on wjedzie na pas i to, ta próba tak naprawdę silnika zajmuje, tak jak słyszeliście, w tej chwili kilka sekund. Sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalne obroty startowe. Wjedzie na pas i wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
7: SK Śląsk.
3: Złamana noga boli tak samo w Tatrach, jak i na jurajskich skałach. Wraz z rosnącą popularnością wspinaczki rośnie też liczba niebezpiecznych zdarzeń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Według danych grupy jurajskiej GOPR ratownicy interweniują na Jurze średnio około 200 razy w roku, a przy dobrej pogodzie widać gwałtowne skoki liczby wypadków. Podczas Juromanii, która odbędzie się między 18 a 20 września, ratownicy pokażą, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. O szczegółach w materiale Darka Brąbosza.
13: Robert Pilarczyk, naczelnik grupy jurajskiej GOPR.
9: Na Juromanii, bo z jednej strony bezpieczeństwo, ale z drugiej strony wspomniał pan na konferencji prasowej, że przygotowaliście coś też specjalnego dla tych wszystkich, którzy Juromanię odwiedzą. Co to takiego będzie?
13: Tak, nasza stacja jest jedną z lokalizacji Juromanii. W ramach tego wydarzenia chcielibyśmy przede wszystkim postawić na edukację, czyli pokazywać, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, w jaki sposób używać AED, bo te urządzenia są coraz bardziej rozpowszechnione w całej Polsce, w tym również na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bardzo zależy nam na tym, żeby każdy z turystów, ale przede wszystkim też obywateli, potrafił takie urządzenie obsłużyć skutecznie. Stąd nasz pomysł na to, że to hasło Juromanii, ta energia, która będzie się przewijała przez całą Juromanię, my chcielibyśmy pokazać właśnie od strony ratowania życia, czyli tego prądu, który przepływa przez urządzenie i właśnie może uratować życie. To dla nas bardzo ważne, ale też pokazujemy naszą pracę, pokazujemy sprzęt, jakim dysponujemy. To wszystko, co służy nam w trakcie obsługi wypadków na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, więc szeroko pojęte budowa budowanie edukacji, budowanie świadomości tego turysty jurajskiego, ale także mieszkańca.
9: Zauważył pan, że Jura stała się takim miejscem, które no, magiczne i przyciąga coraz więcej turystów?
13: No, ja urodziłem się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ja obserwuję to od wielu, wielu lat, jestem z nią związany od kilkudziesięciu lat, więc rzeczywiście pamiętam Jurę, powiedziałbym wręcz zniszczoną i zaniedbaną. To, co obserwuję teraz, to rozkwit właśnie tej krainy. To jest piękne miejsce na mapie województwa śląskiego i województwa małopolskiego. Bardzo doceniana, jeszcze nie odkryta przez wielu, do czego właśnie zapraszamy, żeby tę Jurę albo odkryć na nowo, albo właśnie w ogóle spojrzeć na nią, bo nie każdy tu kiedyś był. Natomiast Jura Krakowsko-Częstochowska jest w mojej ocenie świetnym miejscem na jedno- bądź kilkudniową wycieczkę. Można tutaj uprawiać wiele sportów, bo zarówno wspinaczka, speleologia, turystyka piesza, turystyka konna, turystyka rowerowa, więc w zasadzie większość aktywnych sportów, które sobie wymarzymy, możemy na tej Jurze uprawiać. Jest ona bardzo dobrze skomunikowana, bardzo dobrze zurbanizowana, więc z jednej strony mamy piękne okoliczności przyrody, piękne możliwości do tego, żeby ten sport uprawiać, a z drugiej strony dużą łatwość, dużą dostępność, co czyni ją bardzo dobrym miejscem zarówno dla turysty kwalifikowanego, ale również dla rodzin z dziećmi.
9: To na koniec, panie naczelniku, ponieważ no, śmiało można powiedzieć, Juromania to tak w przededniu jesieni kalendarzowej, tę jesień już czuć w powietrzu. Czy mógłby pan przypomnieć, że z jednej strony jak przyjeżdżamy na skałki, zwiedzamy jaskanie i tak dalej, czego unikać, takie ABC bezpiecznego turysty na Jurze?
13: Na Jurze, tak jak we wszystkich innych miejscach, w zasadzie ogólne zasady są takie same. Bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim zaplanować wycieczkę. Cokolwiek chcemy robić, czy to będzie właśnie wspinaczka, czy turystyka piesza, zaplanujmy wycieczkę, zweryfikujmy, jak długo będziemy w terenie, sprawdźmy pogodę, czy w tym czasie nie są planowane jakieś, czy przewidywane jakieś opady albo załamania pogody. Powiadommy kogoś o tym, gdzie idziemy i po co. Jeżeli po długim czasie nas nie będzie, godzinie tak zwanej alarmowej, czyli tej, na którą się umawiamy, jeżeli kogoś nie będzie, to zawsze będzie z tyłu ten ktoś, kto zadzwoni na przykład do GoPro i powie, jaka jest sytuacja, że nasza bliska osoba miała wrócić, już jeszcze jej nie było, więc to jest bardzo ważne. Oprócz tego miejmy ze sobą telefon, załadowany telefon i najlepiej z powerbankiem. Miejmy oczywiście wbite numery ratunkowe do pamięci telefonu, ale również pamiętajmy o nich, bo czasami jest tak, że możemy wzywać pomoc z innego telefonu i wtedy musimy te numery po prostu znać na pamięć. To 112 albo numer taki dedykowany do GoPro, czyli 601-1300 lub 985.
9: A proszę powiedzieć, jakie najczęściej takie grzechy turyści popełniają, bo zdarzały się przecież tutaj też akcje ratowania turystów, którzy no, nieodpowiedzialnie weszli do jaskiń chociażby.
13: No, rzeczywiście, Jura jest na tyle piękna, że momentami po prostu może uśpić naszą czujność. Tu jest, te pejzaże są wręcz bajkowe, więc my troszkę romantyzując pewne sytuacje, po prostu usypiamy naszą czujność i rzeczywiście to później pokutuje wielokrotnie ciężkimi urazami. No, wtedy właśnie są od tego ratownicy, żeby w takich sytuacjach pomóc. Natomiast jedyne, o co mogę apelować, to właśnie o ten zdrowy rozsądek. Jeżeli chcemy uprawiać sport, róbmy to z kimś doświadczonym. Jeżeli chcemy rozpocząć naszą wycieczkę, czy jakąś przygodę, czy z wspinaczką, czy ze speleologią, zadbajmy w pierwszej kolejności o opiekuna, czyli albo instruktora, albo bardzo doświadczonego wspinacza, czy speleologa, który wprowadzi nas w ten sport od zakupu sprzętu, przez konfigurację tego sprzętu, właśnie po bezpieczne zachowanie. Inaczej to zawsze będzie niosło ze sobą ryzyko wypadku.
7: SK Śląsk.
3: Ponad 320 nowych uli pojawi się na terenie województwa śląskiego. 113 tysięcy złotych przekazał na ten cel Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. O szczegółach podpisanego porozumienia mówi szef funduszu Mateusz Pindel oraz prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy Zbigniew Binko. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
14: W przepięknym miejscu, w Trutowisku na Murckach w Katowicach podpisaliśmy umowę na wsparcie dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach ma bardzo ważnego zadania. To już szósta edycja, szóste wsparcie, którego udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup nowych uli dla rodzin pszczelich, dla zapylaczy, jak również na tutaj kwestie edukacyjne, przekazywanie bardzo ważnej wiedzy nie tylko dla mieszkańców województwa śląskiego, ale również samych pszczelarzy. Ta umowa, o której przed chwileczką wspomniałem, opiewa na ponad 112 tysięcy złotych. W ramach tej umowy zostanie zakupionych około 320 nowych uli. W tych ulach właśnie rozpocznie się nowe życie dla kolejnych nowych rodzin pszczelich, jak również będą wykonywane zajęcia edukacyjne, warsztatowe właśnie dla wspomnianych mieszkańców województwa śląskiego. Pszczoła to mała istota, mały owad, ale ma ogromne znaczenie nie tylko dla samego ekosystemu, dla bioróżnorodności, ale również nas jako mieszkańców województwa śląskiego i całego kraju, całego świata. Bez właśnie zaangażowania, bez pracy tych małych owadów nie byłaby możliwość rozwój przyrody, rozwój ekologii, jak i również bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Ktoś nawet kiedyś powiedział, gdyby wymarły te wspaniałe małe owady, to do 4 lat straciłoby się życie na naszej planecie. Dlatego tym bardziej jako instytucja, która w swoim DNA, zawsze to podkreślamy, mamy wspieranie ważnych zadań z punktu widzenia ochrony środowiska, po raz kolejny podjęliśmy decyzję o wsparciu dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. I w tym miejscu, panie prezesie, na pana ręce chciałbym również przekazać podziękowania za pracę, którą wykonujecie. Tej pracy może codziennie nie widać, pracy pszczół również, ale no dzięki temu, szanowni państwo, mamy zdrowe, polskie, ekologiczne produkty na naszych stołach, jak również przyroda, która nas w przepiękny sposób otacza. Dzisiaj jesteśmy właśnie, tak jak wspomniałem, na trutowisku w Katowicach. Możemy cię cieszyć, szczególnie na wiosnę, jak to wszystko pięknie zakwita, jak pracują zapylacze. Też, żeby przekazać państwu bardzo ważną informację, to nie jedyne wsparcie, które udzieliliśmy Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy w Katowicach, ponieważ już od 5 edycji to wsparcie właśnie tutaj dociera. A tylko wspomnę, że Śląski Związek to ponad 2600 pszczelarzy, to ponad 44 tysiące rodzin pszczeli. A dzięki naszemu wsparciu już od 5 lat Śląski Związek zakupił już blisko 2000 nowych uli. To bardzo ważne i bardzo duże wsparcie. Ale również wspieramy inne stowarzyszenia, czy też związki pszczelarzy. Przykład Stowarzyszenia Pszczelarzy Beskidzkie Trutnie, czy też Beskidzki Związek Pszczelarski Bartnik. To również wsparcie pod kątem ochrony zwierząt na terenie całego województwa śląskiego. Mam na myśli tutaj czy sowę płomykówkę, czy chomika europejskiego w Jaworznie, czy rehabilitację dziko żyjących zwierząt, czy też właśnie pomoc w zakupie karmy dla tych stowarzyszeń, dla tych organizacji, które działają na terenie województwa śląskiego. I to nie chodzi tylko o to, że Wojewódzki Fundusz wspiera szeroko rozumianą edukację ekologiczną, szeroko rozumianą transformację naszego województwa, szczególnie transformację energetyczną, czy kwestie wodno-kanalizacyjne, adaptację do zmian klimatu, czy gospodarkę odpadami. Ale również zwracamy uwagę właśnie na tą bioróżnorodność, na ten bardzo ważny aspekt, który szczególnie rodziny pszczele i pszczelarze tutaj nam zapewniają. Więc jeszcze raz, panie prezesie, gratuluję. Cieszę się z tej naszej już kilkuletniej współpracy i liczę na dalszą dobrą współpracę. Jeszcze raz gratuluję tego wsparcia i dziękuję za to, co robicie codziennie.
15: Dziękuję panu prezesowi. Rzeczywiście współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwa już wiele lat. No jest to szósta edycja tego projektu. Powiem państwu może krótko genezę tego projektu. Pszczelarze ogólnie dostają wsparcie na zakup sprzętu pszczelarskiego, między innymi zakup uli, z dotacji z Ministerstwa Rolnictwa. To jest wsparcie rynku produktów pszczelich. To jest program od 2005 roku realizowany. 50% jest wsparcie Skarbu Państwa, 50% pochodzi z pieniędzy z Brukseli. Natomiast jeżeli chodzi o zakup sprzętu pszczelarskiego, mogą do tego podejść tylko pszczelarze, którzy mają powyżej 10 rodzin pszczelich. I cały czas żeśmy się borykali z tym, że jednak mówią tak, no należymy do związku, hodujemy pszczoły, no mamy ją mniejszą ilość, a nie możemy skorzystać z żadnych dotacji. No i wtedy żeśmy wpadli na taki pomysł, nazwałem go mały pszczelarz, nie ze względu na wzrost czy na no mały pszczelarz ze względu na to, że chodzi tutaj o małą ilość uli. No i w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej taki pomysł żeśmy złożyli, przedyskutowali te parę lat temu i się okazało, że jest możliwość wsparcia właśnie tych pszczelarzy, którzy mają poniżej 10 rodzin pszczelich. No i tak jak tutaj prezes słusznie zauważył, pozyskaliśmy już z funduszu ponad 500 000 zł. Jest to dotacja na zasadzie 50% płaci pszczelarz, 50% pokrywa fundusz z wojewódzkiego, jest pokryty z wojewódzkiego funduszu. Także jest to bardzo korzystne, dlatego że zamiast 700 zł zapłacić za ul, pszczelarz płaci tylko 350 zł. Są to oczywiście ule razem z ramkami. No i mamy w tym roku kwotę, tak jak prezes powiedział, ponad 112 000 zł z funduszu, no i 112 000 zł pokrywają pszczelarze z własnych funduszy. Także myślę, że ta forma, która się już przyjęła na naszym terenie i jak już się kończy ta edycja, to już mam takie sygnały, a będzie znowu w następnym, bo są następni. Głównie, proszę Państwa, polega tutaj na tym, że wymiana starych uli na nowe. To jest cała taki jakby podstawa tego naszego działania, że no, ci mali pszczelarze hodują pszczoły w różnych takich, o tutaj ten zabytkowy ul, co widać za kamerami, w takich różnych ulach. No, chodzi o to, że tam są różnego rodzaju choroby, patogeny, które no, powodują coraz większą chorobowość u pszczół, a musimy o te pszczoły dbać, tak jak prezes tu powiedział, ze względu na bioróżnorodność, do której się przyczyniają. No i Einstein to powiedział, że właśnie te 4 lata, jak nie będzie pszczół, to mamy no, niezagwarantowaną dalszą egzystencję. Także jeszcze raz, panie prezesie, dziękuję za naszą współpracę, za to, że przychylnym okiem fundusz patrzy na nasze projekty. No i myślę, że skoro, ja to zawsze powtarzam, że jeżeli coś jest już 2 razy, to już jest tradycja. A to jest 6 razy, to już jest super tradycja, panie prezesie, i myślę, że ta tradycja zostanie dalej zachowana, no bo są na to chętni. Ja jeżdżę w terenie, widzę te nasze pasieki, proszę państwa, pasieki nasze są śliczne. Naprawdę, bo tak kiedyś, parę lat temu porównywane było, a no w Niemczech jest tak, w Austrii jest tak, wiadomo, bardziej rozwinięci, ale powiem państwu, że zarówno pracownie, jak i pasieki są w tej chwili u nas zadbane, estetyczne i no, między innymi to, że ci mali pszczelarze mogą sobie też zakupić te ule, też spowodowało, że te małe pasieki przydomowe też są już takie perełeczki, tak jak ta perła, tylko tak na zakończenie państwu powiem, że trutowiska w Polsce mamy 3 tylko, jedno na Mierzei Wiślanej, drugie w Katowicach Murckach, a trzecie w Wiśle Łabajowie. I w Katowicach Murckach i w Wiśle Łabajowie są to nasze trutowiska Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, dlatego że podjęliśmy lat temu ich z taką uchwałę, zresztą mamy swoją linię krzyżowniczą Karolinkę, podjęliśmy uchwałę, że będziemy matki unasienniać w sposób naturalny. Jak tu państwo widzicie, wystawione są uliki. W tej chwili do unasieniania mamy rodziny ojcowskie z odpowiednią linią. Oczywiście wszystko to jest zaakceptowane przez Sejmik Województwa Śląskiego, także to jest wszystko na papierze spisane. To jest nie taka jakaś działalność charytatywna. Więc myślę, że mamy się czym pochwalić jako Śląski Związek, bo jednak posiadanie tych 2 trutowisk daje nam pierwsze miejsce w ogóle no, w takim podejściu do sprawy. No, sztuczne unasienianie, wiadomo, jest genetycznie, można to wszystko bardzo uchwycić. Natomiast my tutaj mamy rodziny ojcowskie, mamy pas ochronny trutowiska. Do pasa ochronnego dajemy matki pochodzące tutaj z rodzin ojcowskich, więc wszystko tu jest utrzymane w takich ryzach, jak powinno być. To trutowisko tutaj działa, w tym roku mamy 70 lat istnienia tego trutowiska. W międzyczasie były perypetie, że trutowisko zostało tak jakby opuszczone przez pszczelarzy. Nie było chętnych, żeby prowadzić to trutowisko, bo proszę państwa, koszty utrzymania są dosyć istotne, a Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach bazuje tylko na działalności statutowej, więc mamy tylko te pieniążki ze składek. Ale staramy się to trutowisko utrzymać, staramy się, żeby to wszystko tutaj funkcjonowało. Unasiennianych jest około 2,5 tysiąca matek pszczelich co roku. Jest to unasiennianie od 15 maja gdzieś do 15 sierpnia. Mamy tutaj to trutowisko w Katowicach Murskach, jest trutowiskiem użytkowym, czyli tutaj są unasienniane matki przez hodowców, które idą do pszczelarzy. Którzy idą do pszczelarzy te matki i są bezpośrednio tak jakby matkami miodnymi. Natomiast trutowisko w Wiśle Łabajowie mamy jako trutowisko hodowlane do programu krzyżowniczego Karolinki i w tej chwili mamy program, wprowadziliśmy do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie nowy program doskonalenia linii Karolinka i będzie się nazywała Śląska. Ze względu na to, że no, Karolinka jest też ze Śląska, a linia Śląska też będzie tutaj nasza, dlatego staramy się to nazywać naszymi tutaj nazwami rodzimymi. Także cały czas związek stara się tą hodowlę utrzymywać, stara się wspomagać te trutowiska pod względem, żeby wyglądały tak, jak wyglądają, a przede wszystkim pod względem hodowlanym, żeby odpowiedni materiał hodowlany był w rodzinach ojcowskich, żeby odpowiednio do pasa ochronnego przekazywać te matki, żeby czystość unasienniania była jak najwyższa. Mamy tutaj opinię, którą sprzed lat robił nam profesor Skowronek, że przy unasiennianiu około 3000 matek potrzeba nam jest 10 rodzin ojcowskich, żeby zabezpieczyć się unasiennianie. Natomiast ze względu na to, żeby podwyższyć czystość unasienniania, my prowadzimy około 15-20 rodzin ojcowskich, czyli 50 albo 100% zwiększamy tą ilość, no bo wiadomo, ilość trutni, która lata w powietrzu, zagęszczenie tych trutni powoduje, że czystość unasienniania jest no, coraz wyższa. Także staramy się to wszystko robić w sposób taki przemyślany, racjonalny, no i żeby uzyskać wyniki takie, jakie mamy. Nasza Karolinka jest popularna już w całej Polsce, matki są sprzedawane i myślę, że dalsza nasza opieka nad trutowiskiem i dalsze działania hodowlane spowodują, że no, będzie to wszystko się kręciło tak jak do tej pory, ale odbiegliśmy od tematu, wracając do tego pierwszego naszego tutaj spotkania tematycznie. Jeszcze raz panie prezesie bardzo serdecznie dziękuję Wojewódzkiemu Funduszowi za przychylne wsparcie. Dziękuję w imieniu pszczelarzy, bo to oczywiście związek, proszę państwa, jest tylko tutaj pośrednikiem w załatwianiu tych spraw, natomiast każda złotówka, jaka jest przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, idzie do pszczelarzy. Całe to jest ponad 112 tysięcy złotych, co do złotówki idzie do pszczelarzy. My jako Śląski Związek, tak samo zresztą, proszę państwa, jest dotacjami wsparcie rynku produktów pszczelich. Otrzymujemy około 1 000 000 złotych dotacji rocznie na zakup sprzętu, na zakup leków przeciwko warozie, na badanie miodu, na zakup sprzętu do wędrówek. No tych programów jest kilka, ale wszystko to idzie przez Śląski Związek, jako że mamy osobowość prawną, natomiast każda złotówka wraca do pszczelarza w formie właśnie nie jako pieniężnej, tylko w formie dotacji na zakup odpowiednich rzeczy. Związek zacząłem prowadzić, oczywiście to jest moja funkcja społeczna, zacząłem prowadzić w 2003 roku, więc w 2003 roku było 1700 pszczelarzy i około 23 tysiące rodzin pszczeli. Natomiast w tej chwili, tak jak tutaj pan prezes powiedział, jest nas około 2600 osób, czyli prawie 1000 przybyło. Dzięki dotacjom unijnym, dzięki wsparciu no, przybywa nam pszczelarzy. Może nie tyle samo przybywa, co ci pszczelarze, którzy nie należeli do związku, którzy nie korzystali z pewnych form dotacyjnych, teraz należą do związku. No i ilość rodzin też się praktycznie prawie dwukrotnie zwiększyła, bo z 23 tysięcy na 44, ponad 44 tysiące teraz mamy. Także to jest jakby taki odpowiednik do tych dotacji, że jednak zainteresowanie jest i pszczelarze jednak. No proszę państwa, no jest, no zakup na przykład leku przeciw warozie, wsparcie jest do 90%. To więc ja już tak daję tylko obrazowy przykład, że jeżeli lek do ula kosztuje 10 zł, no to pszczelarza faktycznie kosztuje złotówkę. Ja wiem, że on musi zapłacić za ten lek 10 zł, bo zwrot dotacji jest dopiero na etapie października. a leki są zakupywane w czerwiec, przełom czerwca-lipiec, ale suma summarum zwrot jest, także no, lek, gdyby sobie szedł prywatnie kupić, kosztuje 10 zł, no a tak to jest forma 90% wsparcia. Tak samo jest na zakup sprzętu pszczelarskiego, gdzie też jest 50% ceny netto jest zwrot, czyli no tutaj mamy tak jakby lepszą formę z wojewódzkiego funduszu, bo mamy 50% ceny brutto zwrot, natomiast z wsparcia rynku produktów pszczelich mamy 50% ceny netto. No, zakup matek i odkładów, też tutaj to jest bardzo popularna forma zakupu przez pszczelarzy, ponieważ no, mogą sobie właśnie matki kupić, odkłady. No, pszczoły chorują coraz bardziej. Wiadomo, że na polach coraz częściej występują monokultury, czyli po przekwitnięciu na przykład rzepaku w okolicy jest tak zwana pustynia, bo obok rośnie kukurydza, a jeszcze z drugiej strony obok rośnie zboże. No więc to już pszczoły oczywiście mają eldorado, jeżeli kwitnie rzepak, ale to jest tylko miesiąc. Po tym miesiącu wszystko się urywa i jest koniec. Więc tutaj to wsparcie dla pszczelarzy jednak jest bardzo takie trafione i myślę, że wespół z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, że znowu wspomagamy tych małych pszczelarzy, którzy, proszę Państwa, każda pszczoła jest ważna. To nie to, że ktoś ma 100 uli, a ktoś ma 2 ule, to ten, co ma 2 ule, to tam jest nieważny, a ten, co ma 100, bo proszę Państwa, w rodzinie pszczelej w sezonie, tak jak teraz mamy, jest około 80 tysięcy osobników pszczół, no więc każda rodzina no jednak w terenie robi swoją dobrą robotę i każdego trzeba szanować, czy tego, co ma jeden ul, czy tego, co ma setki czy dziesiątki uli. Także myślę, że podejście też tutaj muszę zwrócić uwagę na urzędy miast i gmin. Jak ja zacząłem funkcjonować tutaj w wojewódzkim, w Śląskim Związku Pszczelarzy, dotacje z Urzędu Miast i Gmin były bardzo minimalne na pszczelarstwo, natomiast teraz wiele kół korzysta z grantów, z różnych dotacji z Urzędu Miast i Gmin. Oczywiście wszystko to przechodzi przez Śląski Związek, no ze względu na to, że tak jak wspomniałem wcześniej, mamy osobowość prawną, ale każda złotówka wraca do koła i Związek utrzymuje się głównie tylko i wyłącznie ze składek, czyli na działalności statutowej, natomiast wszelkie dotacje są zwracane zarówno dla kół, jak i dla pszczelarzy w 100%.
7: SK Śląsk.
3: Park Murckowski przejdzie metamorfozę. To wynik ubiegłorocznych konsultacji społecznych z mieszkańcami Murcek i kolejny krok w stronę modernizacji parku, z którego chętnie korzystają mieszkańcy południowych dzielnic Katowic, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
16: Opracowanie koncepcji oraz projektu przebudowy Parku Murckowskiego jest efektem konsultacji społecznych, które przeprowadziliśmy z mieszkańcami Murcek w ubiegłym roku. Wzięło w nich udział około 350 osób. Tyle ankiet otrzymaliśmy i najważniejszy kierunek jest zgodny z wynikiem tych konsultacji, a więc utrzymanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej tego parku. Firma, która ma nam przygotować opracowanie tej koncepcji, ma zrobić dwie wersje takiego opracowania, które zostaną dodatkowo poddane kolejnym konsultacjom z mieszkańcami i na tej podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowa, już dokładnie wskazująca, jakie elementy zostaną wykonane w ramach modernizacji Parku Murckowskiego. W tym przetargu ogłoszonym przez Zakład Zieleni Miejskiej wpłynęły dwie oferty. Tańsza z nich na 202 tysiące złotych mieści się w zakładanym budżecie, natomiast w tej chwili trwa analiza obu ofert, która ma wyłonić firmę odpowiadającą za sporządzenie tej koncepcji oraz dokumentacji przetargowej. Ta koncepcja obejmie część opisową, ale także graficzną, zawierającą plan zagospodarowania terenu. Będzie zawierała wizualizację proponowanych rozwiązań. To ma ułatwić mieszkańcom wyborze tej lepszej koncepcji dla nich, bardziej odpowiadającej im ich oczekiwaniom. W parku znaleźć się mają strefy wypoczynku, aktywności sportowej, przestrzeń umożliwiająca organizację wydarzeń i spotkań mieszkańców. No doskonale wiemy, że jest tam muszla koncertowa, koncepcja mają zawierać również analizę dotyczącą tego, czy tą muszlę należy wyremontować, czy też ewentualnie wybudować na nowo. A jest to bardzo ważne miejsce, chociażby Murcki Muszlownik, festiwal od lat, który ożywia tę część Katowic, przyciąga setki, jeśli nawet nie tysiące mieszkańców nie tylko Murcek, ale też i okolicznych dzielnic. Także chcemy, aby również taką funkcję Park Murckowski dalej pełnił. Konsultacje bardziej miały na początek określić, jaki charakter ma mieć ten Park Murckowski, jakie funkcje spełnia, czy mieszkańcy czują się tam bezpiecznie i ewentualnie jakiego rodzaju inwestycji by oczekiwali. Rzeczywiście te konsultacje podkreśliły taki rekreacyjno-wypoczynkowy charakter tego miejsca, ale z uwzględnieniem również możliwości uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych. Mamy tam boiska piłkarskie i tutaj opracowanie koncepcji ma zawierać również analizę możliwości rozbudowy tych boisk o dodatkowe funkcje. Natomiast przede wszystkim konsultacje wykazały, że należałoby przeprowadzić modernizację alejek znajdujących się w Parku Murckowskim, zmodernizować tą infrastrukturę wypoczynkową, a więc ławki, kosze na śmieci, to należałoby wymienić oraz zadbać bardziej o drzewostan znajdujący się w parku, a więc zapewne przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni. Sama koncepcja ma obejmować również przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w parku, po to, aby określić zakres prac niezbędnych do realizacji. Mówimy tak na dobrą sprawę o całym parku o powierzchni około 10 hektarów, a więc spora przestrzeń do zagospodarowania, wielofunkcyjna, ponieważ oprócz alejek, którymi oczywiście można spacerować, jest tam też plac zabaw, są boiska sportowe, a więc wiele różnego rodzaju funkcji, które muszą być uwzględnione przy opracowaniu najpierw koncepcji, a później projektu.
3: Sosnowiecki Szpital Miejski rozwija kompleksową onkologię. Nowy tomograf to flagowe urządzenie spośród kilkudziesięciu innych sprzętów i aparatury medycznej zakupionych w ramach środków z KPO. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
17: Bogdan Cioch, koordynator do spraw aparatury medycznej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Wiadomo, że to jest kolejny tomograf, to nie jest tak, że nie mamy, ale każdy następny tomograf to jest zmiana jakby pokoleniowa. Wiadomo, że tomograf został wynaleziony dosyć dawno, ale postęp technologiczny spowoduje, że każda następna wymiana to jest jednak wymiana pokoleniowa, głównie opierająca się na tym, że jakby zmniejszamy dawkę dla pacjenta przy powiększeniu jakości obrazowania, tak? Bo to jest jakby najważniejsza sytuacja. Nasz tomograf jest 64-rzędowy, zapewnia dzięki temu 128 warstw w ciągu jednego obrotu, który trwa mniej więcej 0,3 sekundy, tak? Czyli w ciągu 0,3 sekundy dokonuje obrotu wokół pacjenta i tworzy te 128 warstw. Udźwig stołu, który mamy, jest o 340 kg, więc właściwie spokojnie zapewniamy pacjentów bariatrycznych. To nam pozwoli działać właśnie z takimi pacjentami również. Dokładność takiego pozycjonowania stołu jest 0,25 mm, więc tak dokładnie się musi ustawić, żeby mógł właściwie działać. No i cała strefa sztucznej inteligencji, która właściwie wkracza w sprzęt medyczny, a głównie właśnie w taki jak tomografy, ponieważ ona wspomaga lekarzy klinicystów w opisach, w pomiarach, wszystkich tych rzeczach, żeby było jakby łatwiej dokonywać różnych opisów, tak, badań.
6: Ten przeskok, o którym Pan mówił, ten poprzedni tomograf z którego roku? To jest kilka lat pewnie, czy ten kilkanaście?
17: 2014.
6: I to jest duży przeskok techniczny, technologiczny?
17: No tak, no jakby nie mieliśmy w ogóle sztucznej inteligencji w nim, tak? Mieliśmy dwa razy dłuższy jakby obieg dookoła obrotu. Mieliśmy, warstwy były podobne, nie? Ale jednak to jest, za każdym razem jest to przeskok, tak?
6: Mówił Pan jeszcze o tych pacjentach bariatrycznych, bo niestety teraz coraz więcej osób ma z tym problemy. Ten tomograf ułatwia badanie takich osób.
17: Tak, mówię dlatego, że po pierwsze możemy na stole położyć pacjenta do 340 kg. Mamy szerokość gętry, czyli tego otworu, który wjeżdża, 82 cm, czyli to jest właściwie większość pacjentów. Wiadomo, że mogą się zdarzyć tacy, którzy nie dadzą rady, ale większość pacjentów tam w taki otwór się zmieści, tak? Czyli możemy takie badanie wykonać. Poprzedni stół miał wytrzymałość 220 kg, także do takiej wagi mogliśmy pacjentów położyć, tak?
6: Ale zdarzało się tak, że musieliście gdzieś pacjentów transportować?
17: Myślę, że chyba zdarzyło się tak parę razy, ale to dużo nie było, ale było takie sytuacje.
6: A jeśli chodzi o tą sztuczną inteligencję, w jaki sposób ona pomaga w takiej aparaturze?
17: No ona powoduje to, że jakby wstępnie przygotowuje dla lekarza, który opisuje, przygotowuje pod kątem pomiarów, ilości, wyszukuje tych rzeczy, prawda? Po to, żeby lekarz mógł się skupić już na konkretnych zmianach, które sztuczna inteligencja mu podpowiada, tak? Bo to jest to jest po to, tak, żeby on nie musiał szukać w całym badaniu, ona już od razu wskaże mu miejsca, w którym ma szukać, tak?
18: Aneta Kawka, prezes zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, spółka z restrukturyzacji. Ta pracownia to jest taki symbol tak naprawdę, otwieramy symbolicznie pracownię tomografii komputerowej, ponieważ tak naprawdę kończymy jedno z najważniejszych w ostatnich latach naszych przedsięwzięć, a mianowicie przygotowanie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego do działania w sieci specjalistycznych ośrodków leczenia onkologicznego na najwyższym poziomie. To są dziesiątki, o ile nie setki różnego rodzaju urządzeń, które i aparatury medycznej, które będą wykorzystywane zarówno w diagnostyce i tutaj największy na pewno jest tomograf komputerowy, ale też USG, dwa rentgeny, jeden przewoźny, drugi rentgen śródoperacyjny, mnóstwo różnego innego rodzaju sprzętu na bloku operacyjnym. Zadbaliśmy również o bezpieczeństwo pacjentów, więc nowe aparaty do znieczulenia, nowe stoły operacyjne, oczywiście diatermie, innego rodzaju sprzęt specjalistyczny operacyjny dla zabiegów onkologicznych i również remont oddziału dla pacjentów, części oddziału urologicznego, no i nowa pracownia endoskopii z nowymi urządzeniami, takich jak do tej pory nie mieliśmy. Także dużo szerszy zakres badań, dużo szerszy zakres zabiegów i często też leczenia nie zabiegowego, nie operacyjnego, tak? Bo

0: ogólnie.
1: To już wszystko, jeżeli chodzi o te wydanie magazynu Reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu znajdziecie oczywiście na naszym portalu eska.pl. Tam dowiecie się między innymi o jednym z najważniejszych miasteczek na Śląsku, które kiedyś było wsią, która jako pierwsza miała elektryczność. Jeśli już wiecie, co to za miasto, no to dajcie znać, a my zdradzamy Wam nazwę już teraz na eska.pl.
2: Eska Śląsk News.
1: Natalia Czarnoch, cześć. Zapraszam na godzinny magazyn Reporterów Eski Śląsk. Zaczynamy od Katowic. Można wejść na pokład Titanica, gdy wyruszył w pierwszy i zarazem ostatni rejs w 1912 roku. A wszystko ze sprawą wyjątkowej wystawy. Ta jest dostępna od 4 września do końca roku. Na całym świecie zobaczyło ją już 35 milionów ludzi. Wystawę odwiedził też nasz reporter Darek Brombosz. Posłuchajcie, jak mu się podobało.
3: Krzysztof Mędrala, ambasador wystawy Titanic The Art of Architecture w Polsce.
4: Tutaj, w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, zaczyna się cała ta podróż?
3: Tak, ta podróż nasza, jako gościa wystawy, zaczyna się od galerii, w której najpierw widzimy model wraku i przedmioty wydobyte z niego, po to, aby gość otrzymał pewien kontekst wystawy i był przygotowany na to, co zobaczy dalej. Musimy być uwrażliwieni na to, że przedmioty na tej wystawie, a jest ich około 200, zostały wydobyte z samego wraku Titanica właśnie.
4: Takie perełki tutaj na tej wystawie to?
3: Jest tutaj wiele przedmiotów osobistych pasażerów, myślę więc, że dlatego są bardzo wzruszające i niosą w sobie taki ładunek emocjonalny. Możemy zobaczyć spodnie, buty, okulary, perfumy. Możemy zobaczyć wspaniałą zastawę stołową, która dekorowała pierwszą, drugą i trzecią klasę Titanica, więc tych przedmiotów jest tutaj naprawdę dużo różnych, również przedmiotów związanych z konstrukcją statku, podzielonych właśnie na takie różne galerie, przez które przechodzimy.
4: Tutaj ze sprawą nowej technologii można, że tak powiem, wsiąść na pokład Titanica.
3: Możemy tak sobie wyobrazić faktycznie, ponieważ bardzo ciekawym dodatkiem do wystawy jest sekcja wirtualnej rzeczywistości i sali imersyjnej. I jako pasjonat historii Titanica muszę Państwu powiedzieć, że oglądając to, co tam można zobaczyć, jest to przygotowane naprawdę bardzo dobrze, zgodnie z prawdą historyczną i rekreacja wirtualna statku jest perfekcyjna.
4: To może powiedzmy o tym, jak duża to jest wystawa. Ile się ją zwiedza ktoś, kto przyjdzie, bo od 4 września witacie tutaj gości w Katowicach.
3: Witamy gości od 4 września. Wystawa potrwa na ten moment, jest zaplanowana do końca grudnia 2026. Jak długo się ją zwiedza? Ja myślę, że to już jest kwestia osobistej wrażliwości danej osoby. Ja znam osoby, które samodzielnie zwiedzały taką wystawę, chodząc, czytając wszystkie podpisy przez około 3 godziny, a potem wracały jeszcze raz i jeszcze raz. Są osoby, które przejdą 20-30 minut i myślę, że to zależy od tego, jak my chcemy z tej wystawy wyciągnąć coś dla siebie, a nie tylko i wyłącznie od tego, co jest nam dane.
4: Wy przypominacie historię Titanica?
3: Pielęgnujemy tę historię, przypominamy ją, chcemy, żeby w jakiś sposób była ważna i dla kolejnego pokolenia, więc właśnie dzięki wydobywaniu takich przedmiotów, ich konserwowaniu i właściwej ekspozycji można tą historię nam dzisiaj przybliżać i poczuć to, że historia przede wszystkim ludzi, pasażerów, jest podobna czasami i do naszej. Tak, to prawda, skala tej wystawy jest bardzo duża. Ona jeździ po świecie od wielu, wielu lat, od końca lat 90. i do tej pory odwiedziło ją około 35 milionów zwiedzających, ale jest to wystawa pod tym samym szyldem, ponieważ tak naprawdę pod tym szyldem The Artifact Exhibition podróżowało po świecie do niedawna 5 różnych zestawów eksponatów. Tak, jak najbardziej, i właśnie to tworzy jej wyjątkową wartość. Dotknąć niestety nie możemy, chociaż muszę powiedzieć, że to bardzo kusi.
4: Czy James Cameron pomógł waszej wystawie, czy zaszkodził?
3: Jeżeli mówimy o tym, czy jego film rozbudził zainteresowanie Titanikiem, to myślę, że zdecydowanie tak. Natomiast czy zaszkodził, jest to kwestia wtórna. Ja nie chciałbym poddawać krytyce wielkie dzieło filmowe z końca lat 90., które było przygotowane wówczas zgodnie mniej więcej z taką wiedzą, jaka była dostępna, ale kiedy film został wyemitowany, okazało się, że jest w nim szereg nieścisłości odkrywanych w późniejszych latach, również takich, które skończyły się czasami procesami sądowymi. Tak, wielu zwiedzających ma oczekiwanie, jakieś zaszyte w sobie, że zobaczy tutaj wiele nawiązań do filmu.

0: Tak nie jest. To jest wystawa stricte historyczna i oczywiście są rzeczy, które będą nam się kojarzyły z filmem w naturalny sposób, bo jest to Titanic. Natomiast to nie jest wystawa o filmie.
1: Czy może pan powiedzieć, jakie są ceny wstępu, czy one są na każdą kieszeń dla całej rodziny? No i ci, którzy tutaj przyjdą, to czy będą mogli skorzystać no, na przykład z przewodnika?
0: Oczywiście różne grupy osób, czy nawet indywidualne osoby będą mogły skorzystać z przewodnika. Natomiast odnośnie cen są różne możliwości. Te ceny się zmieniają w zależności od dnia, weekendu, ale także ilości osób, bo są również bilety dla rodzin, które zdecydowanie bardziej opłaca się zakupić w przypadku dwójki dorosłych i dwójki dzieci.
1: To jeszcze zapytam, czy wy macie kontakt z potomkami tych, którzy wsiedli, przeżyli na przykład katastrofę Titanica albo zginęli i oni dostarczyli wam jakieś wyjątkowe pamiątki na tą wystawę?
0: Nie, dlatego że te pamiątki, które są na tej wystawie, choć czasami wiemy do kogo należały, są wydobyte z dna oceanu i nie są własnością prywatną. Natomiast czy mamy kontakty? Niektóre osoby tak. Ja jestem wielkim pasjonatem historii Titanica. Jeżdżę w różne miejsca, również za granicę i znam potomków ludzi, którzy byli na Titanicu. Zarówno tych, którzy zginęli, jak i tych, którzy przeżyli. I rozmowy z tymi rodzinami czasami są bardzo wzruszające. Czasami też jako pasjonat dotykałem przedmiotów, które należały do tych ludzi. Ale to już nie jest kwestia samej wystawy w Katowicach stricte, tylko tego, jak akurat swoją pasję własną rozwijałem przez lata. Inne ważne wydarzenia z historii doczekał się wielu teorii spiskowych. Myślę, że temat teorii spiskowych jest nadal aktualny i pewnie będą się pojawiały kolejne w kolejnych latach. On nie stracił na sile oddziaływania na naszą wyobraźnię i wiele zagadek dotyczących Titanica nadal jest nierozwiązanych, więc myślę, że jest tutaj też duże pole w przyszłości do zgłębiania tych tajemnic, poznawania wraku lepiej. Wrak podlega też bezustannej dezintegracji, zaczyna się rozsypywać, pojawia się tym samym dostęp do miejsc, które nie były dostępne wcześniej, więc myślę, że ten proces degradacji wraku też będzie nas dodatkowo uczył w kolejnych dekadach.
1: A po tych 114 latach od katastrofy pana dziwią jeszcze jakieś mity, które trzeba rozwiewać?
0: Dziwi mnie czasami to, jak bardzo ludzie powtarzają pewne mity, jak duża jest niechęć do zgłębienia prawdy. Są osoby, które bardzo lubią na przykład wątek tego, że Titanic zatonął w wyniku spisku bankowo-ubezpieczeniowego. I niektórzy to wierzą i podtrzymują nieprawdę. Więc oddziaływanie tego typu wystaw ma również charakter edukacyjny po to, aby obalać pewne teorie spiskowe i po to, żeby edukować zwiedzających o tym, jak było naprawdę.
2: Piotr Gerber, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego, w której skład wchodzi Muzeum Walcownia, które jest wystawa Titanic.
1: No właśnie, proszę powiedzieć, bo pierwsi goście będą mogli tę wystawę zobaczyć 4 września. Dzisiaj 3 września była specjalna konferencja prasowa. Pan przedpremierowo zobaczył tę wystawę. No i chciałem zapytać o emocje, jakie panu towarzyszyły.
2: Aha, emocje są. Dreszczyk z różnych powodów. Po pierwsze, że mamy w naszej walcowni opowieść, historię, technologię, która pochodzi z czasów, kiedy ona powstawała, albo ciut później. Dwa, że mówimy o technice z tamtego czasu, a my właśnie mówimy to o walcowni. A na koniec, że mnóstwo jest takich związków. Może blacha cynkowa tutaj walcowana służyła do naczyń czy wanien na przykład na Titanicu. Nagle wkraczamy z tą wystawą oraz z tą oryginalną walcownią w czas rozwoju rewolucji przemysłowej, nowych technologii, oświetlenia elektrycznego, maszyn parowych. Wspaniałe powiązanie jednego z drugim. I to jest jedno, a to wrażenie, które powoduje ciarki, to jest to, że widzimy rzeczy bardzo osobiste, które pochodzą z olbrzymiej tragedii, która wynikła z uwierzenia, że my już panujemy nad światem, a się okazało, że tak nie do końca. I tyle osób nieszczęśliwie zginęło i możemy oglądać i przypominać sobie ich życie.
1: Tu można przenieść się też w zasadzie na pokład Titanica dzięki chociażby okularom VR.
2: No, absolutnie. Organizatorzy to świetnie zrobili. Są modele, są autentyczne przedmioty, ale także można pooglądać odtworzoną i w ruchu atmosferę tego statku. To jest naprawdę fascynujące i ciekawe. Świetna wystawa.
1: Pan otrzymał swoją kartę pokładową?
2: Zaraz dostanę.
1: A czy jest jakaś wyjątkowa perełka, która szczególnie pana wzruszyła, zaintrygowała?
2: Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę, tu kolega podpowiada, na gwizdek parowy, czyli coś, co robiło sygnał do odjazdu, do przyjazdu. Jak on wygląda, to jest ten eksponat, który za panem redaktorem stoi. To jest to, co kojarzy nam się, jak jesteśmy w porcie, dźwięki statków. I on właśnie takie dźwięki wydawał. I on tu jest.
3: Na kulturalnej mapie Sosnowca pojawiło się nowe miejsce. To Bank Sztuki przy ulicy Małchowskiego. Z powodzeniem odbył się tam już pokaz mody czy przedstawienie teatralne. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Marcin Majchrowicz, Bank Sztuki, Sosnowiec.
5: No właśnie, gdzie my się znajdujemy? Co to za miejsce?
4: Znajdujemy się w Sosnowcu przy ulicy Małchowskiego 7, w historycznym budynku Banku Polskiego, który został oddany do użytkowania w 1924 roku.
5: Do tej pory bank, w tej chwili miejsce przeznaczone dla mieszkańców.
4: Taka jest idea, taki zamysł tego przedsięwzięcia. Na przestrzeni oczywiście ostatnich 2 lat mnóstwo pomysłów i rozwój tej idei, bo zaczynaliśmy z ideą Banku Sztuki i z tym, co ma się dziać wewnątrz. Zaczęliśmy od współpracy z Teatrem Zagłębia, natomiast już w tym roku również rozwijając współpracę z Teatrem Zagłębia przy okazji pierwszego festiwalu teatralnego sosnowieckiego udało się zorganizować w przestrzeni dziedzińca budynku po tańcówkę i tutaj jakby efekt, odbiór tego miejsca, recenzje, które otrzymaliśmy, no skłoniły nas do tego, że musimy połączyć tą funkcję zewnętrzną i wewnętrzną i widzimy, że to się będzie świetnie uzupełniać.
5: Kiedy pan ten budynek po raz pierwszy zobaczył?
4: Zobaczyłem go bardzo dawno temu, ponieważ jestem z Sosnowca. W 1998 roku miałem okazję podczas prac wakacyjnych jako licealista pracować tutaj fizycznie na tej ulicy podczas przebudowy. Także chyba wtedy to było pierwszy raz, kiedy zobaczyłem jakby ten budynek monumentalny, inny niż wszystkie kamienice w ciągu. Natomiast kilka lat temu zauważyłem w internecie ogłoszenie Banku Śląskiego o chęci sprzedaży tego obiektu i zainteresowałem się, można powiedzieć, ponownie tym budynkiem.
5: A wtedy, jak go pan zobaczył po raz pierwszy, myślał pan, że to może być miejsce, które będzie miało zupełnie inny charakter, zupełnie inna działalność będzie w nim się odbywała?
4: Zdecydowanie nie. I myślę, że to był problem ze sprzedażą też tego budynku, dlatego, że było bardzo wielu oglądających, cena była atrakcyjna, wiele przetargów, które nie dochodziły do skutków, dlatego, że no, potrzebna była funkcja docelowa. Niektórzy się konsultowali z konserwatorem zabytków, inni próbowali wpisać samodzielnie jakąś funkcję, natomiast no, budynek jest wymagający. To nie jest standardowy obiekt. Tutaj w części frontowej pierwszego piętra mamy 12 metrów wysokości. To jest zdecydowanie wymagające, jeżeli chodzi o kwestie ogrzewania, jeżeli chodzi o kwestie chłodzenia, no i również wkomponowanie docelowej funkcji tego obiektu.
5: Ale dla takiej funkcji, gdzie będzie kultura przez duże K, ten budynek jak najbardziej doskonale się nada.
4: No zdecydowanie i tutaj muszę przyznać, że to nie jest coś, co ja wymyśliłem. Tutaj teatr, można powiedzieć, otworzył nam wszystkim oczy, że można wkomponować przedstawienia teatralne w tą przestrzeń i ta przestrzeń może świetnie grać. I już nie tylko Ziemia Obiecana, której premiera miała miejsce w ubiegłym roku, ale również wydarzenia teatralne i spektakle teatrów gościnnych, które były grane w innych ujęciach, w innych miejscach była ustawiona scena i widownia. I ta przestrzeń się świetnie adoptuje, świetnie gra, podświetlana. Oczywiście kwestie związane tutaj jakby z komfortem, z wykorzystaniem docelowej akustyki, to wszystko przed nami. Natomiast jeżeli w takich warunkach osiągnęliśmy ten efekt, który miał miejsce, to może być tylko dużo, dużo lepiej.
5: To jest właśnie trudne wyobrazić sobie coś, zanim się to zobaczy. Tak jak pan powiedział, trudno było sobie wyobrazić, że tu mogą się przedstawienia teatralne odbywać. Odbyło się przedstawienie i nagle, co otworzyły się oczy, pan sobie myśli, wow, to po prostu jest doskonałe miejsce do tego typu wydarzeń.
4: No jak zawsze tutaj musi być zbieg kilku okoliczności w jednym czasie i gdyby nie plany rozbudowy teatru w Sosnowcu, no to teatr nie musiałby szukać jakiegoś miejsca zastępczego w tym czasie. Gdyby nie ta ich inicjatywa, to też byśmy tego nie dostrzegli. Tutaj kwestia, po pierwszej premierze zauważyliśmy, że ulica zaczyna ożywać również w momencie, kiedy te wydarzenia mają miejsce w budynku. Dlatego, że no, przychodzą tutaj na ulicę nowi, można powiedzieć, klienci, którzy się tu wcześniej nie pojawiali. Oczekują na wydarzenie, po wydarzeniu mają czas, w związku z tym mogą skorzystać z okolicznych lokali gastronomicznych i te wszystkie elementy łącząc razem, no, można powiedzieć, że w tym momencie odnosimy sukces, bo tworzymy nie tylko wydarzenie wewnątrz, ale tworzymy jakby całą przestrzeń i dajemy takie nowe życie ulicy.
5: Trudno przystosować ten budynek, bo on przez wiele, wiele lat tu siedzieli bankowcy, tak? Były małe pomieszczenia, trudno tą przestrzeń na przykład otworzyć.
4: No powiem tak, że tutaj jakby pisaliśmy, odtwarzaliśmy historię tego budynku na nowo, dlatego że dokumentacja była bardzo uboga i uczyliśmy się, jakie przebudowy i odkrywaliśmy, jakie przebudowy były wykonywane na przestrzeni lat. Dużym zaskoczeniem dla nas było to, że cała część parteru została podniesiona prawie o metr do góry, zasypana gruzem, została położona druga posadzka, legary stalowe, dodatkowa wylewka betonowa i nie byliśmy w stanie odkryć powodu tej przebudowy, która była robiona prawdopodobnie w latach 50. Finalnie, tutaj, że tak powiem, mocno dociekając tych wszystkich elementów przebudowy, okazało się, że w latach 50. architekci prawdopodobnie mieli zlecenie, żeby stworzyć schron w tym budynku, którego tu pierwotnie nie było. Zaadaptowano część magazynu koksu i węgla w piwnicy, natomiast trzeba było dodatkowo tą powierzchnię wzmocnić, izolując czy wzmacniając stropy i stąd gigantyczna ilość pracy wtedy wykonana, żeby ten metr do góry podnieść. Natomiast dla nas w tej chwili gigantyczna praca, żeby to wszystko przywrócić do poprzednich wymiarów, kilkaset ton wywiezionych z budynku. Natomiast tutaj wracając do Pani pytania o otwarcie tej przestrzeni, to cieszymy się bardzo, że ta przestrzeń w głównej części budynku, czyli na pierwszym piętrze, ona właściwie jest, można powiedzieć, w wersji oryginalnej, czyli my tutaj nie dokonywaliśmy żadnych modyfikacji, jeżeli chodzi o ściany. Właściwie tylko i wyłącznie w inne miejsca przesuniemy historyczne lady bankowe, które będą odrestaurowane i będą służyły jako jakieś elementy dekoracyjne lub meblowe. Natomiast właściwie będziemy powracać do tego, co tam było 100 lat temu. Udało nam się na zdjęciach archiwalnych odszukać, jak wyglądała posadzka. W tej chwili właśnie robimy próbki i staramy się odtworzyć tą kolorystykę i ten materiał. Także tutaj myślę, że to też jest bardzo ważne, że jesteśmy w stanie połączyć tą funkcję w taki sposób, żeby nie dokonywać modyfikacji tego wyjątkowego gmachu, można powiedzieć.
5: Długo te prace potrwają?
4: Jeżeli myślimy o całości przebudowy, łącznie z instalacją tych docelowych urządzeń, które tutaj chcemy zamontować, to na dzień dzisiejszy planujemy, że będzie to trzeci kwartał przyszłego roku.
5: Wszystkie prace odbywają się pod nadzorem konserwatora zabytków, bo to budynek zabytkowy.
4: Tak, oczywiście. Wszystkie prace odbywają się pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jesteśmy po kilku wizjach lokalnych, natomiast również zespół nadzorujący pracę musi wykazać się kwalifikacjami, czyli tutaj na bieżąco, jeżeli są elementy, które odkrywamy albo mamy wątpliwości, to musimy się skonsultować. Natomiast w tej części parteru ten obiekt był tak mocno zmodyfikowany przez prace, które były prowadzone w latach 90., że niestety w tej części zachowało się bardzo mało elementów historycznych.
5: A spodziewał się Pan, że tu będzie tyle pracy, czy nie? Czy myślał Pan, że wejdziecie i to jest kwestia dostosowania budynku tylko do jakichś tam potrzeb?
4: Są wyzwania oczywiście, natomiast budynek został, pomimo tego, że wybudowany 100 lat temu, został wybudowany w bardzo dobrej technologii. Nie ma tutaj stropów drewnianych, które byłyby problematyczne. Elementy konstrukcyjne są zachowane i są w bardzo dobrym stanie. Wykonaliśmy nowe poszycie dachu z blachy tytancynkowej, także pewnie na kolejne 100 lat. To był ten element, który był newralgiczny, ponieważ ten dach był w złym stanie technicznym. Stolarka okienna, która będzie musiała być wymieniona na okna, które będą odzwierciedlały ten historyczny układ i to się będzie już działo, ta wymiana. Natomiast do dnia dzisiejszego tutaj jakby negatywnie nas ten budynek na całe szczęście nie zaskoczył.
5: Co docelowo tutaj się będzie odbywało? Jakie macie plany już od przyszłego roku?
4: Można powiedzieć, że w ramach tutaj Banku Sztuki mamy dwa przedsięwzięcia, czyli mamy i Bank Sztuki jako obiekt, który w części parteru to będzie powierzchnia biurowa o podwyższonym standardzie, czyli kancelarie notarialne, czy prawnicze, czy biura jakieś usługowe. Natomiast wykorzystamy w przeciągu tygodnia to, że dysponujemy miejscami parkingowymi. W piątek, kiedy pracownicy będą opuszczać te biura, tą przestrzeń wewnątrz placu parkingową będziemy starali się wykorzystać kulturalnie. I tutaj ten drugi projekt, czyli Sosnowieckie Dziedziniec Sztuki, to ma być przestrzeń, która właśnie będzie żyła weekendami. Chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku powstał już cały harmonogram wydarzeń kulturalnych. Natomiast w tej chwili funkcjonujemy, można powiedzieć, w warunkach trochę jeszcze placu budowy. Tutaj te wszystkie prace się toczą w międzyczasie. Natomiast planujemy na jesieni ukończyć nawierzchnię w tej części dziedzińca. W międzyczasie będą powstawać kolejne murale kolejnych artystów. Myślę, że tutaj te nazwiska będą pozytywnym zaskoczeniem, że artyści tego formatu zdecydowali się zaistnieć w tej przestrzeni Sosnowieckiego Dziedzińca Sztuki. Natomiast w przyszłym roku to chcielibyśmy, żeby to nie były tylko wydarzenia muzyczne, ale również, żeby to były zajęcia dla dzieci, zajęcia sportowe, zajęcia dla seniorów, tak żeby ta przestrzeń mogła wypełnić dodatkową funkcją całą ulicę Małachowskiego. Będą zamontowane nowe bramy, natomiast z założenia te bramy będą zamykać dziedziniec na noc. W ciągu dnia chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mogli mieć możliwość skorzystania z tej przestrzeni. Chcemy zabudować kilkanaście ławek tutaj wewnątrz dziedzińca. Będzie zaaranżowana zieleń, także chcielibyśmy, żeby to była przestrzeń, która żyje, z której mogą korzystać wszyscy bez względu na wiek.
5: No właśnie, jak pan sobie to miejsce wyobraża za kilka lat? Co tu się będzie działo, jak ono będzie żyło?
4: Powiem tak, biorąc pod uwagę to, że ostatnie dwa lata spowodowały, że mnóstwo ciekawych osób z pasją przyszło tutaj ze swoimi pomysłami, to ja tak samo widzę tą przestrzeń, że właściwie każdego tygodnia pojawia się ktoś, kto jakąś swoją ideę próbuje przedstawić i tak bym widział tą przestrzeń, żeby to była przestrzeń dla ludzi z pomysłami, którzy mogą ją tutaj po prostu realizować. Od potańcówek, poprzez koncert szant, poprzez zajęcia manualne, tak naprawdę chcielibyśmy tutaj udostępniać tą przestrzeń dla ludzi z pomysłami.
6: SK Śląsk.
3: We wrześniu rozpoczną się szkolenia dla mieszkańców Katowic z obrony cywilnej i na początek będzie mogło z nich skorzystać około 1000 mieszkańców, mówi prezydent miasta Marcin Krupa. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
7: One są w całości z budżetu miasta Katowice. Myśmy na początku roku w budżecie obecnym przewidzieli kwotę 150 tysięcy złotych na wkład własny do projektów związanych z możliwością pozyskania środków zewnętrznych właśnie na szkolenia naszych mieszkańców z tematyki obrony cywilnej. Tego dofinansowania nie otrzymaliśmy nie ze względu na to, że nie udało nam się w jakimś konkursie, tylko po prostu tych pieniędzy nie ma na te szkolenia na razie przewidzianych. No i po prostu, żeby nie stracić tych pieniędzy, a żeby też wykorzystać całą tą pulę, podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu konkursu skierowanego do NGO-sów. Zostały wybrane 4 NGO-sy, które będą realizowały cały cykl szkoleń. Rozpoczną się te szkolenia we wrześniu, muszą się skończyć mniej więcej do połowy listopada, tak żeby całe środki rozliczyć. No i oczywiście będziemy obserwowali, jakie są rezultaty tych szkoleń, ile osób jest zainteresowanych, czy to zainteresowanie jest większe, aniżeli sobie wyobrażamy, czy może mniejsze. No i oczywiście będziemy do tego powracali w kolejnym budżecie, może już właśnie z wykorzystaniem środków centralnych, bo taką mam nadzieję. Będzie to wszystko ogłaszane w naszych informatorach, czy na stronie internetowej, czy przez same NGO-sy i będziemy robili po prostu rekrutację wśród różnych środowisk, z którymi już dzisiaj NGO-sy współpracują, więc to będzie taki pierwszy krok jakby do kwestii rozszerzenia szkoleń na znacznie większą grupę osób, nie tylko tą, która powiedzmy będzie mogła skorzystać z tych szkoleń w najbliższym czasie. Każda z tych organizacji ma pewien zakres i obowiązek przeprowadzenia określonych szkoleń z określonej tematyki i to jest jak gdyby klucz. Generalnie też jakby celujemy w te organizacje, które już dzisiaj prowadzą podobne szkolenia z dziećmi, z młodzieżą czy ze seniorami i chcemy to po prostu rozszerzyć na ogół społeczeństwa, nie tylko na te określone grupy społeczne i oczywiście będą tam tematyka głównie związana z kwestiami właśnie zachowania się w sytuacji kryzysowej, umiejętności rozpoznawania sygnałów dźwiękowych czy jakichkolwiek sygnałów związanych z ewakuacją na przykład, umiejętnością spakowania się na taką ewakuację, pomocy osobom trzecim czy nawet ewakuacja zwierząt, więc te wszystkie elementy będą się znajdowały w tych szkoleniach. No oczywiście pierwsza pomoc, te wszystkie najważniejsze sprawy związane z jakby pomocą taką bezpośrednią drugiemu człowiekowi, to wszystko to będzie omówione. I oczywiście mam świadomość, że nie zrobimy z naszego społeczeństwa żołnierzy, prawda, takich, którzy są przeszkoleni i ćwiczyli to wielokrotnie, ale przynajmniej ta wiedza w jakiejś części będzie mogła trafić do mieszkańców, bo też miejmy świadomość, to nie kwestia posiadania plecaka ewakuacyjnego, załatwi całą za nas sprawę, tylko umiejętność skorzystania z tego, co w tym plecaku jest, to jest najważniejsze i czasami nawet nie wszystkie te elementy, które w tym profesjonalnym plecaku ucieczkowym są tak bardzo potrzebne do takiej ewakuacji, udania się do miejsca schronienia czy do schronów w danym obszarze.
8: Małgorzata Morin-Trzęsimiek, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urząd Miasta Katowice. Nie chcemy wprowadzać póki co kryteriów wiekowych, chcemy się skupić na mieszkańcach chętnych. czyli na zasadzie kto będzie chętny, zainteresowany, niech skorzysta. To jest pierwsza edycja, tak jak powiedział pan prezydent, więc opieramy się na chętnych, na tych, którzy też będą rokowali, że tą wiedzę będą rozpowszechniać wśród znajomych, rodziny, sąsiadów. To są takie ogólne wskazania kryzysowe, ale będzie to przełożenie praktyczne, czyli też będą pokazy pomocy przedmedycznej, kwestie pakowania plecaka, rozpoznawania sygnałów alarmowych, więc myślę, że to będzie takie słowo mówione, przełożone, nie każdy lubi czytać poradniki. Chcemy się oprzeć na miejskich jednostkach, więc być może to będą domy kultury, szkoły. Będziemy jeszcze te sale wybierać. Chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców skorzystało, a więc jak największe sale będziemy wybierać. Chcemy przeszkolić co najmniej 1000 osób i co najmniej 100 organizacji pozarządowych. To jest wskaźnik minimum. Natomiast jeśli przyjdzie więcej i przeszkolimy więcej, to oczywiście cel będzie osiągnięty. 1000 rodzin, bo chcielibyśmy, żeby to był przedstawiciel rodziny i potem na tą swoją społeczność. Chcemy korzystać z takiego duplikowania, multiplikowania tej funkcji, czyli sąsiad sąsiadowi, członek rodziny, kolejnym członkom rodziny, taką pocztę pantoflową, no ale też chcemy wykorzystać w pierwszym etapie, mamy nadzieję, że zgłosią się ci najbardziej zainteresowani, najbardziej chętni i oni będą tą wiedzę szerzyć dalej. Mieszkańcy nauczą się, jak zachować się w sytuacji kryzysowej. No, mamy trudne czasy, więc myślimy, że nauczą się praktycznie realizować te zadania, praktycznie udzielać pierwszej pomocy, spakować plecak, wiedzieć jak zachować się w sytuacji, kiedy chociażby nie będzie prądu czy internetu. To są takie podstawowe rzeczy, ale myślę, że jak mamy chwilę przerwy w funkcjonowaniu internetu i Facebooka, to wpadamy w popłoch i o to chodzi, żeby wiedzieć jak się zachować.
9: Ilona Świerat, dyrektor Maltańskiego Centrum Edukacji. To są standardowe szkolenia dla ludności z zakresu ochrony. W wypadku, no my myślimy też o konfliktach zbrojnych, ale tak samo klęskach żywiołowych czy innych jakichś zdarzeniach dramatycznych, które się mogą przydarzyć praktycznie zawsze. Miasto Katowice w edycji tego konkursu wskazało na organizacje pozarządowe jako adresatów i ludność w jakiejś takiej wytyczonej ilości 1000 osób, czy jakoś niezbyt dużo, ale Maltańczycy, my myślimy w pierwszej kolejności o tych osobach, których wiemy z doświadczenia, że one zostają zwykle same w domach, takie trochę pozostawione, no trochę na swoją własną możliwość radzenia sobie i to są osoby starsze, osoby niepełnosprawne i matki z naszymi dziećmi. Dlatego, że w tych krajach, których pomagamy, Libia, Syria, właśnie Ukraina, no to takie mieliśmy obserwacje, że te osoby po prostu są same. One się muszą jakoś umieć zorganizować. Jeśli chodzi o tą ludność cywilną, w sensie nie przedstawicieli organizacji pozarządowych, to w pierwszej kolejności tak. Pamiętajmy, że to są bardzo niewielkie środki. Miasto Katowice zaczyna te szkolenia z własnej kieszeni. Po prostu widzi, że jest taka potrzeba. Dla nas jest istotne, że zaczynamy, ponieważ ludzie, którzy są przygotowani, którzy wiedzą, co mają robić, potrafią rozpoznawać zagrożenie i właściwie się zachowywać, oni nie wpadają w panikę. Nie są też podatni na dezinformację. Tutaj może taka bardziej taka scena, jak dla mnie, mrożąca krew w żyłach. Na Ukrainie wielokrotnie dochodziło do takich zdarzeń, kiedy, no powiedzmy, wybuchała bomba, czy było jakieś zdarzenie, przyjeżdżały karetki i okazywało się, że dopiero one są celem ataku, dlatego, że ci snajperzy tak naprawdę wystrzeliwali ratowników, więc na pewno nie będziemy uczyli ludzi koncentrowania się w chwili zdarzenia. Oni muszą wiedzieć, że to są sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Oni tak naprawdę raczej będą bezpieczni w domach, niekoniecznie z plecakiem ewakuacyjnym, przetrwaniowym, 3 dni w lesie. Po 3 dniach, to my jesteśmy również szkoleni przez weteranów z Iraku, 3 dni w naszym klimacie jest trudne nawet dla żołnierza z takim doświadczeniem wojennym. No trudno mi sobie wyobrazić babcię 80-letnią albo matkę z małym dzieckiem, która mieszka 3 dni w naszym lesie. To jest niemożliwe. Będziemy raczej uczyli, jak mają sobie poradzić w domu, że mają mieć zapas wody, mają mieć jakieś alternatywne źródła energii, jak mają mieć zbilansowane zapasy takie żywnościowe, żeby nie mieli poczucia, że wyrzucają te pieniądze, tylko to są takie produkty, które mogą sukcesywnie wymieniać, ale one wszystkie razem zebrane no, dają nam komplet aminokwasu, który jest w mięsie, które no, pewnie przy jakichś trudnościach w dostępie prądu nie będzie tak łatwo dostępny, czy możliwe do przechowywania. Czy to są jakby takie malutkie rzeczy, takie praktyczne, ale o nich myślimy, żeby koniecznie w naszych szkoleniach zawrzeć. Fundacja Pomoc Maltańska, Maltańska Służba Medyczna ma ten zaszczyt, ale też no, obowiązek, bo to jest też szereg konieczności działania. Jesteśmy w Order of Malta Relief Organization, to są takie organizacje pomocowe zakonu maltańskiego. To jest taki dziwny twór, bo to jest właściwie zakon państwo, który głównie działa jako podmiot taki humanitarny, ale też takiego współdziałania międzynarodowego. My wykorzystujemy to. Na przykład, kiedy były pielgrzymki papieża w Polsce i te w ogóle wszystkie, które były do tej pory, od Jana Pawła II tutaj do Franciszka, no to nie tylko pracowaliśmy jakby w polu jako Maltańczycy polscy, ale mieliśmy ściągnięte kilkadziesiąt zespołów z zagranicy, z różnych krajów i to dawało nam tą przewagę. Rzeczywiście w tych teamach mieszanych także spełnialiśmy wszystkie wymogi oczywiście naszego kraju, ale Węgier mógł się dogadać z ratownikami węgierskimi, co nam się wydawało najważniejsze, bo to jednak trudny język, no Niemiec z Niemcem i tak dalej, więc to było bardzo ważne. Oczywiście też korzystaliśmy z tego wsparcia międzynarodowego w tej drugiej części konfliktu na Ukrainie, kiedy była ta wielka fala uchodźców na granicy. Sama miałam tą, no właśnie no, nie można powiedzieć, że przyjemność, ale ten obowiązek też i trud organizowania punktu medycznego. Pamiętajmy, że wtedy były okropne mrozy. Wielu naszych ratowników przy takiej służbie kilkudniowej, 24 godziny na dobę, naprawdę było chorych, więc te wsparcie właściwie nieograniczone służb z innych krajów było dla nas absolutnie zbawieniem, ponieważ musieliśmy na tych stanowiskach i też w różnych miastach, tych takich zbiorczych na terenie naszego kraju, wytrzymać wiele miesięcy. I to jest dla nas ważne, ponieważ też sobie tak stawiamy za punkt honoru, żeby koordynować te nasze procedury maltańskie, takie międzynarodowe. Mamy też od kilkunastu lat manewry takie maltańsko-pożarnicze, międzynarodowe. W tym roku była 14. edycja. Proszę zwrócić uwagę, że my się jakby nie przygotowujemy od wczoraj. Nie? To jest taki chleb powszedni dla nas. Wiemy, czego będziemy uczyli i bardzo nam na tym zależy, żeby ludzie dostali taką wszelką potrzebną, ale praktyczną wiedzę, która pomoże im w sytuacji kryzysu, ale też wzmocni więzi sąsiedzkie i odporność psychiczną. To jest ważne.
10: Harcmistrz Małgorzata Dudek-Wąs, instruktorka KUFCA Katowice i członek Regionalnego Centrum Wolontariatu. Będziemy uczyć się praktycznych umiejętności tego, jak sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych. To jest dla nas klucz. Jeśli chodzi o naszą działalność, to uczymy w działaniu, więc to chcemy przekazać też mieszkańcom Katowic. Chcemy, żeby wiedzieli, w jaki sposób użyć tego, co mają, co będą mieli pod ręką. Zależy nam też na praktyczności i na tym, żeby nie szukać nie wiadomo jakich narzędzi, tylko to, co mamy pod ręką, żeby mogło nam pomóc w sytuacji kryzysowej. Zależy nam też na tym, żeby mieszkańcy Katowic wiedzieli, w jaki sposób się zachować, jaką procedurę mieć w głowie, żeby bezpiecznie przejść ze swoją rodziną przez to, co może ich spotkać. Może to być na przykład latarka, to znaczy będziemy zachęcać do tego, żeby mieć czołówkę, bo najczęściej osoby mają po prostu zwykłą latarkę do ręki, a w sytuacjach takich kryzysowych, krytycznych, to jest takie trywialne, ale po prostu posiadanie czołówki, która jest na czole, bardzo ułatwia sprawę, no i zapewnia też bezpieczeństwo. Też wiemy tak z doświadczenia, że no niewiele osób, które nie są powiedzmy w naszych strukturach, naszymi harcerkami, harcerzami, no to wiemy, że tutaj te umiejętności są po prostu troszkę niższe albo nawet żadne, więc zależy nam na tym, żeby tutaj przekazać po prostu to, co my potrafimy, przekazać innym osobom, taka jest też nasza misja. Trochę o tym nie myślimy, bo mimo tego, że jest to powiedzmy blisko nas, ale jednak tak na co dzień to nie myślimy o tym, żeby się tym zająć. Stąd bardzo się cieszę, że miasto Katowice wyszło z taką inicjatywą szkoleń właśnie dla ludności cywilnej, no bo my tutaj w harcerstwie robimy to na co dzień i cieszymy się z tego, że tutaj też miasto zauważyło tą potrzebę i będziemy mogli się podzielić po prostu naszą wiedzą, tym, żeby jak najwięcej mieszkańców mogło spokojnie przeżyć ewentualne kryzysy, ale mam nadzieję, że będzie to wiedza, która nie będzie bardzo mocno potrzebna.
6: SK Śląsk.
3: Nowoczesny trakt operacyjny oraz zakup ponad 350 urządzeń do diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Szpital Wojewódzki imienia Świętej Barbary w Sosnowcu zakończył wartą ponad 80 milionów złotych inwestycje. Pieniądze z KPO przeznaczone zostały na wsparcie leczenia pacjentów onkologicznych. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
11: Marek Kowalczyk, oddział onkologii klinicznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu. Na Szpital Wojewódzki nr 5 w Sosnowcu dysponuje bardzo wieloma oddziałami zabiegowymi, w ramach których są leczone bądź diagnozowane choroby onkologiczne. Jeżeli chodzi o największe wykorzystanie tego bloku operacyjnego, to oddział chirurgii ogólnej, jeżeli chodzi o możliwości leczenia nowotworów przewodu pokarmowego, bo głównie tym się zajmujemy, no to tego typu pacjenci z takim rozpoznaniem są leczeni w ramach tutejszej placówki.
5: Jak ważne są inwestycje w onkologię?
11: No, kluczowe inwestycje w onkologię, jeżeli chodzi akurat o blok operacyjny, dlatego że fundamentem leczenia radykalnego większości chorób onkologicznych jest leczenie operacyjne, które jest realizowane w ramach takiego bloku. Bez tego zabiegu operacyjnego w większości wypadków szans na wyleczenie choroby nowotworowej nie ma. Często się zaczyna od leczenia operacyjnego albo w trakcie leczenia onkologicznego, tego typu zabiegi muszą być wykonane. W związku z czym bez takiego miejsca, w którym się znajdujemy, ten kluczowy etap w kwestii leczenia radykalnego onkologicznego nie jest możliwy do realizacji.
5: Bo niestety chorych onkologicznie przybywa.
11: To prawda, z roku na rok diagnozuje się chorób nowotworowych więcej, też z roku na rok niestety liczba zgonów wzrasta. Jeżeli chodzi ogólnie o umieralność, to widzimy, że tutaj ten trend jest troszeczkę spadkowy, bo możliwości terapeutyczne są zdecydowanie lepsze, ale biorąc pod uwagę bezwzględne wartości, jeżeli chodzi o liczbę nowych przypadków, nawet jeżeli procent zgonów w przypadku nowych diagnoz jest mniejszy, to i tak z uwagi na to, że nowych przypadków przybywa w tak zastraszającym tempie, to niestety osób, które giną z powodu choroby nowotworowej z roku na rok, też jest coraz więcej.
5: Tu mówimy o poprawie warunków dla pacjentów i dla Was.
11: Tak, dla lekarzy i dla pacjentów.
5: Jeśli chodzi o Was, jaka to jest zmiana w ogóle, jeśli chodzi o sprzęt, który macie w tej chwili do dyspozycji?
11: W zakresie możliwości diagnostycznych i terapeutycznych, no to tak jak Państwo widzicie, te sale operacyjne i sprzęt robotyczny, którym dysponujemy w zakresie operatywy, umożliwiają bardzo precyzyjne leczenie operacyjne, zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań okołooperacyjnych, zabiegi mało traumatyczne, gdzie pacjenci wracają do zdrowia w zdecydowanie krótszym czasie niż w przypadku wykorzystywania technik klasycznych operacyjnych.
5: W przypadku pacjentów nawet poprawa komfortu ich przebywania na oddziale, tak? Klimatyzacja, wygodne fotele.
11: Zdecydowanie, no w tym zakresie poprawiło się nam bardzo dzięki modernizacji, którą przeszedł nasz oddział, chociażby onkologii, bo tutaj będę mówił w swoim imieniu. Tak jak wspominałem podczas prezentacji otwierającej nasz oddział onkologii po modernizacji, no komfort termiczny dla pacjentów onkologicznych jest bardzo istotny, z uwagi na to, że w dalszym ciągu leki cytostatyczne, które stosujemy, wiążą się z ryzykiem występowania nudności i wymiotów. Naukowo udowodniono, że odpowiednia temperatura w miejscu, w którym pacjent otrzymuje tego typu leczenie, sprzyja komfortowi i zmniejsza ryzyko wystąpienia tych dolegliwości.
5: Strefa wytchnienia, która powstała, również sprzyja poprawie samopoczucia.
11: Oczywiście, z uwagi na to, że w takim miejscu pacjent może odciąć się, w cudzysłowie, chociaż na chwilę podczas pobytu szpitalnego od warunków, które kojarzą mu się wybitnie ze szpitalem. Poza tym w takim miejscu może komfortowo spędzać czas ze znajomymi, z rodziną, a wszyscy wiemy, jak dobrze wpływa na rokowanie, nastawienie psychiczne pacjenta, na możliwość obcowania z najbliższymi osobami. No jest również taką pozytywną rzeczą w życiu pacjenta onkologicznego.
12: Waldemar Bojaron, członek Zarządu Województwa Śląskiego.
13: Nie ma co ukrywać, że to są bardzo ważne inwestycje, nie tylko z punktu realizacji zadań finansów publicznych, ale przede wszystkim z punktu widzenia dbałości o pacjenta, bo zaangażowanie bez mała 100 milionów złotych w modernizację konkretnych oddziałów szpitalnych, głównie onkologicznych, i zakup ponad 350 urządzeń medycznych to nie tylko podniesienie jakby poziomu leczenia, ale to też komfort pacjenta i komfort białego personelu, który korzystając z tych nowoczesności technologicznych i technicznych może realizować proces leczenia onkologicznego na znacznie wyższym, bardziej skomplikowanym poziomie. To wszystko w skali zagrożeń, które wynikają z tych właśnie skorzeń onkologicznych, która nie tylko w województwie śląskim, ale generalnie w Polsce jest bardzo duża. Więc bardzo się cieszymy, że udało się to zrealizować w tak szybkim czasie i cieszymy się, że Krajowy Plan Odbudowy wpłynął bardzo pozytywnie przez realizację właśnie tych wydatków publicznych na podniesienie poziomu właśnie leczenia naszych pacjentów.
5: Jak pan tu wszedł, to jakie wrażenia?
13: Można powiedzieć wprost, że jest to dzisiaj szpital w tym fragmencie, który pokazuje XXI wiek, nie tylko ze względów na modernizację oddziałów, na te prace, które zostały wykonane w poszczególnych salach, ale przede wszystkim ze względu na sprzęt, który jest tutaj na najwyższym poziomie, i to podkreślają zarówno ci medycy, którzy już nad nim zaczynają pracować, ale także pacjenci, którzy będą tutaj leczeni.
14: Krzysztof Kowalik, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Świętej Barbary w Sosnowcu. Znajdujemy się w salach operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego w Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu. Inwestycja, którą zrealizowaliśmy, została wykonana ze środków Krajowego Planu Odbudowy, prawie 80 milionów złotych. Jest to jedna z największych inwestycji, jaka była realizowana w tym szpitalu. Bardzo doniosła inwestycja, bo tak jak mówiłem, dotyczy bloku operacyjnego, czyli miejsca, do którego trafiają pacjenci onkologiczni. Tutaj będą operowani, diagnozowani, operowani i będą mogli powrócić do zdrowia. Z uwagi na to, że inwestycja dotyczy również doposażenia oddziałów, sprzęt oraz wykonania sali, tak zwanej sali wytchnieniowej, gdzie pacjent będzie mógł pobyć podczas leczenia w warunkach nie przypominających warunków szpitalnych, bo to nam chodziło, żeby osiągnąć taki efekt, żeby pacjent przez moment mógł się oderwać od tego, że jest w szpitalu i leczy się onkologicznie, bo przecież wszyscy wiemy, że jest to bardzo trudny moment dla każdego pacjenta. Te rzeczy, te kwestie również zostały zrealizowane w ramach tych środków, i całość stanowi pewną kompleksowość udzielania świadczeń dla pacjentów onkologicznych.
5: Co tu się wcześniej znajdowało?
14: Znajdowały się również sale operacyjne, ale to były sale operacyjne, które zostały wykonane prawie 40 lat temu i w takich warunkach lekarze w tych salach pracowali. Dzisiaj, jak widzimy, są to super nowoczesne sale, którymi możemy się naprawdę chwalić, bo to jest najwyższy poziom europejski i światowy. I przede wszystkim pacjent, który będzie przyjeżdżał do tej sali, widząc tę salę, widząc, jak te pomieszczenia wyglądają, myślę, że czuje się bezpieczniej, zdecydowanie bezpieczniej niż w przestarzałych, niezmodernizowanych pomieszczeniach.
5: Na tym bloku ile jest tych sal operacyjnych?
14: Na tym bloku w sumie mamy dwie sale operacyjne i te dwie sale zostały w ramach tych środków zmodernizowane, przebudowane, łącznie z zapleczem. To jest całość, która obejmuje ten blok operacyjny.
5: Co tu się zmieniło? Powiedział pan, że to było 40 lat temu. To zmieniło się wszystko.
14: Zmieniło się wszystko od instalacji wszelakich, które tutaj musimy wykorzystywać. Wykorzystujemy podłogi, stolarka okienna, drzwiowa. Wszystko po prostu, co wymagało konieczności wymiany, zostało wymienione, zostało poprawione. Ta ergonomiczność, bo ta modernizacja była również przeprowadzana przy udziale lekarzy, którzy w tych salach operacyjnych pracują czasami kilkanaście godzin, więc to też z naszego punktu widzenia było dosyć istotne. To tu również zostało wykorzystane i wzięliśmy pod uwagę to, aby ten komfort pracy personelu miał tutaj znaczący wpływ na realizację inwestycji.
5: Tu lekarzom pomagać będzie też nowoczesny sprzęt, który się pojawił na sali.
14: Tak, to w sumie 350 różnego rodzaju urządzeń nowoczesnego sprzętu, nie tylko w tych salach operacyjnych, ale również w oddziałach szpitalnych, w poradniach. Także to wszystko wpłynie na pewno na poprawę i podniesienie jakości diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego.
5: Inne bloki tutaj też macie operacyjne?
14: Tak, inne bloki też mamy i te bloki cały czas pracują i pracowały. Będziemy również pozostałą część bloków, które jeszcze wymagają tych modernizacji, realizować inwestycje wieloletnią, ale to już ze środków województwa śląskiego, budżetu województwa śląskiego i myślę, że w przeciągu 2-3 lat całość zostanie traktu operacyjnego w tym szpitalu Świętej Barbary wyremontowana i będzie bardzo nowoczesna.
15: Michał Święch, jestem lekarzem z klinicznego oddziału chirurgii ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu, kliniki kolorektalnej. To po pierwsze nowoczesne leczenie dla pacjenta. My operujemy już w naszej klinice małoinwazyjnie, robotycznie. Modernizacja bloku operacyjnego pozwala nam ulokować tego robota w przestrzeni komfortowej do rozkładania, do operacji. Dodatkowo olbrzymia ilość sprzętu, który również pozwala pacjenta zaopatrywać i leczyć w sposób małoinwazyjny. Kolumny laparoskopowe pozwala przeprowadzać diagnostykę endoskopową i wykonywać biopsje pod kontrolą USG, które przy pacjentach onkologicznych, czy większości pacjentów, przeważającej części pacjentów u nas hospitalizowanych, jest istotna w procesie diagnostycznym, potem leczniczym, operacyjnym, żeby finalnie uzyskać wyleczenie pacjenta.
5: Pan pamięta to miejsce jeszcze sprzed roku, dwóch lat?
15: Pamiętam, rzeczywiście to jest przeskok z, nie wiem jak to porównać, ale przeskok może do wyższej klasy zdecydowanie samochodu. Znaczny komfort też dla pacjenta, który wjeżdża i widzi, że to jest nowoczesny ośrodek, widzi, że zostanie zaopatrzony przez najwyższej klasy sprzęt w rękach najlepszych specjalistów.
5: Dla Was ważny jest też komfort pracy, który macie?
15: Zdecydowanie. Przy stole operacyjnym spędzamy czasem kilkanaście godzin. Ten blok został też zaprojektowany w konsultacji z lekarzami, którzy tutaj pracują, którzy rzeczywiście spędzają czas na walce o zdrowie i życie pacjenta. Dlatego zadbano tutaj znacznie o komfort dla samego operatora, komfort dla pacjenta, i ergonomię tej pracy.
5: Też widziałam Wasz pokój wypoczynkowy, gdzie będzie można odpocząć po trudnej na przykład operacji.
15: Zdecydowanie, to też jest istotne. Są takie specjalności chirurgii, których kilkugodzinne operacje są przerywane krótkimi przerwami, żeby zachować czujność umysłu. W takiej sytuacji pomieszczenie socjalne jest dość istotne.
16: Ania Gomułka, jestem pielęgniarką operacyjną, jestem zastępcą pielęgniarki oddziałowej Centralnego Traktu Operacyjnego.
5: Widać tą zmianę? Będziecie odczuwać ją podczas pracy?
16: Na pewno. Jestem wychowanką tego szpitala, tego bloku operacyjnego. Pracuję tu już 20 lat i cieszę się bardzo na każdą zmianę, która teraz z każdym rokiem coś nowego. Myślę, że zespół który pracuje tutaj i również uczestniczy w tej przemianie, będzie zadowolony i na pewno będzie się lepiej pracował pod względem jakości i emocjonalnym przede wszystkim.
5: No właśnie, co się zmieniło dla Was? Jakie tu ułatwienia się pojawiły?
16: Na pewno sprzęt, który jest na bloku operacyjnym, nowoczesny, ułatwi pracę. Troszeczkę odciąży nas też, ponieważ do tej pory na przykład dokumentacja była papierowa, teraz idzie wszystko w elektronikę. Sprzęt, który ułatwia pracę również lekarzom, ułatwia nam też pracę, bo jest on wykonywany z większą jakością, może nie z szybkością, bo wiadomo, że niektóra aparatura potrafi przyspieszyć zabieg, ale na pewno będzie to dobrze wykorzystane i na pewno spotka się to z dużym zadowoleniem wśród personelu, jeżeli chodzi o pielęgniarkę.
5: Chyba sam fakt, jak się wchodzi do takich nowoczesnych pomieszczeń, to chyba też dobrze robi dla Was na głowę, że tak powiem.
16: Tak. Zwłaszcza nasze maki habry są fantastyczne, wybierane przez też zespół operacyjny. Mam nadzieję, że będzie się dobrze pracować i choćby na chwilkę spojrzeć w tą jakąś przestrzeń inną niż ta sala typowo operacyjna, także pozwoli to odciążyć chociaż na minutę wzrok.
5: To chyba fajne też, że Was się zapytano o zdanie, prawda, że nie tworzono tej sali pod pomysły projektanta, tylko Wy tworzyliście i powiedzieliście, co Wam jest potrzebne, jak chcecie, żeby to wyglądało.
16: Tak, z tego też się cieszymy, że mogłyśmy uczestniczyć właśnie w aranżacji bloku operacyjnego, no bo to jest nasza przestrzeń pracy i mam nadzieję, że no wszyscy są zadowoleni.
6: SK Śląsk.
3: A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Jaworzna. Tam jaworzniska jadłodzielnia prosi o wsparcie finansowe. Potrzebne są pieniądze na prąd, środki czystości czy paliwo dla wolontariuszy, którzy codziennie dostarczają do lodówki żywność. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziółkowska. Posłuchajcie.
17: Edyta Lesiak, prezes Fundacji Kobieca Przystań.
5: Stoimy przy jaworznickiej jadłodzielni. Jak takie miejsce się sprawdza? Ono jest potrzebne?
17: Myślę, że bardzo potrzebne. Sama inicjatywa, same jakby liczby pokazują nam, że prawie 50 tysięcy ludzi odwiedziło to miejsce. Z doświadczenia tak naprawdę, jeśli przywozi tutaj wolontariusz jedzenie, ono znika tak naprawdę maksymalnie do godziny.
5: Jakie jedzenie się pojawia w takich lodówkach?
17: Fundacja Kobieca Przystań ma podpisaną umowę ze sklepami w ramach niemarnowania żywności. Mamy ustalony harmonogram, więc każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, nawet niektóre soboty, wolontariuszka podjeżdża pod taki sklep swoim prywatnym samochodem, załadowuje tam 60, 80, nawet 120 kg, przenosi to swoimi kobiecymi dłońmi do swojego samochodu, przyjeżdża tutaj, wyładowuje to jedzenie. Bardzo często zdarza się, że osoby już tutaj stoją, czekają po prostu, żeby już skorzystać, tak?
5: Jakie to jedzenie? Co tu jest?
17: To jest nabiał, to są różnego rodzaju warzywa, owoce, to są słodycze, to jest pieczywo, kasze, mąki, ryże. Wszystko to po prostu, co sklepom nie udało się sprzedać, termin ważności już za chwilę się kończy. No i dzięki właśnie tym podpisanym umowom przekazują nam te jedzonko. Widzimy również, że mieszkańcy też się angażują i to jest super, bo tych mieszkańców jest coraz więcej. Szczególnie widzimy to w okresie świątecznym, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc. Rzeczywiście osoby dzielą się tutaj swoim stołem, swoim sercem, swoją lodówką z osobami też potrzebującymi, ale zależy nam na tym, żeby nie było to tak, że jadłodzielnia jest tylko dla osób bardzo ubogich i potrzebujących. Jadłodzielnia przede wszystkim ma za zadanie nie marnowania żywności, tak? 41 ton. To mówi samo przez siebie.
5: Czyli nie jest ważne, czy ktoś ma pieniądze, czy nie, tylko po prostu ważne jest to, żeby z tego skorzystał, tak? Bo za chwilę to może się po prostu zniszczyć.
17: Dokładnie tak. Jeśli 41 ton zamiast wylądować w śmietniku, wylądowało w brzuchach mieszkańców Jaworzna, no to proszę zobaczyć, jaka to jest oszczędność tak naprawdę dla wszystkich, ale też szacunku dla ludzi, którzy pracują, wytwarzają to jedzenie, nie wiem, dla rolników, dla osób sprzedających, kupujących, po prostu z szacunku dla człowieka. Mówimy, że jadłodzielnia to jest takie miejsce spotkania, miejsce dzielenia się dobrem. Spotyka się osoba, która ma w tym momencie za dużo jedzenia, z tą osobą, która może po prostu to jedzenie skonsumować, wykorzystać.
5: Nie jest wstyd, że ktoś sobie otworzy lodówkę i z tej lodówki coś wyciąga?
17: Absolutnie nie jest wstydem. Ja bardzo często zachęcam do tego, że na przykład przynoszę sernik, bo upiekła moja rodzina, nie jest w stanie go zjeść, więc przynoszę połowę tutaj sernika, a mogę sobie zabrać, nie wiem, bułeczkę, jogurt czy coś innego. Nawet na zasadzie wymiany. Chodzi o to, żeby nie tak stygmatyzować te osoby. Tak, jesteś ubogi, to korzystasz z jadłodzielni. nie. Jesteś świadomą osobą, znającą ekologię, niemarnowanie żywności, z szacunku dla ludzi, dla siebie też. No i edukacja. Bardzo często i dużo zapraszamy tutaj młodzież, szkoły.
5: Zmieniają się osoby na przykład, które wkładają do tych lodówek, które wyciągają z tych lodówek. Coś się zmienia na przestrzeni tego czasu, jak jadłodzielnia w Jaworznie działa?
17: Widzę efekty naszej pracy. Widzę to, że wychodzimy do szkół, że edukujemy, że fundacja bardzo prężnie działa. Przyniosło to, że jednak ludzie w Jaworzni już kojarzą to miejsce, tak? Czyli jeśli mamy imprezę rodzinną, to przynoszę coś do jedzenia. Natomiast ja jestem zawsze niezwykle poruszona, jeśli chodzi o wolontariuszki, bo no, wożą to swoimi prywatnymi samochodami w ramach swojego prywatnego czasu. To jest ogrom naprawdę takiej kobiecej siły i zaangażowania. I działamy już 3 lata i nie zdarzyło się, żeby jedzenie w ciągu tego dnia nie dotarło. Czyli jeśli komuś wypada coś, dziecko się rozchorowało, mamy grupę na Facebooku, to się wszystko po prostu tam kotłuje i podjeżdża ktoś inny. Także no, ja jestem przeogromnie wzruszona, a jednocześnie zaszczycona, że mam możliwość współdziałania z tak cudownymi osobami, kobietami. Angażujemy też mężczyzn. No bo Fundacja Kobieca Przystań, a to jednak nasi mężowie, jeśli mamy dostawę ziemniaków i to już po prostu jest ogromnie ciężkie, albo paletę wody, no to trudno jest po prostu w takiej ilości te kilogramy podnieść, no więc angażujemy swoich partnerów, mężów, którzy również nam pomagają i to się tworzy tak rodzinnie, tak, że mama wioząc dziecko na spotkanie, po drodze zabiera jedzenie do jadłodzielni i tym samym to dziecko już od małutkości nasiąka tym, że warto pomagać, że warto nie marnować, no i warto dzielić się dobrem.
5: Dobre jest to, że weszła ta ustawa, o której pani mówi, o marnowaniu żywności, bo chyba najbardziej serce bolało wszystkich, kiedy sklepy to jedzenie wyrzucały.
17: Tak, teraz mają taki obowiązek. Dodatkowo fundacja od września jest organizacją pożytku publicznego, więc możemy starać się właśnie o jeszcze większe sklepy. Ale tak z ogromnym bólem serca muszę powiedzieć, że jadłodzielnia to też ogromny trud finansowy. My tak naprawdę mamy wsparcie z Urzędu Miasta Jaworzno, natomiast to wsparcie to jest 1/3 kwoty, którą potrzebujemy. Pozostała część na prąd, na środki czystości, na paliwo dla wolontariuszy, no niestety nas blokuje. Chciałobyśmy, bardzo marzymy o tym, żeby odbierać więcej jedzenia, jeszcze go więcej uratować, więcej brzuchów nakarmić, ale po prostu koszty paliwa nas, no rozkładamy ręce, tak? Zrobiliśmy zrzutkę.pl, liczymy na wsparcie, natomiast widzimy, że jednak taka świadomość i zainteresowanie ogólnie przy tych wszystkich ilości zbiórek, które są w Polsce, no niestety jest gdzieś tam marginalizowana.
5: Ile byście potrzebowali pieniędzy, żeby wam wystarczyło na takie funkcjonowanie, na to, żeby jadłodzielnia dobrze funkcjonowała, żeby wolontariusze nie musieli dokładać?
17: To jest około 10 tysięcy na rok.
5: I o taką kwotę prosicie na zrzutce?
17: Tak, o taką kwotę prosimy na zrzutce.
5: A jak wyglądają wpłaty?
17: Na tę chwilę mamy 2%, ale ogromnie cieszymy się, że odważyłyśmy się na ten krok. To było dla nas trudne powiedzieć, słuchajcie, dajemy całe serce, ile tylko możemy. A tak prozaiczne rzeczy jak brak środków finansowych, czy to właśnie na paliwo, nas ogranicza, a chciałbyśmy rozwinąć te skrzydła i pomagać jeszcze więcej.
5: Po tych 3 latach po raz pierwszy mówicie pomóżcie, tak?
17: Tak. Pierwszy rok radziłyśmy sobie same, w drugim roku było dofinansowanie z Urzędu Miasta, ale ono też pokrywa tylko w części, no i na ten rok również mamy dofinansowanie, ale tylko w części. A marzenia i chęć, wie pani co, ja jestem niezwykle poruszona tym, że wolontariusze nie wykruszają się. Wszyscy mówili, Edyta, ten projekt upadnie za pół roku, za rok, bo nie będzie się chciało mróz, śnieg, deszcz, a one jadą. I to jest dla mnie wow, poruszające.
5: W jaki sposób można wam pomóc? W jaki sposób wesprzeć Fundację Kobieca Przystań, żeby dalej mogła pomagać ludziom?
17: Bardzo prosimy o 1,5% i bardzo prosimy o wpłatę na zrzutka.pl.
18: Ewa Żyłka.
5: Panie?
18: Nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Jaworznie.
5: Dlaczego to jest ważne, żeby dzieci edukować, żeby dzieciom mówić, że pomaganie jest ważne?
18: No to jest ważne ze wszechmiar, bo przecież to jest młode pokolenie, które później tą wiedzę będzie niosło dalej. Jeżeli teraz ich wyedukujemy w dobry, świadomy sposób na temat tego, jak bardzo istotne jest niemarnowanie jedzenia, jak bardzo istotne jest dbanie jakby w globalnym spojrzeniu na naszą planetę, no to oni z taką wiedzą i z takim jakby bagażem będą szli dalej.
5: Kiedyś było wstyd się przyznać do tego, że na przykład nie mamy pieniędzy. W tej chwili takie projekty jak jadłodzielnia na przykład tych ludzi nie stygmatyzują, prawda?
18: Absolutnie. Ja myślę, że nie ma wstydu przyznać się, że

0: bez środków do życia, ale to może być równie dobrze osoba teoretycznie dla innych wydająca się na osobę majętną, będąca w takim momencie, że może nawet nie ma, nie wiem, nie ma siły na przykład, żeby ugotować sobie coś, psychicznych sił, przerobowych sił i wtedy korzysta z tej jadłodzielni. A z drugiej strony istotne jest też to, że edukujemy w tą stronę, że przecież jak nagotowałaś za dużo, czy nagotowałeś za dużo zupy danego dnia, nie wylewaj, podziel się z innymi, bo zawsze ktoś chętnie to zje, co ty ewentualnie mógłbyś po prostu wyrzucić. Więc tutaj jest ważna ta świadomość. I to myślę, że to nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na to, jaką mamy pozycję finansową i taką na jakby w świecie.
1: Oswoiliśmy się już z tym, prawda, że tym jedzeniem się dzielimy.
0: Tak, tak. To jest bardzo ważne, żeby właśnie, mówię, w myśl zasady nie marnuj, wykorzystaj, nie wyrzucaj, daj komuś. A oczywiście wcześniej rób świadome zakupy. Jeżeli wiesz, że jesteś sam w domu, nie kupuj pół kilo szynki, bo tego nie przejesz. Kup świadomie, 5-6 plasterków, tyle ile zjesz. Ale jeżeli już ci się zdarzy poszaleć z zakupami, z dużą ilością gotowania, to rzeczywiście podziel się z tym innymi.
1: Troszeczkę też zmienia się podejście. Ludzie młodzi jakby już mają taki nawyk, tak, że kupują tyle, ile potrzebują. Natomiast jeszcze w starszych osobach jest ta chęć tego gromadzenia jedzenia, prawda? Bo to jest to pokolenie, które o to jedzenie no niestety w sklepach musiało walczyć i kupuje czasami za dużo właśnie. Myśli pani, że podejście już i myślenie tych ludzi starszych też się troszkę zmienia?
0: Myślę, że się zmienia, że to jakby całościowo idzie. Oczywiście, no tak jak pani mówi, te starsze osoby mają jeszcze ten syndrom, że jedzenia brakowało, że robimy zapasy duże, że lodówka wiecznie wypchana po brzegi, ale myślę, że to się całościowo zmienia, że bardzo często widać jakąś starszą osobę, która rzeczywiście kupuje 5-6 plasterków szynki, bo wie, że nie zje więcej. Ja to tak mówię przysłowiowo o tej szynce. Natomiast ja to obserwuję chodząc na zakupy, że rzeczywiście te panie już robią, czy ci panowie, bardziej świadomie te zakupy i kupią sobie jedno jabłko, jednego banana, niekoniecznie już więcej. Myślę, że świadomość jest coraz większa, a też dostęp do tego. Ci ludzie też obserwują, że tego jedzenia nie brakuje w sklepach, że można ciągle co któryś tam dzień iść i kupić sobie coś świeżego.
2: Andrzej Kościański, jestem prezesem tutaj Stowarzyszenia Manhattan Podłęże. Jest to stowarzyszenie kupieckie, zrzesza kupców, zrzesza małych przedsiębiorców, piekarzy, masaży, różnych działalności.
1: I teraz jesteście też tym miejscem, w którym można się dzielić jedzeniem.
2: Również można się podzielić jedzeniem. Dużo jedzenia marnuje się, ale w tej chwili każdy, kto ma coś niepotrzebnego w domu, a nadaje się to jeszcze do spożycia, może to włożyć do jadłodzielni, opisać, że to nadaje się do skonsumowania i wtedy przychodzą bardzo często wiele osób, no biednych, ale też i tacy, którzy po prostu wybiorą sobie coś dla siebie i to znika w bardzo krótkim czasie. Często jest tak, że to jedzenie nie leży dłużej jak pół godziny.
1: Myśli pan, potrzebne są takie miejsca?
2: Na pewno potrzebne, bo jak zobaczę, jaka to jest skala, jak tutaj normalnie w tonach to idzie ta żywność, na zmarnowanie i to trzeba potem utylizować, jakie to są koszty, to jak zastanowimy się nad tym wszystkim, to lepiej, żeby to ktoś skonsumował, kto jest w potrzebie.
1: No właśnie, a takich ludzi w potrzebie niestety coraz więcej.
2: Tak, widać to, że jest coraz więcej ludzi przybywa i niejednokrotnie wygląda to w ten sposób, że przychodzą ludzie, którzy często wstydzą się, chociaż nie ma się czego wstydzić, prawda? Wstydzą się i mówią, a ja tam dla kogoś biorę tą żywność, ale widać, że oni biorą często to dla siebie po to, żeby po prostu też skorzystać z tej żywności, bo to jest naprawdę dobra żywność. Ona już jest dzień po terminie na przykład, ale nadaje się jeszcze fizycznie do spożycia.
1: No właśnie, bo to jest o tyle fajne miejsce, że można to wszystko zrobić anonimowo, tak? Nie trzeba wypełniać tony dokumentów, po prostu podchodzimy i bierzemy.
2: Dokładnie tak jest. Dla nas jest to taka korzyść, że przyciąga to tutaj też wiele osób do nas, a z drugiej strony to, co ląduje w śmietniku, znajduje jeszcze takie osoby, które to skonsumują.
1: Czy ustawienie takiej jadłodzielni w takim miejscu jak to też jest dobrym pomysłem? Myśli pan, że na przykład ktoś kupi czegoś za dużo albo specjalnie kupi więcej i włoży do lodówki?
2: Myślę, że tak. Przy takich obiektach handlowych dużych takie miejsca powinny być i w ten sposób zaoszczędzilibyśmy też ilość odpadów, prawda? Bo to jest ważne, że też ktoś to potem musi zutylizować, to są ogromne pieniądze.
1: No właśnie, bo tutaj też są sklepiki, tak? Czasami też termin ważności się kończy, sprzedawca sobie myśli, nie sprzedam, włożę do lodówki.
2: Tak jest, ale też wiele towarów tutaj jest dowożonych z innych okolicznych sieci nawet handlowych, które też mają bardzo duże ilości żywności, która idzie na zmarnowanie.
1: Ta jadłodzielnia to nie tylko miejsce, w którym wymienia się jedzenie.
3: Tak, tutaj dzielimy się również dobrym słowem. Są cytaty z Pisma Świętego i znanych, lubianych psychologów oraz są takie ekologiczne woreczki z firan. Jedna z naszych wolontariuszek, jak twierdzi, w ramach swojej takiej terapii walki z samotnością i depresją, po prostu zbiera te firany, szyje takie woreczki. Dzięki temu osoba, która przychodzi skorzystać z jadłodzielni, czy zabiera właśnie chlebek, bułeczkę, może od razu włożyć sobie to do takiego ekologicznego woreczka.
1: Myśli pani, że potrzebne jest właśnie nawet takie dobre słowo?
3: Tak. Sama tego doświadczyłam, jak dostarczałam jedzenie i przyszła jedna osoba i właśnie brała te dobre słowo i wzięła go więcej. Ja mówię, a dlaczego pan bierze aż tyle tego dobrego słowa? Mówi, wie pani co, bo obok mnie mieszka pani, która już nie wychodzi z domu i ona tak na to czeka. I to jedno spotkanie z tym człowiekiem po prostu zmotywowało mnie do tego, żeby pilnować, żeby zawsze to dobre słowo tutaj było.
4: Ilona Grubelniak.
1: Pani jest wolontariuszką, która dostarcza jedzenie do jaworznickiej jadłodzielni.
4: Tak, tak, dostarczamy. Podjeżdżamy do sklepów, gdzie już mamy wcześniej oczywiście umówione, że taki wolontariusz podjedzie, odbiera jedzenie, które zostało niewykupione i przywozimy tutaj. Usadzamy do swoich samochodów, przyjeżdżamy, otwieramy i tak codziennie.
1: Jak to się stało, że pani się zdecydowała, żeby zostać wolontariuszką?
4: W sumie to troszkę przez kuzynkę, która mnie tutaj wciągnęła. Stwierdziłam, że inicjatywa jest bardzo fajna i potrzebna. W Jaworznie nie ma takiego miejsca, jest to pierwsze takie tutaj w mieście, więc jak najbardziej. Jestem też za tym, żeby dbać o środowisko, o żywność, żeby jej nie marnotrawić. Także pomysł bardzo fajny i dlatego w to się zaangażowałam.
1: Z pani strony to jest też duże zaangażowanie, powiedziała pani, jeżdżę prywatnym samochodem, tak? Poświęcam swój prywatny czas na to.
4: Tak, tak, tak, dokładnie. Swój samochód, swój czas, czasami kosztem życia swojego prywatnego, bo to zawsze gdzieś tam wiadomo po pracy. Nieraz jechałam z mężem czy z dzieckiem, także jak najbardziej. Ale w ten sposób uczę też młode pokolenie, jak dbać o środowisko, żeby nie marnotrawić żywność i w ten sam sposób pomóc innym.
1: Warto?
4: Warto. Zachęcam.
5: SK Śląsk.
6: To już wszystko, jeżeli chodzi o to wydanie magazynu reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji standardowo na naszym portalu sk.pl/śląskie. Tam na przykład przy

0: życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
1: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję. Jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu. To jest mój najnowszy singiel Bez końca.
0: Więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story. Wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK. Wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie. Po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą. Teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel Ibon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą 20, która was nie omija, czeka na SK.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicza, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, a wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, 2 po 9. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś porzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można nim powiedzieć prawdziwy ojciec dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK i już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram se losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, wow, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy, ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, no to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień i zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczulka.
1: Nie ma takiego, nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
4: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
5: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
7: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
8: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z katowicką i weź udział w Odloterii.
12: I po reklamie.

Mam taką nadzieję, że jako że niedziela w kalendarzu, to żaden budzik wam teraz o poranku ring, ring, ring nie robił, albo nie grał tym znienawidzonym przez was budzikiem, który przecież was budzi do roboty albo do szkoły. Że jakoś inaczej sobie to ustawiliście. H, R&B, Ring My Bell, to jest SK, to są hity na czasie, 7 minut i będzie godzina 10. Słuchajcie, Tomek, jak się okazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenie do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda,
4: Day. Yeah, yeah, yeah, yeah.
5: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
6: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersy na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Białas, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6. To temat ważny, mający wpływ na codzienne życie mieszkańców. Teraz czas na Twój głos. Od 26 sierpnia do 16 września weź udział w konsultacjach online na platformie Decydujmy Razem lub w punktach stacjonarnych. Szczegóły na gliwice.eu.
13: I po reklamie.
14: Śląsk na czasie.
15: Natalia Czarnuch, witam się z Wami ponownie. Bas Astral, Grupson, Vito Bambino czy Kasia Sienkiewicz gwiazdami urodzin Katowic. Impreza odbędzie się 11 i 12 września za Friko w Strefie Kultury. Bas Astral przygotował coś specjalnego na ten festiwal muzyczny.
16: Specjalnie ten koncert przygotowuje utwory związane w jakiś sposób z Katowicami. Na otwarcie koncertu będzie Wehikuł Czasu zespołu Jam, więc to jest taki mój ukłon w stronę klasyków polskiego blues rocka.
15: Piątek będzie też dniem wielkich powrotów na scenę. Kocham Katowice. Po 3 latach stanie na niej Grupson, wnosząc tam ponownie ogromną energię. Imprezę poleca Wam Radio SK.
17: Muzyką się żyje.
18: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
19: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
20: Już tak podrósł nawet kilka centymetrów.
19: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
20: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
18: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit stygnie lato. Teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
20: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
19: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
18: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w

Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tempo mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę, czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii, Riteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek. Chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji, jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach.

0: Najnowsza propozycja od Margaret, prima ballerina w Radiu SK. Gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć Mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Smiliczka z Matia z nowością, czyli numerem nagranym z Rykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Yeah, yeah.
7: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
8: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
9: O Boże, co byście tu zrobili?
10: Czy możemy zwolnić go?
11: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
10: Michel, ty jesteś już mój asystent.
8: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać 1000 nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
18: I po reklamie.

Nóżka chodzi, co? Bo to jest bardzo dobry numer. White 2115, Palar i Vivi Simon, to coś. W Radiu SK hity na czasie, 6 minut i będzie godzina 11. Jeżeli w ramach ratowania jeszcze klimatów letnich poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie Wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie Wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na Wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour! Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
11: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: W Stanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja czy nawet 1-8-L, z którymi Stanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem w Stanach wydałam nowy singiel Cicho Szach, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość o Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina. który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie, może nawet zbyt dobrze.
0: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Mm-hmm. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
14: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie, a prima ballerina czeka na wasze głosy w

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. I zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami, będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną, kobiet, U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia. Tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie. Jakieś takie wyższe obroty podkręciła. Dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel. A już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo, oczywiście Sanach na stadionach, koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer Cichosza i moi drodzy, jest się czym zachwycać. Nie oszukujmy się. Sanach, Cichosza, Wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z You Spin Me Round. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej jaskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady, kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
5: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap! Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
3: I po reklamie.
8: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

To jest Radiowioska, to są hity na czasie, Alex Warren in Passenger. A propos, tak trochę w nawiązaniu do tytułu tego numeru, kiedyś w sieci krążył taki mem, taka grafika, która doskonale obrazowała i opisywała, jaką rolę w aucie pełni pasażer. Ten siedzący z przodu obok kierowcy, ten z tyłu po prawej, ten po lewej, prawda, że jeden tam zarządza muzyką, drugi reguluje temperaturę w klimatyzacji i tym podobne. Są też tacy pasażerowie, którzy w kółko zadają pytanie, czy daleko jeszcze? Pozdrawiamy ich gorąco, nie ma co. Słuchajcie, ciekaw jestem, czy was taki podział ról w aucie w ogóle interesuje i czy wam to odpowiada, czy może raczej jest, należycie do tych pasażerów, czy też może nawet do tych kierowców, kiedy właśnie to was totalnie drażni. Czego kierowcy nie lubią swoich pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, można głosówką, czekam, a można też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pysznej kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
7: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Avi, Białas, Kas Bałaganek, Kukon, Palu, Komp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Czy uszy twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpi spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
12: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Śląsk na czasie.
19: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przed nami planszówki w Spodku. Impreza już 19 i 20 września to dwudniowy festiwal i targi gier planszowych, które w Kato odbywają się nieprzerwanie od 2018 roku. Na uczestników czekać będą wydawcy gier z całej Polski, olbrzymi Games Room na płycie Spodka i ponad 700 planszówek do wyboru w dwóch wypożyczalniach, ogólnej i rodzinnej, turnieje z nagrodami, strefa prototypów, sesje RPG, a przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy. A zatem koniecznie wpadnijcie pograć w planszówki w Spodku. Wydarzenie już 19 i 20 września. Polecamy.
20: Muzyką się żyje.
21: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
22: Poznaliśmy się w Radio Węźle Szkolnym tak naprawdę.
23: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
24: Warto było.
23: Tak, teraz perspektywy czasu. Oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
21: Kuba i Kuba przez twoje wakacje bujali nas hitem Stygnie lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, O Co Chodzi, czy Żabsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w Esce w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z Eski, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polska ominie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w

0: Toninę śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Set Girls, będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby, będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz tu jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, to decyzyjne.
0: To jest zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zdobyłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce. Popołudniowce Usointy i Korościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Korościel czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Co cię napędza? Dwa kółka? Widoki zapierające dech w piersiach? Góry? No to pędź na Małopolska Tour. Już 12 i 13 września w Nowym Targu dwudniowe wydarzenie dla miłośników rowerów, wszelkiej aktywności i mega atrakcji. Wśród nich rodzinny rajd rowerowy Kids Race dla najmłodszych, rywalizacja MTB, konkursy, nagrody, DJ i całe góry niespodzianek. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny!
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
16: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
17: I po reklamie.

0: Po Smolonej Sławie i Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Matka tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali.
2: Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz Zdrójczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie. Lusterka, wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawiać.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zdrójczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Zobacz na żywo jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku. Na Red Bull 64 Bars Live swoje wersje na winie czołówka polskiej sceny rapowej. Szpaku, Avi, Biała, Gaz Bałagane, Kukon, Paluch, Tomb i inni. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
10: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22.00 w TTV.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
20: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
19: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
21: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy.

Hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina nagle, w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.
3: Chyba złość

0: się nazywa Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Red Bull 64 Bars Live. Jedno z największych rapowych wydarzeń tego roku wjeżdża do Krakowa. Na jednej scenie swoje wersy nawinie ścisła czołówka polskiego rapu. Szpaku, Awi, Białas, Kazbałaganek, Kukon, Palu, Komp i inni. Ze studia na scenę tylko surowe wersy. Zobacz to na żywo. Tauron Arena Kraków, 24 października. Bilety dostępne na Going.
7: I po reklamie.

miejsce to MJ Deli, zapamiętajcie tego pana, bo on jeszcze namiesza, on jeszcze narobi szumu na polskim rynku muzycznym, a my takie hity dla was odkrywamy w Radiu SK. A teraz mam coś dla fanów rapu, ale takiego starszego rapu, oldschoolowego, rapu sprzed lat. Już w najbliższą sobotę, 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Okulary w supercenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Forum Gliwice. Otwarcie już 3 września. Szczegóły na filman.pl/forum/Gliwice.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
10: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10.99. Szczegóły na shell.pl.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
17: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na Ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla Ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
20: I po reklamie.
21: Śląsk na czasie.
22: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Do rozpoczęcia tegorocznego Silesia Marathon pozostał miesiąc, chociaż zapisy wciąż trwają. Już wiadomo, że będzie to największa edycja wydarzenia w jego historii. Na listach startowych znajduje się już 15 tysięcy uczestników, a to oznacza nowy rekord frekwencji. Od 2 do 4 października Silesia Marathon po raz pierwszy przyjmie formę 3-dniowego festiwalu biegowego, a w jego programie znalazło się 5 dystansów. Silesia 5K Run, Silesia 10K Run, Silesia Half Marathon, Silesia Maraton i uwaga, Silesia Ultramaraton na dystansie 50 km. Więcej informacji oczywiście przeczytacie w sieci, polecamy.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Załański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
0: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Co ty tutaj robisz?
3: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
0: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
23: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
20: Legendy polskiego rapu w Towarzystwie Orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie, z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych Skyrów. Gdy otwórz

0: wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy, odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie. Nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe wiaty altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
6: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Czyli podsumowując, fryzura ma być taka jak zawsze. Znowu mam zasłonić uszy włosami, żeby nikt ich nie widział. Zatem zaczynajmy.
9: Nadal zasłaniasz swoje uszy długimi włosami? Wejdź na otostick.com i pozbądź się kompleksów raz na zawsze. Otostick.com. Włosy do góry.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w Gliwicach. Co o tym myślisz? Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące możliwego ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw w godzinach od 22 do 6. To temat ważny, mający wpływ na codzienne życie mieszkańców. Teraz czas na twój głos. Od 26 sierpnia do 16 września weź udział w konsultacjach online na platformie Decydujmy Razem lub w punktach stacjonarnych. Szczegóły na gliwice.eu.
13: I po reklamie.

u nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na Ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie Cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie Mistrzostw.
11: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
10: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
12: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radiu SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16 do 13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć SK. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio,

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej SK, ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego robaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość, to jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów, absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Katowice zapraszają na starcia na najwyższym poziomie. Zobacz w akcji przyszłe gwiazdy światowego futbolu na naszym stadionie. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Kaufland jest fresh!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
12: Gdy Ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na Ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Czy uszy Twojego dziecka zaginają się podczas snu? Oto Stick Baby pomaga zapobiegać zaginaniu uszu u niemowląt. Estetycznie koryguje także uszy już odstające. I co najważniejsze, robi to w wyjątkowo dyskretny i nieinwazyjny sposób. Odwiedź otostick.com lub zapytaj o Otostick Baby w swojej aptece i śpij spokojnie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Producent Innovaciones Disras SL. Podmiot prowadzący reklamę Kameleon Gonsior Mateusz.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: I po reklamie.
7: Śląsk na czasie.
15: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zagraj bezdomności na nerwach. To tytuł koncertu charytatywnego, który odbędzie się 18 września w Sosnowcu. Tego dnia w Kominy Music Cafe będzie można pomóc psom i kotom z sosnowickiego schroniska. Mówi Angela Pawlaczek ze Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom.
3: Gwiazdą główną wieczoru jest tutaj Basia Giewont. No i oprócz tego wystąpi też zespół Dwarga, zespół Count to Six. Wszyscy występują jakby pro bono, po to, żeby cały dochód z tej imprezy poszedł właśnie na zwierzaki. Będziemy na wejściu jakby zbierać takie dobrowolne cegiełki w wysokości minimum 40 zł.
15: Przypomnę, koncert 18 września w Sosnowcu.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
0: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
11: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
19: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela, dzisiaj wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na SK-owym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermed to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. I słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce. Już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Znowu niespodzianka?
13: Teraz w aplikacji Rossmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
20: W waszym domu widać kobiecą rękę?
21: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
22: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.

0: bez przerwy.
1: Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
14: Wyjazd na maksa.
13: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
15: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
16: O Boże, co byście tu zrobili?
17: Czy możemy zwolnić go?
18: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
17: Michel, ty jesteś już mój asystent.
15: Masterchef już dziś o 19:45 w TVN.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
23: This is the most positive part of the year for me.
22: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewność siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
0: Go! Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
2: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest również najszybszym.
22: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. Wydarzeniu patronowało Radio SK.
14: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło. I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, no okay. To się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś, że jednak miałeś rację. Że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

SK-owej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Tutaj! Mamy go!
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Marian, jaki laptop jest top?
21: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
22: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w supercenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: I po reklamie.
24: Śląsk na czasie.
25: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto lubi biegać, ten robi teraz głośniej. 12 września w gminie Miedźna w miejscowości Frydek odbędzie się bieg Aktywna Piątka. Start o godzinie 11. Będzie także bieg towarzyszący rodzinny dla dzieci i młodzieży do lat 15 i to będzie mistrzowska ranga imprezy. Ultra szybka trasa z minimalnym przewyższeniem o łagodnym profilu. Serdecznie polecamy. A jeśli lubicie planszówki, to 19 i 20 września planszówki zagoszczą w katowickim Spodku ponad 700 planszówek, strefa prototypów, wypożyczalnie i znacznie więcej. Poleca Radio SK.
26: A
0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
1: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
0: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które jak podaje TVP Info prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Duda!
2: Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z pianka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 złotych zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Sosnowiec jest w grze. Zapewnij sobie miejsce na trybunach i zobacz niesamowite mistrzowskie starcia na żywo. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię światowego sportu. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
20: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
17: I po reklamie.

0: Eska Śląsk. Eska Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, cześć. Zapraszam na specjalne wydanie magazynu reporterów Eski Śląsk. Dziś zajrzymy do Sosnowieckiego Parku Dietla, bo tam znajduje się niezwykłe drzewo. Bursztynowa dama z gatunku sosna rumelijska. To ewenement w skali regionu, a nawet Polski, gdyż neutralnie to endemit bałkańskiej flory. Do Parku Dietla w Sosnowcu wybrała się nasza reporterka Katarzyna Ziłkowska.
2: Nazywam się Przemysław Wartos i jestem autorem inicjatywy Przyroda dla Sosnowca. Bursztynowa dama jest niezwykłym drzewem z tego względu, że jest to przede wszystkim endemit flory bałkańskiej, czyli jak sama nazwa wskazuje, drzewo, które naturalnie w Polsce nie występuje. Ono występuje naturalnie na terenach, można powiedzieć, bałkańskich, ale również w Grecji, w Albanii, w Bułgarii i została sprowadzona do Polski w ramach historycznego założenia ogrodu przypałacowego przy pałacu Henryka Dietla, a później tą nazwę, czyli bursztynową damę, nadałem jej ja. Kiedy opisywałem to drzewo, czyli bursztynową damę, starałem się poszukać informacji na temat tego drzewa. Okazało się, że w naszym rejonie, czyli w województwie śląskim, nie występują tak duże okazy, bo drzewo to ma ponad 18 metrów wysokości i około 156 centymetrów w obwodzie, więc rzeczywiście to jest taki unikat. Natomiast, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, rzeczywiście sadzonki mniejsze występują, ale najczęściej są to takie założenia albo przy ogródkach działkowych, albo przy ogródkach przydomowych i najczęściej to są małe egzemplarze kilkuletnie. Natomiast ten egzemplarz, który opisywałem jako bursztynową damę, ma około 125 lat, więc rzeczywiście jest to okaz, który jest wiekowy, który rzeczywiście ma taką strzelistą, fajną budowę i jest na co popatrzeć.
3: No właśnie, jak to drzewo wygląda, czym się różni od innych?
2: Przede wszystkim fajne jest jej umiejscowienie, bo założenia historyczne miały to do siebie, że starano się odwzorować te naturalne miejsca, w których występowały te drzewa. Natomiast sosny bałkańskie, w tym sosna rumelijska, najczęściej one porastają w skaliste zbocza przy morzach, więc rzeczywiście ogrodnik, który zakładał ten ogród przypałacowy, starał się to odwzorować i rzeczywiście ta sosna została posadzona przy teraz już obecnie nieczynnym stawie, teraz jest tam nieczynna fontanna i rzeczywiście fajne odwzorowanie jest takie, że wokół tego drzewa posadzono buki i kiedy one jesienią się przebarwiają, to rzeczywiście ta iglasta bursztynowa dama wygląda jakby była otoczona milionem bursztynów, czyli tych liści, które spadają z buków. Więc takie duże, strzeliste, 18-metrowe drzewo naprawdę w tym parku Dietla, zwanym wcześniej Parkiem Żeromskiego, rzeczywiście robi ogromne wrażenie. Przede wszystkim jako kompozycja taka krajobrazowa. Gdy szukałem informacji o tym drzewie, pierwotnie myślałem, że jest to inny gatunek. Natomiast porozumiewałem się z Uniwersytetem Wrocławskim oraz z naszym Śląskim Uniwersytetem w Katowicach, żeby doszczegółowić, czy rzeczywiście ta nazwa botaniczna, którą odkryłem, znalazłem, rzeczywiście się potwierdza. Okazało się, że tak, że sosna rumelijska na podstawie jej długości szyszek została przyporządkowana do tego konkretnego gatunku, więc stwierdziłem, że skoro mamy tak niezwykłe drzewo na terenie naszego miasta Sosnowca, więc fajnie by było ustanowić to drzewo pomnikiem przyrody. Trzeba dodać, że nie zawsze wszystkie gatunki ustanowione pomnikami przyrody spełniają wszystkie kryteria, które są wyznaczone w rozporządzeniu ministra ochrony środowiska i tak też było w tym przypadku, ponieważ to rozporządzenie ma ściśle określone gatunki różnych drzew. Natomiast z racji tego, że mamy właśnie taki endemit flory bałkańskiej, on nie występuje w tym rozporządzeniu. Okazało się, że zarówno obwód, historyczne wartości tego drzewa spowodowały to, że Rada Miasta w 2022 roku na podstawie mojego wniosku utworzyła pomnik przyrody ożywionej, czyli bursztynową damę jako sosnę rumelijską.
3: Ta bursztynowa dama też była zgłaszana jako drzewo roku, prawda?
2: Dokładnie tak. Kilka lat temu postanowiłem, że zgłoszę i wykorzystam przede wszystkim fakt takiej fajnej historii wokół tego drzewa, że zgłoszę to drzewo do konkursu Drzewo Roku organizowany przez Klub Gaja. I jak się fajnie złożyło, drzewo to znalazło się w finałowej szesnastce, więc rzeczywiście to też jest takie podbicie wartości i rangi tego drzewa, że udało się zostać docenionym przede wszystkim przez jurorów. Później odbyło się głosowanie i nasza sosnowiecka sosna zdobyła ponad 1200 głosów. Fajne jest też to, że tworząc historię dla tej bursztynowej damy i nadając jej imię, Sejmie. Znalazłem też informację o tym, że wielu mieszkańców Sosnowca doszukiwało się symboli w tym drzewie. Z jednej strony mogliśmy mieć symbole mitologiczne, czyli rzeczywiście mity związane z powstawaniem bursztynów, a z drugiej strony w naszej polskiej literaturze pojawił się wątek rozdartej sosny u Stefana Żeromskiego i wiele osób doszukiwało się, że skoro mamy ulicę Żeromskiego, przy której znajduje się ten park, w którym rośnie sosna, no to prawdopodobnie może to była inspiracja do właśnie tego wątku rozdartej sosny u Stefana Żeromskiego.
3: Nadanie imion drzewom też troszkę pomaga, prawda? Ludzie jakby dopiero dostrzegają ich urodę, piękno i wartość.
2: Dokładnie tak. Jeżeli dany przedmiot, dane zwierzę bądź dana roślina dostaje swoją swoistą nazwę, w tym przypadku tak jak jest bursztynowa dama, to wydaje mi się, że ludzie zaczynają się bardziej interesować i identyfikować albo z daną przestrzenią, albo z danym obiektem. I też tak było w przypadku bursztynowej damy. To jest też fajne, że mieszkańcy przyjęli tą nazwę, którą wymyśliłem, więc to też jest taki z jednej strony znak czasu, a z drugiej strony taka fajna wartość, że ludzie wiedząc jak dane drzewo się nazywa, zaczynają zwracać uwagę, ale także chronić to drzewo. Wiedzą, że w takiej przestrzeni jest coś cennego i jeszcze jak na takim drzewie znajduje się zielona tabliczka z orłem, to tym bardziej zwracają uwagę, szukają informacji w internecie, zwracają się często do autora takiego projektu, bądź nawet do Rady Miasta w celu uzyskania informacji, więc rzeczywiście taki wymiar edukacyjny również się pojawia.
3: A w jakim stanie jest to drzewo? Ogólnie dobrym?
2: Nawet bardzo dobrym, ponieważ często zdarza się tak, że drzewa, które mają powyżej 100 lat, one zaczynają chorować. Natomiast w tym przypadku, no już tak używając takiej fachowej nomenklatury, ono jest w bardzo dobrym stanie fitosanitarnym. Nie mają żadnych przebarwień, nie ma żadnych chorób grzybowych. Co prawda u podstawy pnia znajduje się niewielki ubytek, ale prawdopodobnie albo powstał podczas sadzenia i to jest zabliźniona rana, ponieważ robiono badanie tomografem komputerowym. Ono wykazało, że to drzewo całą tą strukturę pnia ma prawidłowo wykształconą i nie ma żadnych ubytków, które powodowałyby, nie wiem, jakieś osłabienie, czy to statyki tego drzewa, czy to jakieś wnikanie patogenów, więc rzeczywiście należy uznać, że w Sosnowcu to drzewo się ma dobrze, rośnie w fajnych warunkach, no i przede wszystkim jest otoczone piękną zielenią, która też tworzy taki mikroklimat, który też zapewnia prawidłowe warunki do rozwoju.
3: Dużo takich perełek właśnie w Sosnowcu jest, takich właśnie, które mają swoją bogatą historię?
2: Myślę, że jest takich drzew bardzo dużo, tylko że wymagana jest przede wszystkim od nas, odbiorców, i empatia, i uważność. Bo w moim przypadku, kiedy zgłaszałem drzewa, różne drzewa do konkursu Drzewa Roku, zawsze starałem się albo poznać historię danego drzewa, albo poznać w ogóle ten gatunek, który opisywałem. I tak też było w przypadku innych drzew, które zgłaszałem do tego konkursu, jak na przykład Smutni Bracia, którzy znajdują się na cmentarzu wielowyznaniowym. Również na Niwce, czyli w dzielnicy, z której pochodzę, znajduje się strażnik kopalni. Jak sama nazwa wskazuje, jest to drzewo, które też rosło na terenach przykopalnianych. Więc fajne jest takie też poznawanie historii, uczenie się tej historii tych drzew, nawet naszych dzielnic, naszego miejsca zamieszkania, a przede wszystkim także tych niuansów botanicznych.
3: A czy jakieś plany związane z bursztynową damą są w tej chwili, czy nie?
2: Są plany, nawet te plany się rozwijają, ponieważ na początku tego roku zgłosiłem taki wniosek do naszego Urzędu Miasta, aby na tym terenie parku postawić tablicę upamiętniającą to drzewo. Z jednej strony jej udział rzeczywiście w konkursie Drzewo Roku, a z drugiej strony, żeby odwiedzający ten park lub osoby, które będą odwiedzały ten pobliski Pałac Witla, poznały jej historię, bo bardzo często znamy historię naszej dzielnicy, naszego miasta, naszego państwa, natomiast nie znamy historii drzew, które pojawiają się w naszej przestrzeni. Bardzo często wydaje nam się, że te drzewa od zawsze tam były, a jak się okazuje w przypadku bursztynowej damy, jej historia jest ściśle związana z powstawaniem tego parku oraz prawdopodobnie została przywieziona z jednego z państw, albo z Macedonii, albo z Grecji, bo na przełomie XX wieku była moda właśnie na sadzenie sosny rumelijskich w różnych takich założeniach przypałacowych, więc prawdopodobnie jeden z ogrodników, który był zatrudniony u Henryka Littla, posadził takie drzewo. Więc chciałbym, żeby rzeczywiście ta historia wybrzmiała, a jeżeli powstanie taka tablica edukacyjna, to na pewno to będzie wartość dodana, więc trzymajcie kciuki, żeby rzeczywiście udało się taką tablicę ustawić w okolicy bursztynowej damy.
3: Być może niedługo powstanie szlak, którym będziemy mogli przejść, poznawać historię miasta dzięki drzewom.
2: Myślę, że tak, że to jest bardzo fajny pomysł, ponieważ też takich drzew, chociażby pomnikowych, jest w przestrzeni miejskiej bardzo dużo, bo jest ich dziesiątki. Nawet obecnie na etapie rozpatrywania jest wniosek o utworzenie kolejnych dwóch pomników przyrody. Jeden to jest Buk, drugi to jest Dom Przypułkowy, który również zgłosiłem w 2025 roku, ale wiadomo, że ta procedura musi przejść różne etapy, więc liczę na to, że rzeczywiście taki szlak też uda się stworzyć, ponieważ historia drzew jest trochę tak nierozerwalnie związana z naszą historią ludzi, bo bardzo często sadziliśmy różne drzewa w naszym otoczeniu, albo aby nas chroniły w pewien sposób, albo żeby były rzeczywiście użyteczne i my moglibyśmy mieć jakiś pożytek z tych drzew. W przypadku takich drzew, które czy to zgłaszałem jako pomniki przyrody, czy to drzew, które zgłaszałem do konkursu Drzewo Roku, rzeczywiście te drzewa mają bogatą historię, bo ustanawiając nawet pomnik przyrody, one często muszą mieć odpowiednie wymiary. Więc takie drzewo, które ma około 200 cm obwodu, ono może mieć, w zależności od gatunku oczywiście, około 80, nawet 100 lat. Więc rzeczywiście te przemiany i historyczne, i społeczne, i przemysłowe miast na pewno im są dobrze znane.
3: Ta bursztynowa dama, można powiedzieć, nie jest sama. Bursztynowej damie towarzyszą
2: ropuchy. Ogólnie rzecz biorąc, na terenie Polski występuje 18 gatunków różnych płazów. Natomiast na terenie parku Dietla znajduje się wysychający zbiornik. Po dawnym stawie obecnie pełnił funkcję fontanny, która również najczęściej jest nieczynna. I rzeczywiście w tym zbiorniku pojawiły się ropuchy, a dokładniej kijanki. Ze względu na to, że mamy bardzo niestabilne wiosny, niestabilne lata, okazało się, że ten zbiornik, z racji tego, że też nie ma stałego dopływu wody, zaczął wysychać. A w świecie przyrody na dobrą sprawę nie zna granic i wiele organizmów nie wie o tym, że w danym momencie woda się pojawi, bądź tej wody nie będzie. I tak też było w tym przypadku. Ropuchy szare i ropuchy zielone, bo to są dwa różne gatunki, które rzeczywiście występują na tamtym terenie, zwiedzone swoim instynktem, znalazły źródło wody, więc złożyły tam swoje jajka. Natomiast na etapie przeobrażania w kijanki okazało się, że ta woda zaczyna wysychać, więc potrzebna była interwencja zewnętrzna, żeby rzeczywiście przenieść przynajmniej część tych kijanek do zbiornika wodnego, który nie wysycha.
3: Obserwowałeś sobie pewnie bursztynową damę, zachwycałeś się jej pięknem i zauważyłeś, że może za chwilę dojść do katastrofy.
2: Dokładnie, przy czym wątek jest też całkowicie spontaniczny, ponieważ odwiedziłem sąsiedni obiekt, czyli basen. Stwierdziłem, że po basenie pójdę jeszcze na spacer, rzeczywiście poobserwować bursztynową damę, zobaczyć, jak się zmienia sytuacja w tym parku. Natomiast okazało się, że fontanna nie działała, ale zebrała się woda. I okazało się, że rzeczywiście tych kijanek były tam, jeżeli nie setki, to naprawdę tysiące. I stwierdziłem, że jeżeli rzeczywiście nie będzie intensywnych opadów deszczu, to ten zbiornik wodny w bardzo szybkim tempie wyschnie. A trzeba dodać, że takie kijanki przeobrażają się w okolicach 12 tygodni. W zależności od gatunku, w zależności od tego, kiedy takie jajka dana ropucha złożyła, no to tak rozłożony jest ten czas. Nigdy on nie jest regularny. Więc stwierdziłem, że jeżeli już na tamtym etapie, czyli to był koniec maja, początek czerwca, już ten zbiornik wodny wysycha, no to nie ma szans, żeby te kijanki się rozwinęły. Na początku poprosiłem o pomoc straż pożarną. Odpowiedziała ochotnicza straż pożarna, która dopompowała częściowo tą wodę do tego zbiornika wodnego. Natomiast równocześnie wystąpiłem też zarówno do jednostek miejskich, jak i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o możliwość przeniesienia takich gatunków chronionych, bo każdy taki przypadek przeniesienia gatunków chronionych musi być usankcjonowany prawnie. Więc uzyskałem takie zezwolenie i wraz z grupą ochotników, osób, które były zaangażowane również w różne moje projekty z okazji Przyrody dla Sosnowca, podjęliśmy takie działania, żeby przenieść i odłowić te kijanki.
3: Trudne to było zadanie?
2: Bardzo trudne, z tego względu, że jeżeli mamy zbiornik wodny, który wysycha, to bardzo często ten poziom wody jest na tyle niski, że nawet próba odłowienia tych kijanek bardzo często wiązała się z tym, że bardzo dużą ilość mułu, błota, liści, które rzeczywiście spadły z sąsiednich drzew, bardzo dużo tego zbieraliśmy, więc musieliśmy w jakiś sposób odseparować zarówno kijanki, jak i te pozostałości, które w tym zbiorniku wodnym się znalazły. Natomiast nam udało się przetransportować około 3,5 do 4 tysięcy takich kijanek. Wyposażenie oczywiście w specjalne takie chwytaki akwarystyczne, wiaderka z wodą z tego właśnie zbiornika wodnego. Zebraliśmy jak najwięcej nam się udało tych kijanek i przewieźliśmy do Parku Tysiąclecia.
3: Ile trwała ta akcja wyławiania ich?
2: Akcja była dosyć mocno, że tak powiem, skondensowana i po odpowiedniej instrukcji dla wszystkich osób, które uczestniczyły w tej akcji, ja myślę, że ta akcja sama odławianie i przetransportowanie trwa około 2 godzin. No przede wszystkim wyłapywanie kijanek, no z racji tego, że to są dosyć ruchliwe stworzenia, no przysparza pewien problem. Natomiast wybraliśmy też na tyle wczesną godzinę, bo była to około godziny 9, więc aktywność zwierząt różnych gatunków zawsze jest niższa, więc też nam się udało w miarę szybko przeprowadzić tą akcję. Też ze względu na to, żeby nie stresować tych zwierząt, bo każda zmiana środowiska wywołuje jakiś stres w różnych organizmach. I w przypadku ropuchy szarej i ropuchy zielonej, które mają różną specyfikę, różne też podejście do siedliska i różne wymagania, staraliśmy się jak najmniej wpływać negatywnie na te organizmy, a przede wszystkim dać im szansę na lepsze życie w tym nowym zbiorniku wodnym.
3: A ile osób uczestniczyło w tej akcji?
2: Poza mną 6 osób. Też nie chciałem przede wszystkim, żeby to było bardzo dużo osób, bo wtedy łatwiej popełnić błędy. Natomiast jeżeli mamy fajną, zwartą grupę skoordynowanych osób, to wtedy takie akcje są rzeczywiście dokładniejsze, łatwiej jest dzielić obowiązki i łatwiej jest przeprowadzić taką akcję. Zbyt duża ilość osób zawsze wprowadza pewien chaos, więc im mniejsza grupa, tym czasami jest lepiej. Czasami lepiej powtórzyć takie derogacje, czyli takie przenoszenie płazów, w tym przypadku ropuch, niż zrobić wszystko trochę tak na szybko, tak? Lepiej dokładnie, a mniejszą grupą.
3: I w czym one były przewożone? Jak to wszystko wyglądało i gdzie zostały przewiezione?
2: One zostały przewiezione z Parku Dietla do Parku Tysiąclecia, ponieważ w Parku Dietla jest ta wysychająca fontanna, natomiast w Parku Tysiąclecia jest zbiornik wodny, można powiedzieć, który nie wysycha przez cały okres, czy to wegetacyjny roślin, czy to cały okres rozwoju przede wszystkim tych płazów, czyli ropuch szarych i ropuch zielonych. Przewoziliśmy je w standardowych wiaderkach, przy czym one musiały być na tyle zabezpieczone, aby podczas jazdy samochodem ten poziom wody nie unosił się na tyle, żeby te kijanki stamtąd nie powypadały, więc rzeczywiście nam się to sprawnie udało zrobić. Wzbudzało to także zainteresowanie przechodniów, którzy odwiedzali Park Tysiąclecia, natomiast wszyscy podchodzili do nas i do całej tej akcji bardzo pozytywnie, co też jest bardzo takim fajnym symbolem, bo pokazuje to empatię i wrażliwość społeczną. Rzeczywiście ludzie interesują się losem zwierząt i bardzo często chcą się też wdrożyć i pomagać. Dlatego bardzo się cieszę, że choćby nawet taka wąska grupa osób znalazła czas i poświęciła przede wszystkim ten czas dla ratowania gatunków chronionych.
3: A jakie znaczenie ma ropucha szara dla nas?
2: Ropucha szara przede wszystkim jest pewnym elementem łańcucha pokarmowego wielu różnych zwierząt. Z jednej strony zjadają szkodniki, czy to upraw rolnych, tak jak na przykład stonkę, czy to rzeczywiście w przestrzeni miejskiej one regulują populację owadów, bo te organizmy, które żyją w wodzie, czyli kijanki, na początku swojego rozwoju oczywiście żywią się pokarmem roślinnym, glonami, natomiast podczas przeobrażania się zaczynają zjadać bardzo duże ilości na przykład larw komarów, czyli też w ten sposób pomagają nam, żeby tych, w cudzysłowie, inwazji komarów później w tym okresie późnoletnim nie było. Później, kiedy one wychodzą poza zbiornik wodny, czyli prowadzą ten lądowy tryb życia, to również regulują tą populację różnych szkodników, czy to ogrodowych, czy to tych, które są w parkach miejskich, więc rzeczywiście bardzo fajnie wpływają na to, że ta bioróżnorodność jest na stabilnym poziomie, bo jeżeli wypada nam jeden gatunek z całego tego cyklu życia, można powiedzieć, no to rzeczywiście zakłócana jest cała struktura, czy to będzie leśna, czy to będzie parkowa, czy to będzie łąkowa, więc każdy gatunek tu jest ważny.
3: Tego się spodziewałeś, że uda się tą akcję przeprowadzić, że spotkasz na swojej drodze tyle wrażliwych osób?
2: Szczerze powiedziawszy, niczego się nie spodziewałem, bo nawet nie spodziewałem się, że w tym roku, ten rok w ogóle będzie stał pod znakiem zapytania ochrony ropuch, bo tak naprawdę już na początku wiosny dostawałem pierwsze zgłoszenia na pograniczu Sosnowca i Jaworzna, że tam trzeba pomóc podczas powiedzmy transportu, czy podczas migracji płazów do ich zbiorników wodnych, bo trzeba przyznać, że ropuchy szare, czy ropuchy zielone, one zawsze starają się wracać do tego samego zbiornika wodnego, z którego wyszły. Więc jeżeli zabetonujemy taką przestrzeń albo ogrodzimy, no to to stwarza jakąś barierę. Natomiast no, na pewno nie spodziewałem się tego, że sam będę uczestniczył i sam będę organizował akcję ratowania kijanek. Natomiast to jest niezwykłe, że i czy to nagłaśniając w mediach społecznościowych przy Odyle Sosnowca, czy to już podczas praktycznych działań, znalazłem tak oddaną grupę osób, które połączyły się z jednej strony w te działania bezpośrednio terenowe, jak i też była grupa osób, która pisała do różnych jednostek miejskich o wsparcie, o to, żeby na przykład uruchomić na nowo fontannę, żeby zapewnić ten stały dopływ wody, jeżeli nie mamy możliwości wody opadowej, czyli te opady są dosyć niestabilne, to żeby chociaż poprzez tą fontannę ta woda rzeczywiście w tym zbiorniku się znalazła. I wydaje mi się, że taka trochę presja społeczna powoduje to, że skupiamy uwagę na danym problemie i dzięki temu mogą bardzo fajne rzeczy wyniknąć. Nawet jeżeli nie w tym danym roku, to później na przyszłość, bo liczę na to, że w kolejnych latach ta fontanna będzie na tyle usprawniona, że ta woda będzie przez cały czas, czy to w tym zbiorniku wodnym, czy to po prostu jako element taki architektoniczny, element krajobrazowy, będzie uświetniał też chociażby tą bursztynową damę i spowoduje, że ten mikroklimat w tym parku Dietla się zmieni.
0: SK Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o misiu w todze, czyli bohaterze bajki Leśne Sprawy Bajecznych Adwokatów. Ten miś odwiedzi dzieci w sosnowieckich przedszkolach. W mieście rusza akcja, podczas której adwokaci i aplikanci przeczytają bajkę i poprowadzą dla dzieci zajęcia edukacyjne. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o Mistrzostwach Świata Kobiet FIFA U20, które rozpoczynają się 5 września, o powrotach do szkoły i budżecie obywatelskim miasta Sosnowiec. Zajrzymy do Jaworzna. Te stawia na ekologiczny transport. W mieście pojawiło się kolejnych 7 autobusów elektrycznych. To i wiele innych ciekawych tematów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy.
0: SK Śląsk.
1: Województwo śląskie wygrało konkurs na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego do przewozów pasażerskich. W ramach dwóch projektów region kupi 15 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Pociągi mają pojawić się na śląskich torach do 2029 roku. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
4: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego. Jesteśmy na wielkich zakupach składów kolejowych. Chcemy się dostosować do tego, co dzieje się wokół. Remontowane są tory, chociażby cały węzeł katowicki, po to, żeby mieszkańcom podróżowało się lepiej do pracy, do szkoły, do sklepu. Każdy jedzie gdzie chce, a więc będą nowe tory w Katowicach. Już zostało niecałe 3 lata, może 2 i trochę widzimy tą wielką przebudowę. Będziemy jeździć gęściej, będziemy jeździć w tak zwanych tak, czyli odstępach co pół godziny powiedzmy, to już fachowcy ustalą, po to, żeby połączyć całe województwo z Katowicami, z centrum aglomeracji, gdzie potem możemy się przesiadać, jechać do Warszawy, do Gdańska, czy w każde inne miejsce Europy. Premier Tusk zapowiedział, że Polska 100 minut, czyli 100 minut z każdego wojewódzkiego miasta do Warszawy, a my mówimy, musimy dojechać pół godziny do Katowic i do tego będziemy zmierzać. W każdym razie nowe pociągi, wygodne pociągi, klimatyzowane pociągi, gęściej jeżdżące pociągi, mamy nadzieję, spowodują to, że będą ludzie przesiadali się na kolej. Zresztą taki jest trend, to też ludzie domagają się od nas większej ilości połączeń, a my temu się staramy sprostać, więc na wielkich zakupach ponad 50 pociągów zupełnie nowych, już część wyjechała, ale niedługo wyjedzie do 3 lat na tory. Miasta metropolii składają się jeszcze na kolejne 16, także na Śląsku będzie zupełnie nowa jakość. Ja nie mogę się doczekać, ale wszystkim mam nadzieję, że pasażerowie czekają z niecierpliwością, więc jak skończymy remonty torów, nowe składy i zacznie się nowy rozdział, nie w życiu kolei śląskiej, ale dla tych, którzy korzystają z kolei.
3: Pociągi w korkach nie stoją, to główna zaleta.
4: Tak, nie stoją w korkach, są klimatyzowane. Naprawdę jeżdżą już dość dobrze z rozkładem jazdy. Jeżeli jeszcze zagęścimy sieć, będą jeździć tak, że ludzie będą wiedzieć mniej więcej, o której przed co pół godziny, co 20 minut. Jesteśmy przekonani, że to pozwoli jeszcze bardziej chętnie korzystać z kolei. Plus wielkie inwestycje na centra przesiadkowe, dojazd rowerem, dojazd hulajnogami, bo i tak ludzie jeżdżą przy zostawienie samochodu i dalej podróż koleją. Naprawdę podróż koleją jest wygodna, szybka, bezpieczna, bo wypadków jest zdecydowanie mniej. Wjeżdżamy w centra miast i nie musimy się otroszyć, gdzie kupić bilet parkingowy, gdzie znaleźć miejsce parkingowe i czy staniemy w korkach, czy będzie wypadek na DTS-ce. Koleje w korkach raczej nie stoją, chyba że są przebudowy jak teraz, więc czasami są spowolnienia, ale to tylko po to, żeby było więcej torów, większa przepustowość i za 3 lata, żeby nowe składy Kolei Śląskich po nowych torach umknęły do Pyrzowic, na lotnisko Częstochowa, Gliwice, Żywiec, gdziekolwiek nas poniesie, tam pojedziemy.
3: Warszawa ma metro, my będziemy mieć kolej metropolitalną.
4: Kolej metropolitalna, niektórzy mówią metrokolej, coś w rodzaju SKM-ki też, którą znamy z Gdańska, jeździ szybki pociąg po torach. Taka jest też koncepcja, żeby między Gliwicami a powiedzmy Będzinem, bo to miasta graniczące metropolii, czy Dąbrową Górniczą, pociąg jeździł też w taktach i mknął po szynach. Ale w każdą stronę mamy zamiar jeździć. Czekamy też na duże inwestycje kolejowe rządu. Kolej w stronę Czech będzie tak przebudowana, że z Rybnika 35 minut, z Wodzisławia 40, z Jastrzębia 40 minut, z Żor 20, z Mikołowa 10 minut dojedziemy do Katowic. W ogóle przywracamy połączenia do Jastrzębia, czego nie było. Dużo na kolejach się dzieje. Obserwujcie Państwo i korzystajcie z Kolei Śląskich.
1: Miś w Todze, czyli bohater bajki Leśne Sprawy Bajecznych Adwokatów, odwiedzi dzieci w sosnowieckich przedszkolach. W mieście rusza akcja, podczas której adwokaci i aplikanci przeczytają bajkę i poprowadzą dla dzieci zajęcia edukacyjne. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
5: Michał Wcisło, zastępca prezydenta miasta Sosnowca. We współpracy z adwokatami z Okręgowej Izby Adwokackiej, którzy świadczą nieodpłatną pomoc prawną na terenie miasta Sosnowca, organizujemy wizyty misia adwokata w kilku wybranych sosnowieckich przedszkolach.
3: Po co ta akcja? Co ona da dzieciom?
5: Przede wszystkim będzie to oswojenie dzieci z systemem prawnym, z tym, czym jest prawo, z tym, jakie obowiązują zasady w społeczeństwie, w państwie. Oczywiście na przykładzie przygód misia adwokata.
3: To chyba fajne, że właśnie przy pomocy takiego pozytywnego bohatera dziecięcego dzieci będą taką wiedzę pozyskiwać.
5: Oczywiście każda forma edukacji musi być dostosowana do wieku odbiorców. Sprawdziło się to w takich pilotażowych akcjach już wcześniej, więc teraz organizujemy to dla większej liczby przedszkoli.
3: A taka wiedza jest potrzebna?
5: Oczywiście, im wcześniej nasz mały obywatel będzie wdrażany w to, jak funkcjonuje społeczeństwo, państwo, tym w przyszłości tę wiedzę, mamy nadzieję, będzie pogłębiał samodzielnie i będzie po prostu wiedział to, jak funkcjonuje świat, w którym żyje.
6: Tomasz Górdek, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Ta akcja to przede wszystkim propagowanie adwokatury, szerzenie wizerunku adwokata, szerzenie pomocy prawnej, profesjonalnej przede wszystkim i pokazywanie społeczeństwu tego, że warto najpierw skorzystać z fachowej pomocy prawnej, zanim tak naprawdę dojdzie do błędów. Lepiej to zrobić na początku, te błędy są wtedy znacznie tańsze. A po drugie, dlaczego skierowana akcja dla dzieci? To już jest któraś z kolei edycja akcji Bajeczni Adwokaci i jest ona świetna, bo w naszej izbie już ponad 12 tysięcy dzieci wzięło udział w tej akcji. A drodzy Państwo, wiecie, jak to mówią, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym będzie na później, tak? Więc ta edukacja tak naprawdę od podstaw to jest to, na czym najbardziej zależy, żeby ludzie w swoim życiu przyszłym też wiedzieli, kim jest adwokat, jaką pracę wykonuje i po co tą pracę wykonuje.
3: To nie jest prosta wiedza, żeby ją przekazać dziecku, więc wpadliście na pomysł, żeby właśnie za pomocą postaci bajkowej.
6: Tak, zdecydowanie Naczelna Rada Adwokacka i Komisja Wizerunku wpadły na pomysł, żeby przygotować taką bajkę dla dzieci, której autorką jest pani Ewa Ruszkiewicz. I ta forma, która jest przygotowana, pozwala całkiem nawet poważne problemy prawne podać w takiej bardzo przyjaznej formie dla dzieci i to wzbudza ich zainteresowanie, bo na przykładach właśnie bajkowych dotykamy spraw życia codziennego, które też dotyczą dorosłych, więc tak naprawdę dorośli czytający tą bajkę swoim dzieciom też mogą wyciągnąć wiele wniosków.
7: Adwokat Krzysztof Masłowski.
3: Jak ta akcja będzie wyglądała w mieście?
7: Mianowicie są wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką adwokaci, którzy

0: wiedział, kto to jest adwokat, czym się zajmuje.
1: Będzie wiedział, kim jest adwokat, będzie wiedział, jaką ma właśnie togę, że jest to toga zielona, ponieważ często zdarza się, że nawet studenci pierwszego roku nie wiedzą, jak wygląda toga adwokacka, prokuratorska czy też radcy prawnego. Jest to szerzenie już jakby edukacji prawniczej od lat takich wczesno-przedszkolnych, więc dzieci są najbardziej wtedy otwarte, najwięcej wiadomości przyjmują i myślę, że też wiedza ta spowoduje, że niektórzy maluchy w przyszłości również będą chcieli być adwokatem.
0: No właśnie, ta wiedza będzie procentować, jak pan uważa?
1: Myślę, że tak, ponieważ widzi się, jaka jest edukacja prawnicza. Często ludzie, ja jestem na co dzień adwokatem, wykonuję praktykę w Sosnowcu. Często osoby zgłaszają się, gdzie już postępowanie jest na etapie właśnie sądowym, gdzie jest już za późno, gdzie właśnie można było wstąpić taką sprawę na etapie postępowania przygotowawczego, a więc na samym początku, więc gdzie naprawdę można jeszcze dużo wyciągnąć dowodów, dużo po prostu pomóc klientowi.
0: Pan już tą książeczkę pewnie zna na pamięć, prawda?
1: Co roku są nowe edycje, tej akurat jeszcze się nie zapoznałem. Dzisiaj je dostajemy, więc mamy czas, żeby z nimi się zapoznać, tym bardziej, że akcja dopiero tutaj w Sosnowcu rusza.
0: A przychodzić, jakie tam na przykład sprawy do rozwiązania w tym lesie są, jeśli chodzi o adwokata?
1: To są różne sprawy, na przykład zwykłe jakby zaginięcie rzeczy, które okazują się kradzieżą i tak dalej. To są naprawdę zwykłe rzeczy dotyczące dnia codziennego.
0: No właśnie, czyli z czym możemy się spotkać na co dzień, tak?
1: Dokładnie.
0: Dla was trudna akcja, czy nie? Trudno jest też przekazywać taką wiedzę dzieciom?
1: Nie, dzieci są, jeżeli ktoś ma dziecko, no to wie, jak przekazać tą wiedzę dziecku, jak ich zainteresować. No, musi być też ta osoba kontaktowa, która no, wie, jak zainteresować takiego malucha.
2: SK Śląsk.
3: Sosnowiec jest współorganizatorem Mistrzostw Świata Kobiet FIFA U20, które rozpoczęły się w sobotę 5 września. O tym wydarzeniu oraz między innymi powrotach do szkoły i budżecie obywatelskim miasta z prezydentem Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim rozmawiał Piotr Wikar.
4: Studio Radia SK. Dziś moim i Państwa gościem jest prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński. Dzień dobry, panie prezydencie.
5: Dzień dobry, witam.
4: Jesteśmy u progu ciekawego wydarzenia sportowego. Już za moment piłkarskie Mistrzostwa Świata Kobiet FIFA U20 i trzeba dodać, że Sosnowiec jest współorganizatorem tego wydarzenia.
5: Tak, tak. Jednym ze współorganizatorów, bo Sosnowca w naszym regionie Katowice, Bielsko-Biała, a jeszcze jest też miasto spoza naszego regionu, Łódź, gdzie zresztą odbędą się najważniejsze mecze, bo to największy stadion i tam mecze półfinałowe i finałowe, ale w Sosnowcu też wiele ciekawego, bo dwie grupy będą rozgrywały mecze właśnie u nas od 6 do 19 września, 6 Francja-Korea. To będzie pierwszy mecz w Sosnowcu i tak jak powiedziałem, każdego dnia po dwa mecze i mam nadzieję, że to zobaczymy również reprezentację Polski, bo tu je dobrze życzymy, bo gdy wyjdzie z grupy, to mecz 1-16 i ćwierćfinałowy właśnie może odbyć się reprezentacji Polski na stadionie ArcelorMittal Parku w Sosnowcu.
4: Mhm. Dodajmy przy tej okazji, że te mistrzostwa pewnie by się tu w Sosnowcu nie odbyły, gdyby nie inwestycje sprzed paru lat.
5: Ja myślę, że tutaj się składają dwie rzeczy. Oczywiście inwestycje, no bo bez stadionu grać się nie da, także to jest jeden z podstawowych elementów, ale myślę, że też historia piłki nożnej kobiecej. A Sosnowiec tą historię tak naprawdę zaczął, tworzył i dzisiaj można powiedzieć, że bardzo dobrze kontynuuje, bo przecież Czarny Sosnowiec to mistrzynie Polski, finalistki Pucharu Polski. Katowice to też jedna z najlepszych drużyn dzisiaj kobiecych, bo znowu zdobywca Pucharu Polski i rok temu, czy dwa lata temu mistrzynie Polski. Bielsko-Biała to zresztą też region, w którym piłka nożna jest na nie najgorszym poziomie, a dziewczyny rekordu grają w Ekstralidze. Także no, pewnie też patrząc pod tym kątem właśnie zainteresowania kobiecą piłką brano pod uwagę te miejscowości.
4: Mhm. A ja tak zapytam z perspektywy zwykłego mieszkańca Sosnowca. Co takie wydarzenie oznacza dla Sosnowca?
5: Myślę, że to jest, ja się zawsze będę przy tym upierał i pokazują to też badania, dane statystyczne, że to jest najtańsza promocja dla miasta, bo zdajemy sobie sprawę, że tego typu imprezy na same trybuny nie będą ściągały ogromnej rzeszy widzów, bo rzeczywiście tak jest na całym świecie, że to mecze gospodyń się cieszą największym zainteresowaniem, a tu jeszcze mówimy o młodzieżowej piłce nożnej, także tutaj na jakieś pełne trybuny liczyć się nie można. Zapraszamy oczywiście wszystkich na te mecze i niech tych kibiców jest najwięcej, ile się da, ale we wszystkich mediach na całym świecie, bo naprawdę z różnych państw te zespoły będą występować, tak jak mówiłem, Francja, Korea w tym pierwszym meczu i w tych państwach będą te informacje się pojawiały, bo U20 to już prawie dorosła piłka i to jest ogromne zainteresowanie, a trzeba sobie zdać sprawę, że u nas to zainteresowanie może nawet jeszcze jest za małe i raczkuje, choć po tylu latach myślę, że powinno być dużo większe, ale wiele państw

0: państwach, czy to Ameryki, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, Hiszpanii, to na mecze piłki nożnej kobiet chodzi już prawie tyle samo albo nieraz więcej kibiców niż na mecze męskie. Pewnie często zdarzało nam się gdzieś widzieć mecze Barcelony, które były z Rysą, wygrały Ligę Mistrzów i tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi jest na każdym meczu. Także to jest ta promocja, pokazywanie naszego regionu, naszego miasta, pokazywanie obiektów sportowych i mam nadzieję, że to będzie procentowało inwestycjami w tym mieście, przyjazdami mimo wszystko tych, którzy będą zainteresowani tymi zawodami, a w przyszłości możliwością realizacji organizowania kolejnych międzynarodowych imprez, bo chyba już to doświadczenie mamy naprawdę fajne, bo przecież Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie, gdzie trybuny były praktycznie pełne, też pokazało, że niezależnie od dyscypliny sportu jesteśmy gotowi na największe imprezy, które się tu mogą odbywać.
1: Okej, czy mamy jakieś takie głosy zwrotne, jakiś taki feedback, że ktoś kiedyś przyjechał, mowa na przykład tutaj o uczestniczkach, które za moment pojawią się w Sosnowcu i one kiedyś w jakiejś formie tutaj wróciły albo opowiedziały i pojawiają się takie głosy z zewnątrz?
0: Bardziej tu, powiedziałbym krajowo, bo rzeczywiście bardzo, bardzo duży odzew mają puchary polskich koszykówce mężczyzn. W wielu miejscach, gdzie się pojawiam, gdzie są miasta koszykarskie, między innymi w Wałbrzychu czy w Warszawie, bardzo często słyszymy o tym, że tutaj z przyjemnością się przyjeżdża i czekają na kolejne zawody i możliwość przyjazdu do Sosnowca, bo czują się znakomicie. Hala, wspaniała organizacja też i na przykład teraz mamy Super Puchar Polski, który we wrześniu będzie organizowany na hali Areny Sosnowiec i wiem, że już z taką radością Legia Warszawa czy Dziki Warszawa chcą tutaj przyjechać i rozgrywać swoje mecze. To samo jeżeli chodzi o hokej, bo też gdy gdzieś tam bywam w tych miastach hokejowych, ostatnio byłem w Sanoku, to od razu każdy mówi, a to macie to fajne lodowisko, gdzie są fajne zawody i już cieszymy się, że Liga zaraz się zacznie, bo na pewno Sosnowiec odwiedzimy. Także zdecydowanie tak, są te głosy mówiące o tym, że warto tutaj wracać, ale co najważniejsze, są bardzo pozytywne, pokazujące w bardzo dobrym świetle nasze miasto.
1: No właśnie, hokej, o którym już zdążył Pan wspomnieć, tutaj Mistrzostwa Świata Kobiet, dobrze działająca piłka nożna, czy na fali tych dziedzin sportu Sosnowiec być może już aplikuje albo stara się o pozyskanie jakichś innych wysokich rangą zawodów, mistrzostw, które ewentualnie w jakimś tam najbliższym czasie mogłyby się tutaj odbyć?
0: Na pewno będziemy starali się i myślę, że już jesteśmy blisko, żeby organizować coś w rodzaju Ligi Europejskiej w hokeju na lodzie. To są rozgrywki zastępujące sparingi, tak jak też również w piłce nożnej są tego typu rozgrywki i w Sosnowcu zawsze jeden z turniejów odbywa się, właśnie grają w nim drużyny z takiego, właściwie można powiedzieć, topu hokejowego, bo w ubiegłym roku były też drużyny grające w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, tej elicie. Także to u nas myślę, że uda się dopiąć do końca grudniowe, o ile dobrze pamiętam, tak, grudniowe na pewno, mistrzostwa klubowe, mistrzostwa świata w siatkówce, gdzie pewnie zawiercie grałoby główną rolę i mam nadzieję, że po raz pierwszy by to mistrzostwo zdobyło. Także to są te pierwsze zawody, które mi przychodzą do głowy. Oczywiście w przyszłym roku finał Pucharu Polski. Też mam nadzieję, że uda nam się po raz kolejny go zorganizować, ale rozmawiamy również o różnego rodzaju meczach towarzyskich, które na naszej hali mogły się odbywać, ale myślę, że mówmy o, tak jak teraz, tych, które już są bardzo blisko porozumienia, nie tym, co jest szansa, ale jeszcze gdzieś tam są nie tak daleko zaawansowane rozmowy.
1: No, patrząc na to, co się dzieje i to, co się wydarzy, możemy chyba śmiało powiedzieć albo wysnuć taką tezę, że Sosnowiec sportem stoi.
0: Tak, zdecydowanie tak. Ja myślę, że dzięki temu też nasze drużyny zdecydowanie lepiej wyglądają na arenie krajowej. Oprócz piłki nożnej, bo Pan mówił o dobrej piłce nożnej, no niestety tutaj dużo przed nami do zrobienia, bo
1: miejsce... Miałem na myśli kobiety.
0: Kobiety, to właśnie o tym za chwilę powiem, oczywiście. A mężczyźni, mam nadzieję, że uda nam się jak najszybszym czasie naprawić to, co się wydarzyło i piłkarze będą w wyższych klasach rozrywkowych, bo myślę, że takie minimum dla naszego miasta to pierwsza liga i tutaj Zagłębie to jest minimum, którym powinno być. Ale to, co powiedziałem, w ciągu ostatnich kilkunastu lat piłkarki czarnych wróciły do ścisłego topu, grają w Lidze Mistrzów, co kilkanaście lat temu było niemożliwe, bo były w zupełnie innej klasie rozgrywkowej. Mamy koszykarki, które są w ścisłym topie, bo rok w roku są w pierwszej piątce mistrzostw Polski, a w ubiegłym roku bardzo daleko zaszły w europejskich pucharach również i myślę, że i w tym roku o tą pierwszą czwórkę powalczą i w playoffach, no to już na pewno, bo nie wierzę, żeby było inaczej, się zameldują. Mamy hokeistów, którzy po ponad 30 latach zdobyli medal i grali i byli o krok od zdobycia Pucharu Polski, a też parę lat temu nie było w ogóle klubu, on wrócił. Mamy bardzo dobrą koszykówkę kobiet na zapleczu Ekstraligi i powracającą, mam nadzieję, powoli koszykówkę, bo żeby ocalić koszykówkę, bo były problemy finansowe, przez wiele lat prowadził ten klub i utrzymywał na powierzchni pan Tomasz Użałek, za co należą mu się ogromne szacunek i podziękowania, ale uznaliśmy, że musimy jakoś wspomóc ten klub i jest on dzisiaj pod skrzydłami sekcji hokejowej tak naprawdę. Zobaczymy, czy tak pozostanie, czy to będzie sekcja wielo, czy to będzie klub wielosekcyjny, czy gdzieś tam potem to podzielimy, ale no druga liga i mam nadzieję, że w ciągu paru lat gdzieś tam powrót co najmniej do tej pierwszej ligi, żeby w tej lidze centralnej się pojawić. I pamiętajmy też o sportach indywidualnych, w których odnosimy ogromne sukcesy, których też od lat nie odnosiliśmy, zwłaszcza jeżeli chodzi o kobiety, bo przecież Zuza Cieślar jeszcze w ubiegłym roku była wicemistrzynią świata. W tym roku poszło jej trochę gorzej, ale mam nadzieję, że to tylko chwilowa sytuacja, że gdzieś troszkę niżej, choć też w światowej czołówce, no bo przed nami Igrzyska Olimpijskie i też mieliśmy zawodniczkę z Sosnowcem na Olimpiadzie, jeżeli chodzi o szermierkę, a jestem, mam nadzieję, że drużynowo w szermierce, w szabli uda nam się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie, a wtedy prawdopodobnie drużyna byłaby w dużej części, prawie w całości złożona z dziewczyn z Sosnowca. A pamiętajmy też o mężczyznach. Kaczkowski, mistrz Polski, chyba w tym roku wicemistrz Polski, drużyny, które zdobywają te mistrzostwa. Budowlani, jeżeli chodzi o judo, bokserzy, którzy zdobywają w dwóch chyba dzisiaj działających klubach wysokie miejsca w indywidualnych mistrzostwach polskich, walczący w tych nowych, drużynowych mistrzostwach w różnych klubach. Także i przepraszam tych, o których może coś nie wspomniałem, bo piłka ręczna przecież też gdzieś na drugim, trzecim poziomie rozgrywkowym. Także naprawdę dużo się dzieje i mam nadzieję, że tak to będzie i ten poziom naszego sportu będzie rósł, ale tak naprawdę też zależy na tym, żeby dzięki temu, co się dzieje w tym najwyższym poziomie sportu, młodzi chcieli jak najbardziej się garnąć, niezależnie od tego, czy im się potem w dorosłym życiu uda, czy nie, ale żeby ten sport był gdzieś w ich życiu, bo to i dobre dla zdrowia i dla ogólnego rozwoju tak naprawdę człowieka.
1: Panowie grający w futbol, mówię o Zagłębiu Sosnowiec, powinni brać przykład z futbolu żeńskiego?
0: Zdecydowanie tak, jeżeli chodzi o wyniki oczywiście, to zdecydowanie tak i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że krok po kroku odbudujemy to, co trzeba się bić w piersi, nam się nie udało, bo myślę, że zachwysnęliśmy się pierwszymi dobrymi wynikami, jak zostałem prezydentem, bo awansowaliśmy z drugiej do pierwszej, potem do ekstraklasy, byliśmy w półfinale Pucharu Polski, no wyglądało wszystko, że idzie w dobrym kierunku, a potem okazało się, że to był kolos na glinianych nogach, ani warunki finansowe, ani infrastruktura nie pasowały do tego towarzystwa, które było dookoła. A potem też było trudno opanować całą sytuację i nawet trudno, ja zawsze to powtarzam, mi powiedzieć, co tak naprawdę nie zagrało, ale na pewno nie jesteśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym powinniśmy. Mamy i warunki, i finansowanie, i zaplecze na najwyższym poziomie tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasz kraj. I dzisiaj przed panem prezesem Jaroszewskim, bo on za to dzisiaj odpowiada. Taka fajna z drugiej strony rola odbudowania tego wszystkiego, bo tak jak powiedziałem, no minimum miejsce Zagłębia Sosnowiec to jest pierwsza liga, oczywiście marzymy o ekstraklasie, ale nie przesadzajmy. Dzisiaj mamy to, co mamy i trzeba to odbudowywać i pokazać, że zawsze po zachodzie słońca wstaje to słońce.
1: Panie prezydencie, temat sportu chciałbym zakończyć takim podsumowaniem w trzech punktach dosłownie. Z czego jest pan najbardziej dumny, jeżeli chodzi o sport w Sosnowcu? A co według pana wymaga poprawki? Trzech punktów.
0: No to jeden to żeśmy powiedzieli na końcu, to już możemy chyba odhaczyć, czyli męska piłka nożna na pewno. Z czego jestem dumny? Panie doktorze, trudno. To trudno jest pokazać jedną rzecz, bo tak jak powiedziałem, najważniejsze jest zaplecze. Nie drużyny sportowe, bo raz się uda, raz się nie uda, ale żeby po sobie zostawić możliwość tego, żeby każdy mógł uprawiać sport i mógł na najwyższym poziomie. I myślę, że to nam się udało. I takim plusikiem do tego dałbym nocny maraton zagłębiowski. Pierwszy raz zorganizowany z Dąbrową Górniczą. Myślę, że to wspaniała impreza, którą chcemy kontynuować z panem prezydentem Bazylakiem. Żeśmy się kiedyś spotkali. On biega, mówimy o tym bieganiu. Ja trochę z boku na to patrzałem, ale okazało się, że to był strzał w dziesiątkę.
1: Tak, i to dobry przykład na to, że można zrobić coś razem.
0: Tak, i chodzi też o to, i myślę, że to jest najważniejsza rzecz, trzeci plus, żeby była możliwość w naszym mieście uprawiania sportu dla każdego. Żeby każdy chciał ten sport uprawiać, bo tak jak powiedziałem, to i rozwój tak naprawdę nasz całościowy, nie tylko zdrowotny, żeby mógł z tego korzystać i żeby miał do tego możliwości. Ja myślę, że tak jest, bo to, co się wydarzyło w ostatnich latach na stawikach, to obiekty sportowe, boiska przeszkolne, które modernizujemy i osiedlowe. Lada chwila pewnie komercyjna sprawa, ale jako miasto bardzo mocno wspieramy tą realizację. Jeden z najlepszych obiektów do padla, który ma powstać w Sosnowcu, czyli kolejny sport, który będzie można uprawiać. Także to jest chyba największy plus, żeby mieszkaniec mógł prawie każdy sport, bo pewnie nigdy nie będzie, że każdy, ale prawie każdy, który by chciał amatorsko dla siebie rekreacyjnie mógł go uprawiać. Baseny też, które Żeromskiego wyremontowany, nowy na bohaterów Monte Cassino, także naprawdę myślę, że Sosnowiec jest takim miastem, w którym każdy dla siebie coś znajdzie.
1: Znamy już całą listę projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, teraz tak naprawdę będzie rozstrzygnięcie. No tych projektów trochę było, czy są jeszcze takie, które pana zadziwiają?
0: Powiem panie redaktorze, że nie chcę być jakiś negatywnie nastawiony do budżetu obywatelskiego, ale właśnie zauważam, że jak gdyby ta kreacja nowych projektów jest coraz mniejsza w stosunku do tego, co nieraz wymyślano kilka lat temu, gdy ten budżet powstawał. Ja z jednej strony to się cieszę właściwie, bo może po prostu oferta jest tak szeroka i samorządowa i komercyjna, że mieszkańcy jak gdyby trudniej jest im coś nowego jeszcze wymyślać, ale rzeczywiście albo po prostu te przyziemne rzeczy są tak ważne, bo jednak zdecydowana większość projektów, które się pojawiają, to takie przyziemne, które kojarzymy z problemami każdego dnia, związane z większą liczbą skwerów, drogi, ulice, place i tak dalej, ale oczywiście też bardzo ważne, bo to są ważne inwestycje, które realizujemy, ale może pana zaskoczę, mnie najbardziej cieszy ten budżet, który wymyśliliśmy parę lat temu, potem w związku z COVID-em, ze zmianami prawnymi nie był, teraz on wrócił, on jest bardzo dobrze odbierany w kraju i w niektórych miejscach już naśladowany, to ten budżet młodzieżowy i przedszkolny, ten jest 1 000 000 zł, które mamy do podziału w przedszkolach i naszych szkołach, i dzieci, młodzież mogą głosować na jakieś projekty, jakieś pomysły, które są realizowane w ich placówkach oświatowych, bo dla mnie to jest bardzo ważne, bo myślę, mam nadzieję, że uczymy młodych ludzi sprawczości i demokracji. Ten głos, który oddajemy, nie jest marnowany, tylko jest głosem, który może w jakiś sposób poprawić ich codzienną rzeczywistość. I to jest dla mnie jeden z najważniejszych elementów tego budżetu, bo całe to 10 milionów złotych, 7 na te tak zwane rejony, 5 rejonów, 2 miliony to budżet ogólnomiejski, gdzie są projekty miejskie, ale tak jak mówię, ten 1 000 000, który wydajemy na tą młodzież i na dzieciaki w przedszkolach, myślę, że jest najfajniejszą rzeczą, bo powiedziałem, uczymy ich tego, że każdy głos jednak ma znaczenie i może da to jakieś też efekty w wyborach tych dorosłych już całkowicie, tych parlamentarnych i innych, bo często mówimy, że tutaj z tym do końca tak dobrze nie jest.
1: Czyli ta formuła jeszcze się nie przejadła, ona w dalszym ciągu jest atrakcyjna, jak pan zauważył, też dobrze było, gdyby młodzi się tym zainteresowali.
0: Tak, staramy się ogólnie promować tą formę wyboru realizacji inwestycji, bo często ktoś mówi, że nie ta inwestycja, nie ten pomysł, to mieszkańcy wymyślają. Mieszkańcy składają te swoje pomysły na nasze ręce, potem je realizujemy, mieszkańcy wybierają, bo to są pieniądze, które są w budżecie miasta. To nie są inne, oddzielne pieniądze. To są pieniądze, które mamy w danych kubkach, mówiąc kolokwialnie, dotyczących, nie wiem, czy remontów dróg, czy zieleni, czy parków, czy edukacji. A mieszkańcy decydują wprost, gdzie one mają zawędrować, co dla mieszkańca jest najważniejsze, czyli uczymy mieszkańców demokracji, można by powiedzieć, ale zarazem my od nich mamy wiedzę, co jest dla nich priorytetem i co jest dla nich najważniejsze. I robimy co w mocy, co możemy, żeby jak najwięcej ludzi głosowało, bo 24 tysiące, tyle mniej więcej osób głosowało w tamtym roku, to i dużo, bo dobrze wiemy, jakie lokalne głosowania, referenda, jaką cieszą się zainteresowanie, także wydaje się, że to nie jest zła liczba, bo to jest około 13% mogących brać udział w budżecie, ale no wiadomo, że każdy dąży do 100 i tutaj jeszcze dużo pracy przed nami, ale co ważne, ta liczba tych głosujących nie spada, ona się utrzymuje na tym poziomie, raz jest troszkę mniejsza, troszkę większa, ale to najważniejsze nie spada, czyli to zainteresowanie dalej jest.
1: Mhm. Niebawem rozstrzygnięcie, będziemy śledzić na bieżąco, panie prezydencie.
0: Wcześniej październik, tak. Głosowanie, także w październiku dowiemy się, co będziemy w przyszłym roku z priorytetów naszych mieszkańców realizować.
1: Lipiec, sierpień już za nami, czyli takie miesiące wakacyjne, wakacje się udały?
0: Kurczę, 3 tygodnie już po i trudno mi nawet powiedzieć, bo już nie pamiętam, ale zdecydowanie tak. Pogoda fantastyczna, ja uwielbiam polskie morze i jak zawsze od kilkunastu lat już chyba byłem w Łukęcinie. Fajna woda, można było jak rzadko w polskim morzu codziennie z niej korzystać, bo tak jak powiedziałem, pogoda dopisywała, temperatura nie najgorsza, a i ceny, no, można zawsze narzekać, nie były takie, że mogły wystraszyć do pobytu nad pięknym polskim morzem.
1: Mhm. To oznacza też, że rozpoczął się nowy rok szkolny. Czego by pan życzył tym, którzy ten nowy rok szkolny rozpoczynają? I przede wszystkim, czego by pan życzył rodzicom, bo to rodzice są na swoich plecach też odpowiedzialność za tych najmłodszych.
0: Kurczę, to jest bardzo trudne, bo czego życzyć rodzicom, żeby jak najmniej oni musieli się uczyć zamiast dzieci, bo często mówię tak, jako prezydent miasta, osoba, która gdzieś w pewnym sensie za część oświaty odpowiada, ale nie za program. To nieraz mam wrażenie, że to, co się dzieje w naszych placówkach oświatowych, jest za bardzo skierowane na rolę rodzica, jeżeli chodzi o edukację, ale z drugiej strony też, żeby rodzice mieli jak najwięcej czasu na pobyt z dzieckiem, bo też zauważamy, że szkoła staje się takim formą przechowania, jakby to nie negatywnie zabrzmiało. I tutaj też trzeba zastanowić się nad tym, żeby to rodzice mieli tą główną rolę wychowawczą i pobytu z dzieckiem, a nie nauczyciel. Nauczyciel ma wspomóc rodzica, ma dać mu wiedzę, która mu będzie potrzebna w życiu, ale jednak ten główny ciężar wychowania powinien pozostać tak, jak to było w tradycji rodzinnej na rodzicach i myślę, że to ja sobie jako rodzicowi dziecka w trzeciej klasie życzę i innym rodzicom, żeby to tak właśnie było, żeby dziecko miało dobrą edukację w naszych szkołach i potem już na wyższych uczelniach, ale zarazem, żebyśmy mieli na tyle czasu, żeby móc z tymi dzieciakami przebywać, trochę z nimi się pouczyć, ale przede wszystkim nawzajem się wychowywać.
1: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: SK Śląsk.
3: Jaworzno stawia na ekologiczny transport. W mieście pojawiło się kolejnych 7 autobusów elektrycznych. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Marcin Długosz, wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Jaworzno. Są to pojazdy, można powiedzieć, że szyte na naszą miarę. Nasi pracownicy przygotowują całą specyfikację tych autobusów, wymogów, jakie chcemy, przede wszystkim dla komfortu naszych mieszkańców. I te autobusy są właśnie dla nas przygotowane, specjalnie dla nas, pod naszymi barwami, specyficznie dla miasta Jaworzno. Jak wszystkie pozostałe autobusy. Kolejne autobusy zwiększają naszą flotę do 56 autobusów elektrycznych, co stanowi mniej więcej około ponad 73% wszystkich autobusów całego taboru naszego PKM Jaworzno.
5: Jeśli chodzi o wyposażenie, różni się od dotychczasowych?
4: Tak, siedzenia są przygotowane z ekoskóry, które są łatwe w utrzymaniu czystości. Podłoga jest przygotowana też w takich specjalnych barwach imitujących drewno. Komfort kierowców również jest poprawiony przez nawigację i systemy elektroniczne.
5: Tutaj oprócz autobusów cała ta infrastruktura, tak? Czyli to wszystkie urządzenia zasilające, powiedzmy, jedno z nich widzimy tu.
4: Tak, to są specjalne i stacje do ładowania i specjalny podysk, który pozwala obsłudze technicznej doglądać całego autobusu również od góry. Posiadamy kilkanaście ładowarek na terenie zajezdni, jak również w takich strefach, w centrach przesiadkowych również są ładowarki, które pozwalają utrzymywać autobusy cały czas w odpowiednim stopniu naładowania. Około 90 do 100 km jest w stanie autobus przejechać na jednym ładowaniu, stąd też całe programy są przygotowane do tego, aby w odpowiednim harmonogramie, żeby w odpowiednim czasie autobusy ładować. Także to nie jest tak, że każdy kierowca decyduje o tym, kiedy ładuje autobus, ma cały harmonogram, wyjeżdżając w trasę, ma harmonogram, który pozwoli w odpowiednim czasie się ładować.
5: Te kolejne zakupy pokazują, że autobusy elektryczne w Jaworznie się sprawdzają.
4: Sprawdzają się w każdych warunkach i w warunkach słonecznych i w zimie. Nie mamy większych problemów technicznych, tak jak każde urządzenie techniczne, natomiast sprawdzają się w takim codziennym funkcjonowaniu.
6: 26,5 miliona w ogóle budżetowych pieniędzy, z czego prawie 17 środków europejskich przekazywanych przez Urząd Marszałkowski, a to tak naprawdę pieniądze podatników europejskich, którzy składają się na wiele rzeczy, które są w Polsce, ale powtarzam to ciągle, to nie miliony są ważne, nie te autobusy są ważne. W tym wypadku to właśnie nie 7 autobusów, ale tysiące drobnych podróży, codziennych podróży do sklepu, do pracy, do szkoły, wygodnych, cichych, ekologicznych, klimatyzowanych, co ważne, latem autobusach. Województwo śląskie się zmienia, Polska się zmienia, Jaworzno się zmienia, naprawdę nie... To nie, że nie mamy się czego wstydzić, to już my się chwalimy, a inni nam zazdroszczą. Dobrze korzystamy ze środków europejskich, dobrze programujemy w ogóle wydatkowanie tych środków. No i co to powoduje? Że tu mówił prezes PKM-u Jaworzno, że są już dni, gdzie 100% autobusów jedzie ekologicznych, 100% autobusów, które jeździ, to są dofinansowanych z Unii Europejskiej. Nam dzisiaj najbardziej zależy na integracji tego transportu, połączenie z innymi miastami, ale przede wszystkim z innymi środkami transportu. Jesteśmy na wielkich zakupach jako Województwo Śląskie, składów kolei śląskich. Wiadomo, w Jaworznie są stacje. Jak to wszystko zgramy i ludzie, nawet ci, głównie o tych nam chodzi, co mają samochody, przesiądą się na samochody, no to to jest właśnie to, o co nam chodzi. Jak najbardziej, jak najwięcej korzystajmy z komunikacji publicznej, bo jest ekologiczna, bo jest tania, bo jest komfortowa, jest często szybka, nie stoi w korkach, naprawdę warto.
7: Paweł Silber, prezydent Jaworzna.
5: Kolejnych 7 autobusów elektrycznych, ekologicznych.
7: No, kolejnych 7 to jeszcze nic, bo to jest łącznie 56 i prawie 100% pracy przewozowej autobusami elektrycznymi. Jesteśmy ciągle w Polsce liderem, a jednym z liderów w Europie również pod kątem ilości przejechanych kilometrów. To jest 30 milionów kilometrów przejechanych autobusami elektrycznymi. Ponad. Imponuje, prawda?
5: Wy przecieraliście szlaki, można powiedzieć, w województwie śląskim. Byliście chyba pierwszym miastem, czy jednym z pierwszych.
7: Przecieraliśmy szlaki w Polsce, przecieraliśmy szlaki w Europie tak naprawdę, bo jako pierwsi kupiliśmy autobusy do regularnej pracy przewozowej, a nie na ozdobę. Wtedy, kiedy inni się elektryfikacją bawili, to my traktowaliśmy autobusy jako pełnoprawny środek transportu, tak zresztą od początku założyliśmy i one się fantastycznie sprawdziły. Tak jak powiedział pan dyrektor z Solarisa, było tak, że przecieraliśmy te szlaki i pewne elementy dotyczące poprawy konstrukcji autobusu, wyposażenia, standardów, oczekiwań klienta były wypracowane dla reszty Europy dzięki współpracy z Solarisem w Jaworznie.
3: Największa w Polsce hala do padla wybudowana zostanie w Sosnowcu. Obiekt powstanie w sąsiedztwie stadionu zimowego. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
8: Arkadiusz Naciński, prezydent miasta Sosnowca. Zakończyły się procedury związane z pozwoleniem na budowę i tak jak rozmawiałem z inwestorem, myślę, że to kwestia miesiąca i rozpocznie się budowa kompleksu, w którym będzie kilka kurtów do gry w padla i wewnątrz i chyba dwa, o ile dobrze pamiętam, na zewnątrz. Co ważne, będzie to w rejonie Zagłębieskiego Parku Sportowego i będzie on jak gdyby dostosowany do architektury właśnie Zagłębieskiego Parku Sportowego. No ma być wiele zaskakujących nowinek związanych z padlem, ale pozwólcie Państwo, bo rozmawiałem z inwestorem. Zostawmy to jemu, żeby mógł się tym pochwalić, bo tak jak mówię, rozmawialiśmy o tym i jest przygotowane w momencie pewnie rozpoczęcia inwestycji mały briefing, żeby właśnie pokazać, co tam będzie i zachęcić do tego, żeby tym padlem się zająć. A wiem, że wśród dziennikarzy zainteresowanie i samorządowców też zainteresowanie padlem jest duże i myślę, że to kolejny fajny element na tej mapie sportowej możliwości rekreacji w naszym regionie w Zagłębiu. Bo myślę, że to, nie chcę powiedzieć, że dla każdego, ale chyba tak można powiedzieć, forma rekreacji dla każdego, łącząca tenis ziemny, właściwie to nie łącząca, gdzieś wzorująca się na tenisie ziemnym, ale myślę, że bardziej wyczerpująca, bo samo boisko nie jest otwarte, tylko ma ściany, w których piłka się może odbijać, co powoduje, że ta intensywność jest większa, ale zarazem myślę, że i radość większa, trochę inna rakieta, także parę zmian, ale bardzo, bardzo duże podobieństwo do tenisa. Ja myślę, że to, ja to kiedyś tak rozmawiałem ze znajomymi, że chciałem powiedzieć, że to jest forma tenisa dla tych, którzy nie umieją grać tenisa.
5: Dobre umiejscowienie tej inwestycji będzie przy Zagłębiowskim Parku Sportowym.
8: Oczywiście, panie redaktorze, pamiętacie Państwo, że gdy wszystko powstawało, gdy jeszcze nie było Zagłębiowskiego Parku Sportowego, gdy nie było tam jeszcze Parku Jordanowskiego, to mówiliśmy, że chcielibyśmy, żeby to było miejsce, do którego będą mieszkańcy i nie tylko Sosnowca przychodzić przez cały rok, że będzie tam co robić, nie tylko na imprezach sportowych, sprzętowych, ale również jeżeli chodzi o formę rekreacji i wypoczynku naszych mieszkańców. I myślę, że tak właśnie się dzieje i będzie to jakimś kolejnym właśnie elementem tego, aby przez cały rok nasi mieszkańcy mogli, mieszkańcy całego regionu mieli miejsce, w którym mogą spędzać wolny czas, mieć miejsce do rekreacji, wypoczynku. Także tylko się cieszyć, a myślę, że to będzie kolejny element i pewnie to nie ostatnie słowo, co w tym parku jeszcze może powstać. Inwestorem jest osoba związana z Padlem Dąbrowy Górniczej i osoba, która bardzo dobrze na padlu się zna, ponieważ nie zdradzając jeszcze, choć pewnie ci, którzy padel znają, to może się domyślałem, o kim mówię, rodzina inwestora to osoby działające w związku sportowym, będące czynnymi zawodnikami padla i co więcej, odnoszące duże sukcesy w padlu. Także myślę, że to spowoduje, że to miejsce będzie rzeczywiście inne od wszystkich, bo będą go budowali nie ci, którzy chcą tylko coś stworzyć, często po to, żeby, jak to w życiu bywa, mieć dobry biznes, ale osoba, która też pewnie o tym myśli, ale zarazem wie, o co w padlu chodzi, co trzeba zrobić, żeby ci, którzy tam przyjdą, czuli się jak najlepiej, jak najbardziej komfortowo.
9: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Niedalej, jak kilka dni temu Urząd Miejski w Sosnowcu wydał pozwolenie na budowę takiego obiektu właściwie pomiędzy Górką Środulską a ArcelorMittal Parkiem. Jest tam taka wolna przestrzeń, plac, który kiedyś pełnił funkcję parkingu i właśnie tam ma powstać hala z kortami do padla. To jest sport chyba, który rozwija się tutaj najbardziej dynamicznie w ostatnich latach i znamy sporą grupę osób, która lubi sobie pograć, a dla nas jest ważne, że to będzie właśnie dopełnieniem ArcelorMittal Parku, czyli nasi mieszkańcy będą mieli szansę na dodatkową aktywność, spędzenie wolnego czasu w Sosnowcu, właściwie nie wyjeżdżając z niego i to jest bardzo ważne, bo myślę, że wszyscy obserwujemy to, że szukamy dla siebie jakichś aktywności fizycznych, żeby zadbać o zdrowie, a też rozładować te emocje po ciężkim dniu pracy. Dlatego bardzo kibicujemy, aby ta inwestycja powstała. Ma stylistycznie nawiązywać do obiektów ArcelorMittal Park. To też fajne rozwiązanie. No i będziemy mocno kibicować, aby ta inwestycja jak najszybciej właśnie powstała, żebyśmy już za rok mogli skorzystać z usług. To jest bardzo popularna dyscyplina, która zdobywa dużą rzeszę odbiorców, trafia też do najważniejszych kanałów telewizyjnych, więc to pokazuje, że zainteresowanie tym sportem jest ogromne i potencjał tej dyscypliny sportu jest ogromny, dlatego fajnie, że coś takiego będzie w Sosnowcu. Dotychczas musieliśmy jeździć do innych miast i nie ma w tym oczywiście nic złego, ale im mniejsza i krótsza podróż, tym chyba lepiej, więc fajnie, jak to już będziemy mogli mieć w Sosnowcu i zwyczajnie rowerem albo na nogach, bowiem ArcelorMittal Park jest umiejscowiony pomiędzy dwoma największymi sosnowieckimi dzielnicami, czyli Zagórzem i Środulą, więc na nogach można też tam będzie spokojnie przyjść.
10: Marcin.
11: I ja Mateusz.
5: Co fajnego jest w padlu? Jak się w ogóle w tego padle gra?
10: No jest duża zabawa. Trochę kojarzy się padel z tenisem, jak tak patrzy się na korty, to może faktycznie tutaj człowiek zastanawia się, który jeszcze nie wie, jaka jest różnica. No różnicą są te ścianki, nie? No bo tutaj jednak ściany grają. No i to chyba sprawia, że jest ciut większy fan, powiedzmy. Tak jak tenis wydaje się taką dyscypliną trochę elitarną, jednak jest jakiś tam próg wejścia, trzeba też nauczyć się poprawnego serwisu. Tak tutaj ten serwis nam odpada, tylko po prostu wchodzimy, poznajemy zasady, a najważniejsze chyba są takie, że po prostu ściany grają, wchodzimy, wypożyczamy rakietę albo kupujemy, no i gramy.
11: No to jest sport przede wszystkim bardzo intensywny, także i tak samo łączący, ale rywalizacja jest podobna do tej, która jest w tenisie ziemnym, także trzeba się naprawdę przygotować na to, że jest dużo biegania, dużo odbijania, no jest przede wszystkim na koniec zabawa, no ale liczy się wynik, także ci, którzy w padla grają i lubią tenisa, mogą to fajnie wszystko scalić.
10: Ale jest to też dyscyplina taka, można powiedzieć, społeczna. Gra się dwóch na dwóch, więc zawsze można stworzyć grupę przyjaciół, a też są różnego rodzaju turnieje, gdzie powiedzmy w ciągu godziny poznaje się kilkunastu nowych graczy. Razem gra się o punkty, które potem są sumowane w różnych tabelach i to też sprawia, że nowe znajomości, a potem znowu kolejne gry i tak człowiek rozwija się zarówno trochę sportowo, a trochę też towarzysko.
5: A dużo jest takich miejsc dla miłośników padla w w których można się, że tak powiem, wyżyć?
11: Jest kilka miejsc tutaj u nas w regionie. Są takie miejsca w Jaworznie, jest w Chorzowie, no w Katowicach. No teraz będzie w Sosnowcu, także mieszkańcy dużego miasta będą mieli gdzie przyjść i rzeczywiście pograć, bo tak jak mówimy, to jest padel, to troszeczkę taki inny tenis, natomiast samo liczenie jest bardzo podobne, wręcz takie samo. Natomiast rywalizacja jak najbardziej jest na najwyższym poziomie.
10: Ale trochę też jest tak, że mieszkańcy Sosnowca no, nie mieli za bardzo gdzie się podziać, no bo czy do Jaworzna trzeba było dojechać, czy ostatnio w Dąbrowie Górniczej się fajny ośrodek rozwinął, w Katowicach jest też kilka miejsc, ale Sosnowiec, duże miasto, fajnie, że coś takiego będzie.
2: SK Śląsk.
3: Ponad 1000 pacjentów i około 7000 iniekcji rocznie. Tak wygląda leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Lekarze mówią o epidemii choroby i podkreślają jej szybki przebieg oraz ryzyko nieodwracalnych zmian w widzeniu przy późnym leczeniu. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
12: Dzień dobry, Dorota Wygędowska-Promieńska. Jestem kierownikiem kliniki katedry Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz kierownikiem kliniki okulistyki w Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz w UCK, czy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Szanowni Państwo, jest to jeden z największych ośrodków okulistycznych w Polsce. Jest to ośrodek, który może pochwalić się wieloma osiągnięciami, między innymi spotykamy się dlatego, że chcemy przedstawić Państwu, przybliżyć problem zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, czyli choroby, która tak naprawdę stała się dla nas epidemią. Około 200 milionów ludzi na świecie choruje na tą chorobę, więc nie jest to rzadkie przypadki, nie są to. W Polsce około 1 miliona pacjentów, z czego mówimy o tym, że 150 tysięcy pacjentów wymaga leczenia za pomocą iniekcji doszpiskowych. Około 54 tysięcy tych pacjentów jest czynnie leczonych. W naszym ośrodku jest to około 1000 pacjentów, przy czym tych iniekcji, tych zastrzyków, które podawane są rocznie, to jest około 7 tysięcy. Plasuje nas to w jednym z 5 najlepiej prosperujących w tym zakresie ośrodków w Polsce i zostaliśmy naznaczeni, została nam przyznana kategoria A, czyli kategoria najlepiej działającego w tym zakresie ośrodka w Polsce ze względu na czas oczekiwania i ilość podawanych iniekcji dla pacjentów, którzy jeżeli tego nie będą mieli, to niestety będą tracić ostrość wzroku.
13: To proszę powiedzieć, pani profesor, jak wygląda kryterium, żeby załapać się do tego programu?
12: Znaczy są to wytyczne, o których myślę, że koleżanka przybliży Państwu zaraz ten temat. Natomiast my przyjmujemy pacjentów znacznie więcej niż tych pacjentów, niż ta ilość pacjentów, którzy są zakwalifikowani do programu. Ci pacjenci są bardzo rzetelnie przebadani i muszą przejść pełne badanie okulistyczne i nie tylko w naszym ośrodku, ale również muszą być przez ościenne ośrodki zakwalifikowani do programu, ponieważ te programy są bardzo dobrze finansowane przez fundusz, ale są to bardzo kosztowne programy, dlatego też musimy zwracać uwagę na rzetelną kwalifikację pacjenta.
13: Tutaj już choroby nie da się cofnąć, trzeba ją po prostu zatrzymać. To jak wygląda to leczenie?
12: Tej choroby się nie da cofnąć, natomiast jeżeli jest ona w początkowym etapie zauważona, to możemy dzięki iniekcjom doszklistkowym zahamować ten proces, zatrzymać na pewnym etapie, który da użyteczną ostrość wzroku pacjentowi. Natomiast nieleczona lub też zaleczona za późno, niestety tego efektu nam nie da.
13: Ale
12: chciałam powiedzieć, że ta choroba to jest choroba, która w 90% zwyrodnienie plamki związane z wiekiem jest postacią niewysiękową, czyli postacią, która jest mniej aktywna. Ale prawie że 10% pacjentów to są pacjenci, u których ostrość wzroku w bardzo szybkim czasie ulega obniżeniu. I to tak naprawdę do takiej ostrości wzroku, która dla pacjenta może stanowić duże utrudnienie w codziennym życiu.
13: Czy pacjent zauważa, że coś niepokojącego się dzieje i w odpowiednim momencie trafi do Was?
12: Różnie to bywa. Najczęściej ta choroba dotyczy oboje oczu. Natomiast jeżeli zaczyna się w jednym oku, to może się okazać, że pacjent korzystając z obojga oczu nie zauważa tego tak szybko. Zauważa w momencie, kiedy przeciera oko i zamyka, niechcący zauważa, coś mi się dzieje z jednym okiem, nie widzę. Lub też często są to jakieś zabawy, często u kobiet jest to na przykład malowanie, gdzie przymykają jedno oko do malowania, okazuje się, że zaczynają widzieć za mgłą i to jak gdyby ich kieruje do tego, żeby zgłosić się do okulisty, ale często jest tak, że pacjenci nie chcą pogodzić się z tym, że coś się dzieje. Boją się przyjść do ośrodka, boją się na ten temat rozmawiać i wtedy, kiedy zaczynają to bardzo utrudniać w życiu, pojawiają się u nas, a czasami to jest po prostu zbyt późno. Więc dlatego staramy się pacjentów nauczać, żeby się nie bać przyjść i badać, bo nie każde badanie stanowi okulistyczne dla nich wyrocznie zaburzeń takiej ostrości wzroku, które będą dla nich bardzo niepokojące. Czasami są to rzeczy, które możemy załatwić na miejscu i praktycznie pacjent wychodzi z dobrą ostrością wzroku, bo skoryguje się po prostu wadę i niekoniecznie to musi być choroba, która będzie im dożywotnio utrudniała funkcjonowanie. Ale niejednokrotnie, jeżeli zdiagnozujemy coś, co na tym etapie da się pomóc i wyleczyć, to warto to robić. Dlatego prosimy, żeby pacjenci nie bali się, przychodzili. Oczywiście tych pacjentów my przyjmujemy około 600 osób dziennie, więc to naprawdę jest duża ilość pacjentów, z czego przesiewowo część z nich oczywiście jest osobami, które mają mniej niepokojące choroby, ale część z tych pacjentów, jeżeli przychodzi w odpowiednim czasie, możemy po prostu im pomóc.
13: Pani wspomniała, pani profesor, o epidemii. Co wywołuje tę epidemię?
12: To jest jednostka chorobowa, która jest wieloczynnikowa. Bardzo duże znaczenie, oprócz genetycznych obciążeń, ma przede wszystkim środowisko. To, co jemy, w jakim jesteśmy klimacie, także tutaj jest dość istotne naświetlanie się na słońce, także musimy zwracać uwagę na wiele czynników i nie możemy powiedzieć, że któryś, jak zahamujemy czynników, to ta choroba się nie rozwinie. To nie jest tak, ale jeżeli wiemy, że zaczyna się zwyrodnienie plamki, to wtedy pacjentowi mówimy, na co ma zwracać uwagę.
13: A pojawiają się też młodzi ludzie?
12: Tak, kiedyś uważano, że AMD, czyli zwyrodnienie związane z wiekiem, to jest choroba ludzi starszych. Oczywiście to jest w cudzysłowie ludzie starszy, bo ten wiek starości się przesunął zdecydowanie, bo kiedyś, jak ja się uczyłam okulistyki, to mówiliśmy osoby po 70 roku, więc związane z wiekiem u osób starszych. Dzisiaj oczywiście te 70 lat to nie stanowi żadnej bariery starości, więc tu nie mówimy o tym, ale okazuje się, że ze względu właśnie na te środowiskowe obciążenia, ten wiek przesunął się do osób nawet po 50 roku życia. Więc dlatego to nie tylko osoby, które mają lat 60-70 powinny się badać, ale powinny się badać osoby również po 50 roku życia, szczególnie jeżeli w rodzinie były takie jednostki chorobowe.
13: A proszę powiedzieć, jak wygląda podanie tego leku? W jakich odstępach czasu? Czy to kilkakrotnie trzeba podawać?
12: Tak, to nie jest leczenie, które jest prowadzone jednorazowo. To są leczenia, które mogą przebiegać również przez wiele lat. My dajemy w takim trybie, gdzie leczymy pacjenta i przedłużamy stan, kiedy mamy dobry stan funkcjonalny, anatomiczny siatkówki. Kiedyś uważano, że podajemy w odpowiednich odstępach czasu. Dzisiaj podajemy wtedy, kiedy widzimy, że pacjent ma potrzebę podawania i tak, żeby nie dochodziło do progresji choroby.
13: A to w znieczuleniu ogólnym?
12: Nie, to są podawane iniekcje w warunkach ambulatoryjnych, w formie zastrzyku. Ale nie jest to bolesne, bo pacjent jest znieczulany, jest dobrze przygotowany, więc proszę się nie bać, to nie jest coś, co jest bolesne.
14: Dzień dobry, nazywam się Dorota Śpiewak, jestem koordynatorem programów lekowych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Oddziału Okulistyki Dorosłych.
13: To zapytam w takim razie o te kryteria. Co trzeba zrobić, żeby dostać się do tego programu?
14: Jeśli chodzi o kryteria kwalifikacji, na pewno pacjent, najlepiej im wcześniej trafi do programu lekowego, tym lepiej. Rokowanie jest dużo lepsze. Natomiast rzeczywiście są pewne kryteria kwalifikacyjne, ponieważ one wiążą się z rokowaniem co do widzenia u pacjentów. Przede wszystkim jest to ostrość wzroku na poziomie 5,25 do poziomu 0,8, czyli też niepełnej ostrości wzroku musi być widać, że jest jednak mimo wszystko pogorszenie tej ostrości widzenia, nie ma pełnej 100% ostrości. Poza tym kryteria morfologiczne siatkówki, czyli nie może to być zmiany takie nieodwracalne jak atrofia w dołku, jak zaniki w dołku, jak blizna tarczowata. To są zmiany, które są nieodwracalne i mimo podawania leku doszklistkowego pacjent nie będzie poprawy widzenia. To są takie główne kryteria. Czyli może być również krwotoku dominującego, czyli po takim krwotoku dominującym też pacjent może stracić ostrość wzroku, więc może być uszczerbek w dużym stopniu, dlatego bierzemy wszystkie kryteria pod uwagę, które są zgodne z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo szybko, dlatego im szybciej podajemy lek, tym lepiej. Staramy się jak najszybciej włączyć i stąd również ta kategoria A, gdzie od kwalifikacji przez zespół koordynujący do włączenia leczenia staramy się jak najszybciej u pacjentów rozpocząć to leczenie, ponieważ wtedy rokowanie jest najlepsze. Okres 2 tygodnie ma bardzo duże znaczenie dla pacjenta, co się wydaje mało prawdopodobne, a jednak te zmiany morfologiczne w siatkówce postępują bardzo szybko. Czyli AMD jest taką chorobą, którą trzeba leczyć jak najszybciej. Nie mamy limitu kwalifikacji, po prostu ci, którzy się kwalifikują, są kwalifikowani. U nas w ośrodku jest to około 300-350 osób rocznie, nowych włączeń.
13: To prawda, że najczęściej tą chorobą zagrożeni są osoby chorujące na cukrzycę?
14: Tak, generalnie ogólnie choroby sercowo-naczyniowe, czyli cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zaburzenia rytmu serca, wszystko co jest związane ze śródbłonkiem naczyniowym, palenie tytoniu, to są czynniki ryzyka. One zwiększają uszkodzenie naczyniowe i postęp tej choroby. Oczywiście, tak jak pani profesor wspomniała, czynniki genetyczne, kluczowe znaczenie w tej chorobie.
13: A czy mogą się pojawić jakieś powikłania?
14: Najgroźniejszym powikłaniem, które może się zdarzyć, to jest zapalenie wnętrza gałki ocznej. I również kategoria A bierze pod uwagę ilość powikłań. My nie mamy od lat powikłania w postaci endoftalmitu. Na pewno w ogóle jest wskazane ograniczenie aktywności, ciężkiej pracy, dlatego że to wszystko, te naczynia, które powstają, ta błona neowaskularna, to są naczynia patologiczne, one są kruche, więc każdy wysiłek fizyczny może spowodować krwotok z tych naczyń, i pogorszenie ostrości widzenia, też nieodwracalne pogorszenie ostrości widzenia, progresję choroby. Nie, gołym okiem nie. W badaniach widzimy w lampie szczelinowej, w badaniach obrazowych, w badaniu OCT, badaniu angio-OCT, angiografii fluorescencyjnowej. Są to badania, którymi się posiłkujemy przy diagnostyce i kwalifikacji do programów lekowych.
15: Moje nazwisko Zdzisław Truszczyński z Rudy Śląskiej.
13: No proszę powiedzieć, jak to się stało, że trafił pan tutaj na okulistykę do katowickiej kliniki UCK?
15: No, mój wzrok to jest taka wielka tajemnica i ciekawostka medyczna, ponieważ tutaj trafiałem nawet w czasach pani profesor Gierek na badania, które wtedy nie było, może takich przyrządów do zbadania mojego wzroku takiego, żeby mi pomóc. Miałem różne badania, ale one nie pozwalały mi na to, żeby już zapomnieć o tym, że to się stało, ale to jest wynik tej mojej choroby, ponieważ mam rozszczepienie siatkówki. To powoduje dostawanie się płynu ocznego między warstwy i deformuje mi to wzrok. Ogólnie lewym okiem, tak jak tutaj pani doktor Śpiewak powiedziała, że jedno oko przejmuje widzenie drugiego oka, więc ja to bardzo późno zauważyłem, że to oko jest chore. Dopiero po badaniach okulistycznych 6 lat temu zostałem skierowany do iniekcji. Z tym, że chodziłem do prywatnej kliniki w Dzigocie, gdzie dostawałem iniekcje, potem zostałem zakwalifikowany tutaj do leczenia w klinice na Ceglanu. I od 5 lat chodzę tutaj już na Ceglanu.
13: Ale co się takiego działo, co mogło wzbudzić pana niepokój?
15: No właśnie niestabilność patrzenia, ponieważ mam może z 200 okularów cały czas zmieniałem, bo nie miałem czasu chodzić do lekarzy. Chodziłem do optyka, który mi dopasowywał widzenie, ale on nie mógł dopasować do końca, bo tak jak mówię, cały czas mam taką zmienną, a tutaj na podstawie tej iniekcji, które tu dostaję, ten wzrok się ustabilizował i mam znaczną poprawę, bo na tablicy badania wzroku prawego oka widzę już 5 szereg od dołu. Jak był taki okres, że nawet pierwszej litery nie widziałem, Natomiast po iniekcji widzę piąty rząd w dół.
13: Ma pan taką świadomość, że tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uratowano panu wzrok?
15: Mam taką świadomość i jestem wdzięczny tutaj lekarzom, że po prostu pozwolili mi na to, żebym korzystał tutaj z tego programu, no i dzięki temu widzę dobrze. To jest tak gdzieś około 2,5 miesiąca. W tej chwili mam wyznaczony termin na 18 sierpnia. To znaczy ona bardziej psychiczna niż fizyczna, ponieważ jak się siedzi tutaj przed gabinetem i ludzie zaczynają opowiadać, więc oni wprowadzają taką nerwową atmosferę, bo każdy inaczej odbiera tę iniekcję. No ja jakoś tak reaguję na tę iniekcję i tutaj lekarz, który podaje mi iniekcję, jest prawie, że czasami w ogóle nie wiem, że dostałem. Zastanawiałem się, mówię, kurczę, czy ja dostałem, czy to jest taka fikcja, że dostałem ten zaszczyt. Naprawdę, czasami troszeczkę tam zaboli, ale są takie momenty, że wydaje mi się, że nie dostałem tego zaszczytu. Dopiero widzę, jak się rozlewa to w oku, bo patrząc się na to widzę, jak taka jakby fala przechodzi przez całe oko i to jest widoczne, że dostałem. Widzę tą rozchodzącą się falę tego płynu, który dostałem.
16: Wojciech Wachelka, mieszkam w Częstochowie.
13: Proszę powiedzieć, jak długo leczy pan chorobę AMD?
16: Chyba około 3 lat. Prawe oko. Po prostu podczas zauważyłem, wrzucałem jako groszek do kotłowni. No i zauważyłem po zakończeniu, że pojawiały mi się błyskawice przed prawym okiem. Poszedłem do lekarza rodzinnego. Od razu dostałem skierowanie tutaj do przychodni przyszpitalnej. No i skierowano mnie do doktor Śpiewak. I tak się to zaczęło wszystko. Tak, no cukrzycę drugiego stopnia, no w zasadzie nic więcej.
13: Wcześniej w ogóle wiedział pan, że jest taka choroba?
16: Nie, nie miałem zielonego pojęcia. Dopiero dowiedziałem się wtedy, jak mnie to dotknęło.
13: Czyli w zasadzie warto przynajmniej profilaktycznie raz w roku odwiedzić okulistę.
16: To znaczy okulistę tak, ale tutaj. Nie, od razu poszedłem do lekarza rodzinnego. Lekarka po prostu jak powiedzie mi, jakie mam objawy. Nawet nie kierowała mnie do okulisty przychodni, tylko od razu dała mi skierowanie tutaj. Że doświadczona lekarka już swoje przeżyła, swoje wie.
13: Jak się pan czuje po każdej takiej, no, podaniu takiego lekarstwa?
16: No trochę oko mi łzawi, a poza tym to normalnie. Nie ma jakiejś tam sensacji. To, co mnie dotknęło, no zostało wykryte na bardzo wczesnym poziomie, etapie. Z tego względu, no, jest tak jak jest, no, nie narzekam, jest no, bardzo dobrze, nie, ale jest dość dobrze.
2: SK Śląsk. SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie, zapraszam Was na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś zajrzymy na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Coraz większą popularnością cieszy się wspinaczka w tym miejscu, ale też rośnie liczba wypadków. O szczegółach za chwilę. Zajrzymy do Katowic, dokładniej na Muchowiec. Tam pojawił się pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny. To ma szansę wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce. Ten materiał za chwilę. Przeniesiemy się też do Sosnowca. W 2028 roku Teatr Zagłębia będzie miał najnowocześniejszą scenę teatralną w regionie. Dzisiaj podpisano umowę na jego przebudowę i rozbudowę. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
17: Justyna Łagowska-Klata, pełniąca obowiązki dyrektorki Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
18: Ważny dzień dzisiaj dla Was.
17: Bardzo, bardzo, bo patrzymy w przyszłość, czekamy na powstawanie nowego budynku i na remont starego i zastanawiamy się, jak sobie poradzić z tym, żeby po prostu grać dla Państwa i widzieć się razem w teatrze. Udało nam się już wcześniej grać w przestrzeniach zastępczych, do których zapraszaliśmy naszych widzów, więc mamy ciągłość dalej, czyli jest to Szkoła Muzyczna w Sosnowcu, Bunkier Sztuki Górniczki w Sosnowcu oraz w tej chwili Pałac Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, gdzie już za chwilę będziemy na początku października mieli premierę nowego przedstawienia, na które serdecznie zapraszamy.
19: W 2028 roku spotkamy się tu w nowym budynku. Powiedzmy, co się zmieni?
17: Spotkamy się i w starym, i w nowym. Nowy budynek będzie nową inwestycją, bardzo nowoczesną, tak zwaną sceną Black Box, która polega na tym, między innymi, że jest ruchoma widownia. W maksymalnym założeniu jest tam 400 miejsc. Będzie ona wyposażona w najnowszy sprzęt. Do tego będą przestrzenie dla magazynu, pracowni, całe zaplecze zostanie tutaj przeniesione. Nasz stary budynek odzyska jakby tą pierwotną formę. O to zadba też konserwator zabytków i tu prace będą na pewno trudniejsze, bardziej takie drobiazgowe, gdyż chcemy odzyskać jakby piękność tej architektury, która kiedyś była, a we wnętrzu też chcemy wprowadzić nowoczesność, więc będziemy mieć połączenie starego z nowym i myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe też na skalę europejską, połączenie takich dwóch budynków w nowej bryle i w starej bryle. Wszystkie plany są na stronie, też zapraszam widzów i zainteresowane osoby, żeby patrzyły na to, na te projekty, bo to też jest ciekawe. Mamy w planie w trakcie Nocy Teatrów dwa spektakle Tajemniczego Ogrodu, gdzie chcemy się pożegnać z naszymi widzami i też jakby, znaczy może nie pożegnać, bo de facto zaprosić do nowych przestrzeni. Chcemy pożegnać ten budynek w takiej formie, jaka jest teraz. Więc między spektaklami będzie możliwość wejścia tutaj, będą oprowadzania. Zapraszam do tego, żeby sfotografować tą przestrzeń, żeby potem za te parę lat sprawdzić, jaka jest różnica, co się zmieniło. To zawsze jest bardzo ciekawe jakby patrzenie na rozwój.
20: Adam Frączak, wiceprezes zarządu firmy Alstom.
19: Trudna inwestycja?
20: Tak, trudna inwestycja, dlatego że jest to część zabytkowa, gdzie pracę musimy prowadzić pod nadzorem konserwatora zabytków przez odpowiednio wykwalifikowanych ludzi, wykwalifikowane ekipy z należytą starannością.
19: Ile pracy potrwają?
20: 24 miesiące potrwają prace. Myślę, że największą trudnością tutaj właśnie będzie ta część, która ma być odrestaurowana.
19: Kiedy wejdziecie na plac budowy?
20: Przejmujemy plac budowy 16 września.
19: Czyli już rozumiem, od tego momentu tu należy się spodziewać ekip budowlanych. No,
20: najpierw organizacja placu budowy, tak, i za chwilę pierwsze ekipy, prace rozbiórkowe. Cieszę się, że biorę udział w takiej uroczystości, tak ważnej tutaj dla miasta, ale myślę, że naprawdę mamy doświadczenie w realizacji obiektów zarówno teatralnych, jak i zabytkowych, także korzystając z tych doświadczeń zrealizujemy to na pewno.
21: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego. Nie ma narodu, nie ma państwa bez kultury. Żeby przetrwać jako naród, musimy stawiać na kulturę, to nie mam wątpliwości. Kultura, ciężko kupić bilet do teatru i raczej przeżywa rozkwit. Bilety są rozchwytywane, sztuki są grane codziennie w różnych miejscach i nie tylko w dużych miastach. Nie jesteśmy Krakowem, jesteśmy Warszawą, tam wiadomo największe teatry, ale sceny województwa śląskiego też przyciągają i mają swoją widownię i wystawiamy naprawdę wspaniałe spektakle różnorakie. Chociażby niedawno wystawiona Carmen na ulicach w Bielsku-Białej pokazała, że tłumy około 200 tysięcy przez dwa dni potrafiło oglądać operę, co nie jest zwyczajne, ale mamy nadzieję, że przyciągnie widzów chociażby do Bytomia, do Opery Śląskiej. Tu postawiliśmy planach. Województwo Śląskie dysponuje programami, strategiami, środkami europejskimi i tak programujemy, że musimy stawiać na instytucje kultury, kiedyś wybudowaliśmy Muzeum Śląskie, mamy wiele scen i także Teatr Zagłębia. Już niedługo 130 lat historii, więcej niż miasto Sosnowiec, wielkie środki podatników europejskich, prawie 60 milionów złotych zainwestowane w to miejsce spowoduje, że będzie zupełnie zbudowany teatr, prawie że od nowa, inne sceny, inne konstrukcje, większa widownia i liczymy na to, że jak będzie większa widownia, znowu się wypełni ludźmi, już się nie możemy doczekać tej przebudowy, a na koniec premiery, która pokaże, w jakim kierunku pójdzie teatr zupełnie w nowym, starym miejscu.
22: Arkadiusz Naciński, tu z miasta Sosnowca. Ta Zagłębia to marka sama w sobie. 5 lat starsza od miasta, jeden z chyba 5 czy 4 teatrów, pierwszych teatrów w Polsce. I tak jak powiedziałem, marka sama w sobie, znana dużo szerzej niż granice miasta Sosnowca. Także to inwestycja pewnie też dla tych wszystkich, którzy są wielbicielami naszego teatru, ale oczywiście szczególnie dla mieszkańców Sosnowca, bo ostatnie lata pokazały, że zapotrzebowanie na Teatr Zagłębia, na to, co tu się dzieje, jest coraz większe, bo liczba widzów wzrosła ponad trzykrotnie, z kilkunastu tysięcy do prawie 50 tysięcy. No i te wstępne rozmowy o tym, że potrzebny byłby czy to teatr letni, czy mała scena, no, zawiodły nas do dzisiejszego momentu, w którym podpisaliśmy umowę na budowę tak naprawdę zupełnie nowego budynku, nowego teatru połączonego z tą starą siedzibą, nowoczesnego, w którym będziemy mieć nie tylko miejsce dla aktorów i nowoczesną scenę, ale również całe zaplecze, które jest niezbędne, nie tak jak dzisiaj, że w różnych miejscach Sosnowca trzeba korzystać z budynku, żeby to zaplecze dla teatru było. I myślę, że to jest też bardzo ważne dla wszystkich sympatyków teatru, że zachowana zostanie ten stary budynek, zmodernizowany i tak naprawdę ta dzisiejsza widownia będzie tą mniejszą, którą mieliśmy tak naprawdę wybudować. Także no, ważny dzień, ważna inwestycja i takie zakończenie, myślę, wszystkich rzeczy, które działy się, jeżeli o kulturę, jeżeli chodzi o te ostatnie kilkanaście lat, bo przecież to są ogromne pieniądze, które inwestowaliśmy. Mediateka, POK w Kazimierzu, sala koncertowa, czy muza, czy w szkole muzycznej, to wszystko już za nami, a dzisiaj, tak jak powiedziałem, rozpoczęcie tej wisienki na torcie, jak to mówiłem, i budowa nowego teatru i wierzę, że na koniec 28 roku, pewnie gdzieś na przełomie tego 28-29 będziemy mogli się wspólnie widzieć, żeby cieszyć się z otwarcia, ale przede wszystkim premiery na nowych deskach nowego Teatru Zagłębia.
3: Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej zaprasza w najbliższy weekend na dwie imprezy. Pierwsza to Festiwal Ludzi Aktywnych, druga to Święto Plonów. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
0: Magda Mikę, Centrum Aktywności Obywatelskiej. Festiwal Ludzi Aktywnych to tradycyjne święto trzeciego sektora w Dąbrowie Górniczej. Stowarzyszenia i fundacje, które działają na terenie miasta, będą prezentować swoją działalność, ale trochę w innej formie. Będzie to wielka gra dla aktywnych. Po raz kolejny chcemy zmobilizować mieszkanki i mieszkańców, nie tylko do tego, żeby przyszły, zobaczyły, co się dzieje, ale żeby same spróbowały różnych aktywności. Ponad 40 podmiotów w Parku Halera zaprezentuje swoje działania. Jest to gra skierowana zarówno dla rodzin, dla osób w wieku senioralnym, jak i dla wszystkich, którzy chcą poznać działalność organizacji.
1: Czym się zajmują organizacje w Dąbrowie?

0: zarówno jednorazowo, jak i systematycznie.
1: Gdzie te organizacje się znajdują? Gdzie one mają swoją siedzibę?
0: Organizacje mają siedzibę wszędzie, to znaczy w domach prywatnych, w Centrum Aktywności Obywatelskiej, w siedzibach, które są im udostępnione przez miasto czy przez osoby prywatne. Organizacje bardzo często tak naprawdę nie potrzebują też miejsca do działania, potrzebują adresu, gdzie wykonują swoją misję, więc spotkamy je na przykład w szkołach, na boiskach, spotykamy je właśnie w siedzibach ochotniczych straży pożarnych. To, co je wszystkie łączy, to to, że mają Dąbrowę w sercu i że pokazują, że bycie aktywnym dąbrowianinem to fajna rzecz.
1: Miejscem, w którym wszystko o organizacjach pozarządowych się wie, to Centrum Aktywności Obywatelskiej.
0: My pomagamy i wspieramy organizacje pozarządowe. Jest ich 365 w Dąbrowie Górniczej, czyli można sobie wybrać organizację na każdy dzień roku i poznać je bliżej, ale my zachęcamy, żeby 5 września przyjść do Parku Hellera i zobaczyć, co mają do zaoferowania.
1: Czyli 5 września można poznać organizacje pozarządowe, a 6 września można pożegnać lato.
0: 6 września można pożegnać lato i też z organizacjami pozarządowymi. Trochę nowa formuła dożynek, czyli święta plonów, ponieważ w Dąbrowie Górniczej coraz mniej rolników, coraz mniej osób, które uprawiają pole. Tegoroczny gospodarz, czyli koło gospodyń Antonio, stwierdziło, że pożegna lato na Zagłębiowsko z kwiatami. Będą tradycyjne przemarsze, bo to wszyscy lubią, oglądać tradycyjne stroje zagłębiowskie. Będzie wspólne śpiewanie, będzie prezentacja kół gospodyń, będzie możliwość zjedzenia czegoś smacznego, co przygotowały panie, ale będzie też możliwość posłuchania zespołów czy Miejskiej Orkiestry Dętej, która tym razem przedstawi nam się trochę w innym repertuarze, piosenek Krzysztofa Kręczona, ale będzie też możliwość potańczenia czy po prostu spędzenia czasu wspólnie.
1: I gdzie się to odbędzie?
0: Ząbkowice, stadion, Centrum Sportu i Rekreacji. Tam zapraszamy wszystkich. Od godziny 13.30 zaczynamy kolorowym przemarszem, a potem już będzie się działo.
1: To taka impreza, która ma też przypomnieć chyba mieszkańcom Dąbrowy Górniczej, że to nie tylko przemysł tutaj, ale też i rolnictwo kiedyś było.
0: Tak, to jest taka impreza, którą od ponad 70 lat już w dzielnicach tak naprawdę kultywujemy. Natomiast w tym roku trochę inna formuła. Wiemy też, że nie każdy dąbrowian, dąbrowianka ma związek z rolnictwem, czy ma związek z przemysłem. Czasem po prostu czeka na zakończenie tego najbarwniejszego okresu i właśnie dlatego zagłębiowskie pożegnanie rad.
2: SK Śląsk.
3: Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Pipistrel Velis Electro trafił w ręce uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kato. Ma szansę wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Anna Przybył, dyrektor Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
5: Jesteśmy na lotnisku Muchowiec w Katowicach, powiedzmy o powodach, wyjątkowych powodach.
4: Powód jest wyjątkowy, ponieważ w ramach projektu Szkoła Wysokich Lotów. Zakupiliśmy pierwszy w Polsce samolot elektryczny, który jako pierwszy w Polsce został zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i nasi uczniowie mają możliwość poznania nowoczesnego sprzętu, jednocześnie poznania zasad działania silnika elektrycznego w lotnictwie. Odbywają kursy i szkolenia już na tym samolocie i pierwsze takie loty zapoznawcze. Dzisiaj chcemy oficjalnie przedstawić nasz samolot władzom regionu i chcemy chwalić się tym, że jesteśmy nowoczesną szkołą, która chce rozwijać technologię przyszłości.
5: To proszę powiedzieć w takim razie, jak te szkolenia się odbywają, z czego korzystają uczniowie?
4: Uczniowie na co dzień korzystają z najnowocześniejszych sprzętów, które kupujemy w ramach różnych projektów. Przy szkole powstało 3 lata temu Branżowe Centrum Umiejętności, które też jest wyposażone w najnowocześniejsze sprzęty. Prowadzimy kursy z robotyki, prowadzimy kursy z obsługi dronów, z cyberbezpieczeństwa, z odczytywania zdjęć dronowych. Prowadzimy kursy i szkolenia z wykorzystaniem technologii VR. Dla nas były napisane programy, które są dedykowane tylko i wyłącznie dla nas. 10 modułów dotyczących w ogóle pracy na lotnisku. Więc możemy szkolić i pracowników lotniska, i przyszłych pracowników lotniska, którymi są nasi uczniowie. Natomiast samolot elektryczny to właśnie, tak jak już powiedziałam, realizacja Szkoły Wysokich Lotów, który ma za zadanie też dać dodatkowe kwalifikacje uczniom. Szkolenia odbywały się różnego typu i między innymi szkolenia w tej chwili odbywają tak zwany PPL,

0: Zarówno teoretyczne, jak i praktyczne latają na naszym samolocie elektrycznym, ale latają też na tradycyjnych samolotach spalinowych, bo nie sposób takiej ilości godzin, jaki wymaga szkolenie do licencji pilota, zrobić na jednym samolocie dla około 30 przynajmniej uczniów.
1: A to rzeczywiście jest pierwszy tego typu samolot w Polsce?
0: Tak, to jest pierwszy tego typu samolot w Polsce, zarejestrowany. Być może już, wie pan, technologia się tak szybko zmienia i świat się tak szybko zmienia, że za chwilę pojawią się następne. Ale rzeczywiście byliśmy pierwszą firmą, która zakupiła taki samolot elektryczny i go zarejestrowała. W szkole wysokich lotów już przeszkoliliśmy 120 uczniów. W związku z tym projekt kończy się w październiku, więc myślę, że około może będzie 140 w sumie. Natomiast będziemy realizować teraz kolejny projekt, w ramach którego mamy przewidywane szkolenia szybowcowe z kolei dla 15 uczniów, więc różne szkolenia, które oferujemy w szkole w ramach projektu, myślę, że dają uczniom wielkie możliwości potem na rynku pracy.
2: Ja jestem Ola Gawlik.
3: A ja Piotr Takeli.
1: To powiedzcie, co wyjątkowego jest w tym samolocie elektrycznym, no i jak korzystacie z jego dobrodziejstw?
2: Znaczy, na pewno jest to wyjątkowego, że jest elektryczny. Tak jak w lotnictwie ogólnym rzadko takie coś się widuje, że te samoloty są elektryczne, tym bardziej w Polsce, że jest jako pierwszy. To jest ta jedna chyba najbardziej wyjątkowa rzecz. A jak korzystamy ze szkoleń?
3: No ja na przykład skończyłem szkolenie na tego elektryka. I mogę, znaczy no nie mam porównania do innych ultralightów, które są spalinowe, ale mogę powiedzieć, że na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru z tego śmigła. No na pewno jest mniejszy zasięg niż normalnym, ale to też się przekłada, wydaje mi się, że na mniejsze koszty eksploatacji, ponieważ no prąd jest jednak tańszy od tego paliwa lotniczego.
1: Ja zapytam, opanowanie tego typu maszyny to jest jak trudne, łatwe, jak to oceniacie? To znaczy, ile godzin trzeba spędzić, żeby w ogóle taką maszyną móc polatać?
2: Ciężko powiedzieć, znaczy w pilotażu nie różni się pewnie zbytnio od tradycyjnego samolotu, tak jak jest spalinowy, bo jest to zwykły samolot. Takie same wersje Pipistrela występują na ECA w Gliwicach, są spalinowe, więc nie różnią się. Jedyny jest ta różnica, że właśnie mają krótszy zasięg, bo on około, ja z tego co pamiętam, ma 50 minut lotu, a właśnie na tych samolotach spalinowych można wylatać dużo więcej. Myślę, że na pewno wiele firm będzie chciało iść właśnie w tą stronę, żeby w tą stronę się rozwijać, no bo jednak ekologia, tak samo tutaj, jak jesteśmy w Katowicach, to jest bardzo duża aglomeracja, jest dużo zabudowań i właśnie przez to, że te samoloty elektryczne są cichsze, będą chcieli właśnie ludzie w to iść, ponieważ nie będzie to zakłócało spokoju, tak jak właśnie te tradycyjne samoloty. Jest samo śmigło tak naprawdę wydaje dźwięk i nic więcej.
1: Ale wy myślicie, że będziecie bardziej konkurencyjni na rynku, kiedy skończycie szkołę, no bo będziecie mieli no, umiejętności prowadzenia czy latania pierwszym samolotem elektrycznym?
3: No, wydaje mi się, że jeszcze na tyle nie rozwinęło się to technologicznie wszystko, żeby aż tak to wyprzedzić, ale na pewno gdzieś to w przyszłości da to swoje plusy dla nas.
1: Ale wy wiążecie swoją przyszłość z lotnictwem?
2: Tak, oboje wiążemy tą przyszłość z lotnictwem. Nie mamy tego, ponieważ jest to też pierwszy, też żeby teraz nie powiedzieć źle, jest to certyfikowany samolot, dlatego on ma wszystkie przeglądy, tak to by nie mógł wylecieć w powietrze. Jest zdatny do lotu, jest sprawdzony, dlatego też właśnie całe to lotnictwo, cała ta branża polega na tym zaufaniu, dlatego nawet jeśli się coś pojawi, no to jest wiadomo, że to było sprawdzone przez kogoś, ktoś to podpisał się swoim nazwiskiem pod tym, że to jest bezpieczne do lotu, więc nie ma aż takiego, nawet jeśli to jest nazwane prototypem czy czymkolwiek.
1: Wy już byliście nim w powietrzu?
3: Ja byłem. No jest to inne doświadczenie ze względu na to, że nie jest może to, że elektryczne, bo tak jak mówiłem, to się tylko różni naprawdę tym, że nie słychać go praktycznie, ale ultralight ma to swoje, że jest bardzo lekki w pilotowaniu i dużo bardziej wszystko czuje takich zwykłych, jak typu na przykład Cessna albo Tecna.
4: Dzień dobry, Krystian Maślanka. Samolot lata z prędkościami rzędu 150-160 km na godzinę. Możemy tym samolotem polatać godzinę. Na cele szkolne w zupełności wystarczające.
1: Taki samolot długo się ładuje?
4: Około godziny czasu pełne ładowanie. Godzina 15. Z Katowic do Bielska i z powrotem to bez problemu się powinno udać. Ja wykonywałem tutaj loty z Katowic do Kaniowa, z Kaniowa do Katowic, także to są jak najbardziej w zasięgu lotu. Nie ma paneli słonecznych, a wracając jeszcze do wcześniejszego, no to taki lot z Katowic do Kaniowa to trwał 15 minut versus godzina samochodem. To jest różnica zauważalna. W jakimś stopniu na pewno, musimy poczekać, no tak jak z autami, to trochę trwało zanim osiągnęły jakieś zasięgi sensowne.
1: Ile osób się mieści?
4: Samolot jest dwumiejscowy. Przede wszystkim jest to szkolenie z różnic. Głównie samoloty szkolne to są samoloty tłokowe, spalinowe. No i tutaj trzeba jakby nabrać nowych umiejętności z zakresu zarządzania energią i takiego planowania tego lotu, żeby właśnie nie zużyć sobie z nadmiaru energii wcześniej, żeby dolecieć z odpowiednimi rezerwami, też żeby po prostu wykorzystać pogodę do przedłużenia tego lotu. W zasadzie tak samo jak samochodowy, po prostu pilnujemy prędkości, pilnujemy mocy, która jest zużywana z baterii. No a dodatkowo jeszcze jakaś podstawowa wiedza z zakresu meteorologii też na pewno pomaga. Poza tym ten samolot jest bardzo podobny pilotażowo do szybowca. Ma taką charakterystykę szybowcową, także jesteśmy w stanie odpowiednią pogodę szybowcową też wykorzystać do latania. Nie, póki co jest tylko jedna tutaj. Natomiast no jak tylko będzie ich więcej, no to będzie można się ładować na innych lotniskach.
1: Jeśli latać tym elektrykiem, to tylko do Katowic?
4: Albo z Katowic. Jest ciut większa, ale tak, zasadniczo działa tu bardzo podobnie. Tak samo gniazdo ładowania też jest bardzo podobne do samochodowego. Szczerze mówiąc, ja jeżdżę spalinowym samochodem, nie mam doświadczenia z samochodami elektrycznymi aż takiego, więc nie wiem, czy do końca to wszystko będzie tak działać. Ale to myślę, że teoretycznie tak, no bo technologia jest podobna.
1: No tak podsumowując, może pan powiedzieć prędkość, długość, wagę i tak dalej.
4: Samolot, maksymalna masa startowa to 600 kg, lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę, zasięg lotu godzina.
5: Krzysztof Będkowski, prezes zarządu spółki Skydream, która sprowadza ten samolot do Polski.
1: Proszę powiedzieć, czy to jest drogie cacko?
5: Taki samolot to jest kwota około 230-250 tysięcy euro netto. Jak na samolot elektryczny, który jest produkowany w tej chwili w około 100 egzemplarzach, został wyprodukowany w około 100 egzemplarzach, jest jedyny, to jest to relatywnie na chwilę obecną wysoka cena, natomiast jeżeli technologia bateryjna się spopularyzuje, to mam nadzieję, że te ceny spadną.
1: Za chwilę ocenia pan, będą coraz większe zamówienia na tego typu elektryczne samoloty, tak jak to jest w wypadku samochodów elektrycznych, że coraz większą popularność zdobywają?
5: Tu jest trochę, z samolotami elektrycznymi jest coś wspólnego z samochodami, ale jest też jedna pewna różnica, tak? Zainteresowanie samochodami elektrycznymi na dzień dzisiejszy wzrasta z tego powodu, że paliwa kopalne i konflikt w cieśninie jest taki, a nie inny, generuje nam zwyżki cen paliw. Natomiast w przypadku samolotów głównym problemem, który mamy na lotniskach na dzień dzisiejszy, jest hałas. Lotnisko na Muchowcu ma problemy z hałasem i niektóre samoloty mogą latać tylko w określonych slotach godzinowych. W przypadku lotniska w Gliwicach, gdzie też mamy oddział firmy, ten hałas też jest dla jednej miejscowości obok uciążliwy, bo lotnisko się bardzo mocno rozwinęło i jak gdyby rozumiem mieszkańców, bo tych samolotów trata coraz więcej. Możemy obserwować, co się dzieje na przykład na zachodniej części Europy, gdzie ten temat związany z problematyką hałasu był istotny już albo widoczny powiedzmy 10 lat temu. I przykładowo, nie wiem, Szwajcaria, Holandia, Belgia to są kraje, gdzie to są samoloty głównie użytkowane właśnie do szkolenia podstawowego pilotów w rejonie lotnisk, ponieważ nie generują one hałasu, także wydaje mi się, że raczej nie będzie to taka skala jak samochodów elektrycznych, gdzie powiedzmy te baterie pozwalają jeździć, nie wiem, w tej chwili nawet 600 km i do tego kwestie związane z oszczędnością paliwa, bardziej z kwestiami hałasu, żeby powiedzmy te samoloty mogły być użytkowane w zakresie szkolenia podstawowego pilotów w dużych aglomeracjach miejskich. Jeżeli mamy wziąć protokół uważania takiego samolotu, który stoi powiedzmy za nami elektrycznego i odpowiednika spalinowego, to z protokołu uważania on będzie cięższy, ponieważ masa samolotu pustego to jest w przypadku samolotu spalinowego z podstawowymi płynami eksploatacyjnymi, ale bez paliwa. Natomiast tutaj mamy baterie, które ważą i tak naprawdę, jeżeli bylibyśmy porównać masy pustego samolotu tak 1:1, czyli powiedzmy samolotu z naładowaną baterią, bo ten czy nie jest ma naładowany, czy ma baterię pustą, waży dokładnie tyle samo, byśmy zbliżeni. Natomiast jeśli chodzi o takie porównanie typowo dokumentacyjne, papierowe, to samolot elektryczny będzie cięższy od tą masę paliwa, którą stanowią baterie.
1: A w co jeszcze taki samolot jest wyposażony?
5: Ten samolot, który tutaj mamy, jest wyposażony w awionikę taką podstawową do podstawowego pilotażu, czyli mamy prędkościomierz, wysokościomierz, radiostację, transponder. Ten samolot oprócz tego jest wyposażony w spadochronowy system ratunkowy dla całego samolotu, także w przypadku jakiejś awarii pilot ma możliwość uruchomienia takiego spadochronu ratunkowego i samolot wyląduje nam na spadochronie. Natomiast w zakresie jak gdyby oszczędności energii, no nie mamy systemów na przykład do automatycznego lądowania, nie jest dopuszczone do latania w nocy, nie ma systemu autopilota, ponieważ te wszystkie elementy awioniczne powodują dodatkowy pobór mocy, jednocześnie wpływając nam na czas lotu, który dla, powiedzmy, takiego szkolenia podstawowego jest jak najbardziej istotny i jego nie chcemy obniżać w dół. Generuje nam żadnych spalin. W chwili obecną tak, to jest pierwszy egzemplarz w Polsce i jedyny. W związku z tym, że to jest pierwszy samolot w Polsce, to zarówno my jako dystrybutor musieliśmy się przygotować do jego importu, bo musieliśmy zapewnić zarówno pilotowi, który nam dzień dzisiejszy nim lata, odpowiednie szkolenie u producenta, dzięki którym na dzień dzisiejszy on może szkolić kolejnych instruktorów w Polsce i za granicą również. Musieliśmy przeszkolić mechaników specjalistycznych, którzy ten samolot będą obsługiwali. I tak naprawdę również uczyliśmy trochę Urząd Lotnictwa Cywilnego, bo dla nich też to był pierwszy samolot. Współpraca układała się bardzo fajnie. Część inspektorów była na szkoleniach u producenta w kwietniu tego roku. Następne szkolenia, takie powiedzmy informacyjne dla urzędu, organizujemy chyba za tydzień czy za dwa tygodnie, w połowie września. Także mamy nadzieję, że jak już będziemy przygotowani w pełni, zarówno od strony naszej obsługowej, pilotażowej, prawnej, urzędowej, bo urzędowo od strony dopuszczenia tego samolotu do lotu, ale także urzędu od strony nadzoru takiego samolotu, od strony zdolności do lotu, to myślę, że kolejne samoloty, czy to powiedzmy będą pojawiały się od nas, czy od innych dystrybutorów w Polsce, no mają dużo łatwiejszą i szybszą ścieżkę, żeby powiedzmy takie samoloty dopuścić do użytkowania i potem z nimi na co dzień żyć. Tak, no żeby było śmieszniej, tak widzicie, w tej chwili samolot podjechał do punktu oczekiwania i normalny samolot spalinowy w tym momencie najczęściej zwalnia obroty silnika na obroty jałowe i śmigło się kręci, ale mamy jakiś hałas. W tej chwili pilot najczęściej uzyskuje jakąś zgodę na start albo sprawdza, czy jakiegoś innego samolotu nie ma do podejścia. Sprawdza, czy wszystkie parametry stanu naładowania baterii, czy zespołu napędowego są prawidłowe. Jeżeli wszystko zweryfikuje, zajmie pas. Prawdopodobnie w tej chwili to uzyska, sprawdza, czy silnik osiąga pełną moc. Także ten hałas, który mamy w tej chwili, zgenerowany przez śmigło. No i zaraz zobaczycie, że on wjedzie na pas i to, ta próba tak naprawdę silnika zajmuje, tak jak słyszeliście, w tej chwili kilka sekund. Sprawdził pilot, czy silnik osiąga maksymalne obroty startowe. Wjedzie na pas i wystartuje. Natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
6: SK Śląsk.
7: Złamana noga boli tak samo w Tatrach, jak i na jurajskich skałach. Wraz z rosnącą popularnością wspinaczki rośnie też liczba niebezpiecznych zdarzeń na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Według danych grupy jurajskiej GOPR ratownicy interweniują na Jurze średnio około 200 razy w roku, a przy dobrej pogodzie widać gwałtowne skoki liczby wypadków. Podczas Juromanii, która odbędzie się między 18 a 20 września, ratownicy pokażą, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
8: Robert Larczyk, naczelnik grupy jurajskiej GOPR.
1: Na Juromanii, bo z jednej strony bezpieczeństwo, ale z drugiej strony wspomniał pan na konferencji prasowej, że przygotowaliście coś też specjalnego dla tych wszystkich, którzy Juromanię odwiedzą. Co to takiego będzie?
8: Tak, nasza stacja jest jedną z lokalizacji Juromanii. W ramach tego wydarzenia chcielibyśmy przede wszystkim postawić na edukację, czyli pokazywać, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, w jaki sposób używać AED, bo te urządzenia są coraz bardziej rozpowszechnione w całej Polsce, w tym również na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Bardzo zależy nam na tym, żeby każdy z turystów, ale przede wszystkim też obywateli, potrafił takie urządzenie obsłużyć skutecznie. Stąd nasz pomysł na to, że to hasło Juromanii, ta energia, która będzie się przewijała przez całą Juromanię, my chcielibyśmy pokazać właśnie od strony ratowania życia, czyli tego prądu, który przepływa przez urządzenie i właśnie może uratować życie. To dla nas bardzo ważne, ale też pokazujemy naszą pracę, pokazujemy sprzęt, jakim dysponujemy. To wszystko, co służy nam w trakcie obsługi wypadków na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, więc szeroko pojęte budowanie edukacji, budowanie świadomości tego turysty jurajskiego, ale także mieszkańca.
1: Zauważył pan, że Jura stała się takim miejscem, które magiczne i przyciąga coraz więcej turystów?
8: No, urodziłem się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ja obserwuję to od wielu, wielu lat, jestem z nią związany od kilkudziesięciu lat, więc rzeczywiście pamiętam Jurę, powiedziałbym wręcz zniszczoną i zaniedbaną. To, co obserwuję teraz, to rozkwit właśnie tej krainy. To jest piękne miejsce na mapie województwa śląskiego i województwa małopolskiego. Bardzo doceniana, jeszcze nie odkryta przez wielu, do czego właśnie zapraszamy, żeby tę Jurę albo odkryć na nowo, albo właśnie w ogóle spojrzeć na nią, bo nie każdy tu kiedyś był. Natomiast Jura Krakowsko-Częstochowska jest w mojej ocenie świetnym miejscem na jedno bądź kilkudniową wycieczkę. Można tutaj uprawiać wiele sportów, bo zarówno wspinaczka, speleologia, turystyka piesza, turystyka konna, turystyka rowerowa, więc w zasadzie większość aktywnych sportów, które sobie wymarzymy, możemy na tej Jurze uprawiać. Jest ona bardzo dobrze skomunikowana, bardzo dobrze zurbanizowana, więc z jednej strony mamy piękne okoliczności przyrody, piękne możliwości do tego, żeby ten sport uprawiać, a z drugiej strony dużą łatwość, dużą dostępność, co czyni ją bardzo dobrym miejscem zarówno dla turysty kwalifikowanego, ale również dla rodzin z dziećmi.
1: To na koniec, panie naczelniku, ponieważ no, śmiało można powiedzieć, Juromania to tak w przededniu jesieni kalendarzowej, tę jesień już czuć w powietrzu. Czy mógłby pan przypomnieć, że z jednej strony jak przyjeżdżamy na skałki, zwiedzamy jaskinie i tak dalej, czego unikać, takie ABC bezpiecznego turysty na Jurze?
8: Na Jurze, tak jak we wszystkich innych miejscach, w zasadzie ogólne zasady są takie same. Bardzo ważne jest, żeby przede wszystkim zaplanować wycieczkę. Cokolwiek chcemy robić, czy to będzie właśnie wspinaczka, czy turystyka piesza, zaplanujmy wycieczkę, zweryfikujmy, jak długo będziemy w terenie, sprawdźmy pogodę, czy w tym czasie nie są planowane jakieś, czy przewidywane jakieś opady albo załamania pogody. Powiadommy kogoś o tym, gdzie idziemy i po co. Jeżeli po długim czasie nas nie będzie, godzinie tak zwanej alarmowej, czyli tej, na którą się umawiamy, jeżeli kogoś nie będzie, to zawsze będzie z tyłu ten ktoś, kto zadzwoni na przykład do GoPro i powie, jaka jest sytuacja, że nasza bliska osoba miała wrócić, już jeszcze jej nie było, więc to jest bardzo ważne. Oprócz tego miejmy ze sobą telefon, załadowany telefon i najlepiej z powerbankiem. Miejmy oczywiście wbite numery ratunkowe do pamięci telefonu, ale również pamiętajmy o nich, bo czasami jest tak, że możemy wzywać pomoc z innego telefonu i wtedy musimy te numery po prostu znać na pamięć. To 112 albo numer taki dedykowany do GoPro, czyli 601-1300 lub 985.
1: A proszę powiedzieć, jakie najczęściej takie grzechy turyści popełniają, bo zdarzały się przecież tutaj też akcje ratowania turystów, którzy no nieodpowiedzialnie weszli do jaskiń chociażby.
8: No rzeczywiście, Jura jest na tyle piękna, że momentami po prostu może uśpić naszą czujność. Tu jest, te pejzaże są wręcz bajkowe, więc my troszkę romantyzując pewne sytuacje, po prostu usypiamy naszą czujność i rzeczywiście to później pokutuje wielokrotnie ciężkimi urazami. No, wtedy właśnie są od tego ratownicy, żeby w takich sytuacjach pomóc. Natomiast jedyne, o co mogę apelować, to właśnie o ten zdrowy rozsądek. Jeżeli chcemy uprawiać sport, róbmy to z kimś doświadczonym. Jeżeli chcemy rozpocząć naszą wycieczkę, czy jakąś przygodę, czy z wspinaczką, czy ze speleologią, zadbajmy w pierwszej kolejności o opiekuna, czyli albo instruktora, albo bardzo doświadczonego wspinacza, czy speleologa, który wprowadzi nas w ten sport od zakupu sprzętu, przez konfigurację tego sprzętu, właśnie po bezpieczne zachowanie. Inaczej to zawsze będzie niosło ze sobą ryzyko wypadku.
6: SK Śląsk.
7: Ponad 320 nowych uli pojawi się na terenie województwa śląskiego. 113 tysięcy złotych przekazał na ten cel Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. O szczegółach podpisanego porozumienia mówi szef funduszu Mateusz Pindel oraz prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy Zbigniew Binko. Materiał Kasi Ziłkowskiej.
9: W przepięknym miejscu, w Trutowisku na Murckach w Katowicach, podpisaliśmy umowę na wsparcie dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach dla bardzo ważnego zadania. To już szósta edycja, szóste wsparcie, którego udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zakup nowych uli dla rodzin pszczelich, dla zapylaczy, jak również na tutaj kwestie edukacyjne, przekazywanie bardzo ważnej wiedzy nie tylko dla mieszkańców województwa śląskiego, ale również samych pszczelarzy. Ta umowa, o której przed chwileczką wspomniałem, opiewa na ponad 112 tysięcy złotych. W ramach tej umowy zostanie zakupionych około 320 nowych uli. W tych ulach właśnie rozpocznie się nowe życie dla kolejnych nowych rodzin pszczelich. jak również będą wykonywane zajęcia edukacyjne, warsztatowe właśnie dla wspomnianych mieszkańców województwa śląskiego. Pszczoła to mała istota, mały owad, ale ma ogromne znaczenie nie tylko dla samego ekosystemu, dla bioróżnorodności, ale również nas jako mieszkańców województwa śląskiego i całego kraju, całego świata. Bez właśnie zaangażowania, bez pracy tych małych owadów nie byłaby możliwość rozwój przyrody, rozwój ekologii, jak i również bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Ktoś nawet kiedyś powiedział, gdyby wymarły te wspaniałe małe owady, to do 4 lat straciłoby się życie na naszej planecie. Dlatego tym bardziej jako instytucja, która w swoim DNA, zawsze to podkreślamy, mamy wspieranie ważnych zadań z punktu widzenia ochrony środowiska, po raz kolejny podjęliśmy decyzję o wsparciu dla Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. I w tym miejscu, Panie Prezesie, na Pana ręce chciałbym również przekazać podziękowania za pracę, którą wykonujecie. Tej pracy może codziennie nie widać, pracy pszczół również, ale no dzięki temu, Szanowni Państwo, mamy zdrowe, polskie, ekologiczne produkty na naszych stołach, jak również przyroda, która nas w przepiękny sposób otacza. Dzisiaj jesteśmy właśnie, tak jak wspomniałem, na trutowisku w Katowicach. Możemy Cię cieszyć, szczególnie na wiosnę, jak to wszystko pięknie zakwita, jak pracują zapylacze. Też, żeby przekazać Państwu bardzo ważną informację, to nie jedyne wsparcie, które udzieliliśmy Śląskiemu Związkowi Pszczelarzy w Katowicach, ponieważ już od 5 edycji to wsparcie właśnie tutaj dociera. A tylko wspomnę, że Śląski Związek to ponad 2600 pszczelarzy, to ponad 44 tysiące rodzin pszczeli. A dzięki naszemu wsparciu już od 5 lat Śląski Związek zakupił już blisko 2000 nowych uli. To bardzo ważne i bardzo duże wsparcie. Ale również wspieramy inne stowarzyszenia, czy też związki pszczelarzy. Przykład Stowarzyszenia Pszczelarzy Beskidzkie Trutnie, czy też Beskidzki Związek Pszczelarski Bartnik. To również wsparcie pod kątem ochrony zwierząt na terenie całego województwa śląskiego. Mam na myśli tutaj czy sowę pomykówkę, czy chomika europejskiego w Jaworznie, czy rehabilitację dziko żyjących zwierząt, czy też właśnie pomoc w zakupie karmy dla tych stowarzyszeń, dla tych organizacji, które działają na terenie województwa śląskiego. I to nie chodzi tylko o to, że Wojewódzki Fundusz wspiera szeroko rozumianą edukację ekologiczną, szeroko rozumianą transformację naszego województwa, szczególnie transformację energetyczną, czy kwestie wodno-kanalizacyjne, adaptacje do zmian klimatu, czy gospodarkę odpadami. Ale również zwracamy uwagę właśnie na tą bioróżnorodność, na ten bardzo ważny aspekt, który szczególnie rodziny pszczele i pszczelarze tutaj nam zapewniają. Więc jeszcze raz, Panie Prezesie, gratuluję, cieszę się z tej naszej już kilkuletniej współpracy i liczę na dalszą dobrą współpracę. Jeszcze raz gratuluję, dziękuję, tego wsparcia i dziękuję za to, co robicie codziennie.
10: Dziękuję Panu Prezesowi. Rzeczywiście współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwa już wiele lat. No jest to 6. edycja tego projektu. Powiem Państwu może krótko genezę tego projektu. Pszczelarze ogólnie dostają wsparcie na zakup sprzętu pszczelarskiego, między innymi zakup uli, z dotacji z Ministerstwa Rolnictwa. To jest wsparcie rynku produktów pszczelich. To jest program od 2005 roku realizowany. 50% jest wsparcie Skarbu Państwa, 50% pochodzi z pieniędzy z Brukseli. Natomiast jeżeli chodzi o zakup sprzętu pszczelarskiego, mogą do tego podejść tylko pszczelarze, którzy mają powyżej 10 rodzin pszczelich. I cały czas żeśmy się borykali z tym, że jednak mówią tak, no należymy do związku, hodujemy pszczoły, no mamy ją mniejszą ilość, a nie możemy skorzystać z żadnych dotacji. No i wtedy żeśmy wpadli na taki pomysł, nazwałem go mały pszczelarz, nie ze względu na wzrost, czy na no mały pszczelarz ze względu na to, że chodzi tutaj o małą ilość uli. No i w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej taki pomysł żeśmy złożyli, przedyskutowali te parę lat temu i się okazało, że jest możliwość wsparcia właśnie tych pszczelarzy, którzy mają poniżej 10 rodzin pszczelich. No i tak jak tutaj prezes słusznie zauważył, pozyskaliśmy już z funduszu ponad 500 000 zł. Jest to dotacja na zasadzie 50% płaci pszczelarz, 50% pokrywa fundusz z wojewódzkiego, jest pokryty z wojewódzkiego funduszu. Także jest to bardzo korzystne, dlatego że zamiast 700 zł zapłacić za ul, pszczelarz płaci tylko 350 zł. Są to oczywiście ule razem z ramkami. No i mamy w tym roku kwotę, tak jak prezes powiedział, ponad 112 tysięcy złotych z funduszu, no i 112 tysięcy złotych pokrywają pszczelarze z własnych funduszy. Także myślę, że ta forma, która się już przyjęła na naszym terenie i jak już się kończy ta edycja, to już mam takie sygnały, a będzie znowu w następnym, bo są następni. Głównie, proszę Państwa, polega tutaj na tym, że wymiana starych uli na nowe. To jest cała taki jakby podstawa tego naszego działania, że no, ci mali pszczelarze hodują pszczoły w różnych takich, o tutaj ten zabytkowy ul, co widać za kamerami, w takich różnych ulach. No, chodzi o to, że tam są różnego rodzaju choroby, patogeny, które no, powodują coraz większą chorobowość u pszczół, a musimy o te pszczoły dbać, tak jak prezes tu powiedział, ze względu na bioróżnorodność, do której się przyczyniają. No i Einstein to powiedział, że właśnie te 4 lata, jak nie będzie pszczół, to mamy no, niezagwarantowaną dalszą egzystencję. Także jeszcze raz, panie prezesie, dziękuję za naszą współpracę, za to, że przychylnym okiem fundusz patrzy na nasze projekty. No i myślę, że skoro, ja to zawsze powtarzam, że jeżeli coś jest już 2 razy, to już jest tradycja. A to jest 6 razy, to już jest super tradycja, panie prezesie, i myślę, że ta tradycja zostanie dalej zachowana, no bo są na to chętni. Ja jeżdżę w terenie, widzę te nasze pasieki, proszę państwa, pasieki nasze są śliczne. Naprawdę, bo tak kiedyś, parę lat temu porównywane było, a no w Niemczech jest tak, w Austrii jest tak, wiadomo, bardziej rozwinięci, ale powiem państwu, że zarówno pracownie, jak i pasieki są w tej chwili u nas zadbane, estetyczne i no, między innymi to, że ci mali pszczelarze mogą sobie też zakupić te ule, też spowodowało, że te małe pasieki przydomowe też są już takie perełeczki, tak jak ta perła, tylko tak na zakończenie państwu powiem, że trutowiska w Polsce mamy 3 tylko, jedno na Mierzei Wiślanej, drugie w Katowicach Murckach, a trzecie w Wiśle Łabajowie. I w Katowicach Murckach i w Wiśle Łabajowie są to nasze trutowiska Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, dlatego że podjęliśmy lat temu ich z taką uchwałę, zresztą mamy swoją linię krzyżowniczą Karolinkę, podjęliśmy uchwałę, że będziemy matki unasienniać w sposób naturalny. Jak tu państwo widzicie, wystawione są uliki. W tej chwili do unasieniania mamy rodziny ojcowskie z odpowiednią linią. Oczywiście wszystko to jest zaakceptowane przez Sejmik Województwa Śląskiego, także to jest wszystko na papierze spisane. To jest nie taka jakaś działalność charytatywna. Więc myślę, że mamy się czym pochwalić jako Śląski Związek, bo jednak posiadanie tych 2 trutowisk daje nam pierwsze miejsce w ogóle no, w takim podejściu do sprawy. No, sztuczne unasienianie, wiadomo, jest genetycznie, można to wszystko bardzo uchwycić. Natomiast my tutaj mamy rodziny ojcowskie, mamy pas ochronny trutowiska. Do pasa ochronnego dajemy matki pochodzące tutaj z rodzin ojcowskich, więc wszystko tu jest utrzymane w takich ryzach, jak powinno być. To trutowisko tutaj działa, w tym roku mamy 70 lat istnienia tego trutowiska. W międzyczasie były perypetie, że trutowisko zostało tak jakby opuszczone przez pszczelarzy. Nie było chętnych, żeby prowadzić to trutowisko, bo proszę państwa, koszty utrzymania są dosyć istotne, a Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach bazuje tylko na działalności statutowej, więc mamy tylko te pieniążki ze składek. Ale staramy się to trutowisko utrzymać, staramy się, żeby to wszystko tutaj funkcjonowało. Unasienianych jest około 2,5 tysiąca matek pszczelich co roku. Jest to unasiennianie od 15 maja gdzieś do 15 sierpnia. Mamy tutaj to trutowisko w Katowicach Murskach, jest trutowiskiem użytkowym, czyli tutaj są unasienniane matki przez hodowców, które idą do pszczelarzy. Którzy idą do pszczelarzy te matki i są bezpośrednio tak jakby matkami miodnymi. Natomiast trutowisko w Wiśle Łabajowie mamy jako trutowisko hodowlane do programu krzyżowniczego Karolinki i w tej chwili mamy program, wprowadziliśmy do Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie nowy program doskonalenia linii Karolinka i będzie się nazywała Śląska. Ze względu na to, że no, Karolinka jest też ze Śląska, a linia Śląska też będzie tutaj nasza, dlatego staramy się to nazywać naszymi tutaj nazwami rodzimymi. Także cały czas związek stara się tą hodowlę utrzymywać, stara się wspomagać te trutowiska pod względem, żeby wyglądały tak, jak wyglądają, a przede wszystkim pod względem hodowlanym, żeby odpowiedni materiał hodowlany był w rodzinach ojcowskich, żeby odpowiednio do pasa ochronnego przekazywać te matki, żeby czystość unasienniania była jak najwyższa. Mamy tutaj opinię, którą sprzed lat robił nam profesor Skowronek, że przy unasiennianiu około 3000 matek potrzeba nam jest 10 rodzin ojcowskich, żeby zabezpieczyć to unasiennianie. Natomiast ze względu na to, żeby podwyższyć czystość unasienniania, my prowadzimy około 15-20 rodzin ojcowskich, czyli 50 albo 100% zwiększamy tą ilość, no bo wiadomo, ilość trutni, która lata w powietrzu, zagęszczenie tych trutni powoduje, że czystość unasieniania jest no, coraz wyższa. Także staramy się to wszystko robić w sposób taki przemyślany, racjonalny, no i żeby uzyskać wyniki takie, jakie mamy. Nasza Karolinka jest popularna już w całej Polsce, matki są sprzedawane i myślę, że dalsza nasza opieka nad trutowiskiem i dalsze działania hodowlane spowodują, że no, będzie to wszystko się kręciło tak jak do tej pory, ale odbiegliśmy od tematu, wracając do tego pierwszego naszego tutaj spotkania tematycznie. Jeszcze raz, panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję Wojewódzkiemu Funduszowi za przychylne wsparcie. Dziękuję w imieniu pszczelarzy, bo to oczywiście związek, proszę państwa, jest tylko tutaj pośrednikiem w załatwianiu tych spraw, natomiast każda złotówka, jaka jest przekazana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, idzie do pszczelarzy. Całe te ponad 112 tysięcy złotych, co do złotówki, idzie do pszczelarzy. My jako Śląski Związek, tak samo zresztą, proszę państwa, jest z dotacjami wsparcie rynku produktów pszczelich. Otrzymujemy około 1 000 000 złotych dotacji rocznie na zakup sprzętu, na zakup leków przeciwko warozie, na badanie miodu, na zakup sprzętu do wędrówek. No tych programów jest kilka, ale wszystko to idzie przez Śląski Związek, jako że mamy osobowość prawną, natomiast każda złotówka wraca do pszczelarza w formie właśnie nie jako pieniężnej, tylko w formie dotacji na zakup odpowiednich rzeczy. Związek zacząłem prowadzić, oczywiście to jest moja funkcja społeczna, zacząłem prowadzić w 2003 roku, więc w 2003 roku było 1700 pszczelarzy i około 23 tysiące rodzin pszczeli. Natomiast w tej chwili, tak jak tutaj pan prezes powiedział, jest nas około 2600 osób, czyli prawie 1000 przybyło. Dzięki dotacjom unijnym, dzięki wsparciu, no przybywa nam pszczelarzy. Może nie tyle samo przybywa, co ci pszczelarze, którzy nie należeli do związku, którzy nie korzystali z pewnych form dotacyjnych, teraz należą do związku. No i ilość rodzin też się praktycznie prawie dwukrotnie zwiększyła, bo z 23 tysięcy na 44, ponad 44 tysiące teraz mamy. Także to jest jakby taki odpowiednik do tych dotacji, że jednak zainteresowanie jest i pszczelarze jednak. No proszę państwa, no jest, no zakup na przykład leku przeciwwarozie, wsparcie jest do 90%. To więc ja już tak daję tylko obrazowy przykład, że jeżeli lek do ula kosztuje 10 zł, no to pszczelarza faktycznie kosztuje złotówkę. Ja wiem, że on musi zapłacić za ten lek 10 zł, bo zwrot dotacji jest dopiero na etapie października, a leki są zakupywane w czerwcu, czerwiec, przełom czerwca, lipiec, ale suma summarum zwrot jest, także no, lek, gdyby sobie szedł prywatnie kupić, kosztuje 10 zł, no a tak to jest forma 90% wsparcia. Tak samo jest na zakup sprzętu pszczelarskiego, gdzie też jest 50% ceny netto jest zwrot, czyli no tutaj mamy tak jakby lepszą formę z wojewódzkiego funduszu, bo mamy 50% ceny brutto zwrot, natomiast z wsparcia rynku produktów pszczelich mamy 50% ceny netto. No, zakup matek i odkładów. Też tutaj to jest bardzo popularna forma zakupu przez pszczelarzy, ponieważ no, mogą sobie właśnie matki kupić odkłady. No, pszczoły chorują coraz bardziej. Wiadomo, że na polach coraz częściej występują monokultury, czyli po przekwitnięciu na przykład rzepaku w okolicy jest tak zwana pustynia, bo obok rośnie kukurydza, a jeszcze z drugiej strony obok rośnie zboże. No więc to już pszczoły oczywiście mają Eldorado, jeżeli kwitnie rzepak, ale to jest tylko miesiąc. Po tym miesiącu wszystko się urywa i jest koniec. Więc tutaj to wsparcie dla pszczelarzy jednak jest bardzo takie trafione i myślę, że wespół z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, że znowu wspomagamy tych małych pszczelarzy, którzy, proszę Państwa, każda pszczoła jest ważna. To nie to, że ktoś ma 100 uli, a ktoś ma 2 ule, to ten, co ma 2 ule, to ma, to tam jest nieważny, a ten, co ma 100, bo proszę Państwa, w rodzinie pszczelej w sezonie, tak jak teraz mamy, jest około 80 tysięcy osobników pszczół, no więc każda rodzina no jednak w terenie robi swoją dobrą robotę i każdego trzeba szanować, czy tego, co ma jeden ul, czy tego, co ma setki czy dziesiątki uli. Także myślę, że podejście też tutaj muszę zwrócić uwagę na urzędy miast i gmin. Jak ja zacząłem funkcjonować tutaj w Wojewódzkim, w Śląskim Związku Pszczelarzy, dotacje z Urzędu Miast i Gmin były bardzo minimalne na pszczelarstwo. Natomiast teraz wiele kół korzysta z grantów, z różnych dotacji z Urzędu Miast i Gmin. Oczywiście wszystko to przechodzi przez Śląski Związek, no ze względu na to, że tak jak wspomniałem wcześniej, mamy osobowość prawną, ale każda złotówka wraca do koła i związek utrzymuje się głównie tylko i wyłącznie ze składek, czyli na działalności statutowej. Natomiast wszelkie dotacje są zwracane zarówno dla kół, jak i dla pszczelarzy w 100%.
6: SK Śląsk.
7: Park Murckowski przejdzie metamorfozę. To wynik ubiegłorocznych konsultacji społecznych z mieszkańcami Murcek i kolejny krok w stronę modernizacji parku, z którego chętnie korzystają mieszkańcy południowych dzielnic Katowic, mówi Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach.
11: Opracowanie koncepcji oraz projektu przebudowy Parku Murckowskiego jest efektem konsultacji społecznych, które przeprowadziliśmy z mieszkańcami Murcek w ubiegłym roku. Wzięło w nich udział około 350 osób. Tyle ankiet otrzymaliśmy i najważniejszy kierunek jest zgodny z wynikiem tych konsultacji, a więc utrzymanie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej tego parku. Firma, która ma nam przygotować opracowanie tej koncepcji, ma zrobić dwie wersje takiego opracowania, które zostaną dodatkowo poddane kolejnym konsultacjom z mieszkańcami i na tej podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowa, już dokładnie wskazująca, jakie elementy zostaną wykonane w ramach modernizacji Parku Murckowskiego. W tym przetargu ogłoszonym przez Zakład Zieleni Miejskiej wpłynęły dwie oferty. Tańsza z nich na 202 tysiące złotych mieści się w zakładanym budżecie. Natomiast w tej chwili trwa analiza obu ofert, która ma wyłonić firmę odpowiadającą za sporządzenie tej koncepcji oraz dokumentacji przetargowej. Ta koncepcja obejmie część opisową, ale także graficzną, zawierającą plan zagospodarowania terenu. Będzie zawierała wizualizację proponowanych rozwiązań. To ma ułatwić mieszkańcom wyborze tej lepszej koncepcji dla nich, bardziej odpowiadającej im ich oczekiwaniom. W parku znaleźć się mają strefy wypoczynku, aktywności sportowej, przestrzeń umożliwiająca organizację wydarzeń i spotkań mieszkańców. No doskonale wiem, że jest tam muszla koncertowa, koncepcja mają zawierać również analizę dotyczącą tego, czy tą muszlę należy wyremontować, czy też ewentualnie wybudować na nowo. A jest to bardzo ważne miejsce, chociażby Murcki Muszlownik, festiwal od lat, który ożywia tę część Katowic, przyciąga setki, jeśli nawet nie tysiące mieszkańców nie tylko Murcek, ale też i okolicznych dzielnic. Także chcemy, aby również taką funkcję Park Murckowski dalej pełnił. Konsultacje bardziej miały na początek określić, jaki charakter ma mieć ten Park Murckowski, jakie funkcje spełnia, czy mieszkańcy czują się tam bezpiecznie i ewentualnie jakiego rodzaju inwestycji by oczekiwali. Rzeczywiście te konsultacje podkreśliły taki rekreacyjno-wypoczynkowy charakter tego miejsca, ale z uwzględnieniem również możliwości uprawiania różnego rodzaju dyscyplin sportowych. Mamy tam boiska piłkarskie i tutaj opracowanie koncepcji ma zawierać również analizę możliwości rozbudowy tych boisk o dodatkowe funkcje. Natomiast przede wszystkim konsultacje wykazały, że należałoby przeprowadzić modernizację alejek znajdujących się w Parku Murckowskim, zmodernizować tą infrastrukturę wypoczynkową, a więc ławki, kosze na śmieci, to należałoby wymienić oraz zadbać bardziej o drzewostan znajdujący się w parku, a więc zapewne przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych zieleni. Sama koncepcja ma obejmować również przeprowadzenie dokładnej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w parku, po to, aby określić zakres prac niezbędnych do realizacji. Mówimy tak na dobrą sprawę o całym parku o powierzchni około 10 hektarów, a więc spora przestrzeń do zagospodarowania, wielofunkcyjna, ponieważ oprócz alejek, którymi oczywiście można spacerować, jest tam też plac zabaw, są boiska sportowe, a więc wiele różnego rodzaju funkcji, które muszą być uwzględnione przy opracowaniu najpierw koncepcji, a później projektu.
7: Sosnowiecki Szpital Miejski rozwija kompleksową onkologię. Nowy tomograf to flagowe urządzenie spośród kilkudziesięciu innych sprzętów i aparatury medycznej zakupionych w ramach środków z KPO. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
12: Bogdan Cioch, koordynator do spraw aparatury medycznej Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego. Wiadomo, że to jest kolejny tomograf, to nie jest tak, że nie mamy, ale każdy następny tomograf to jest zmiana jakby pokoleniowa. Wiadomo, że tomograf został wynaleziony dosyć dawno, ale postęp technologiczny spowoduje, że każda następna wymiana to jest jednak zmiana pokoleniowa. Głównie opierając się na tym, że jakby zmniejszamy dawkę dla pacjenta przy powiększeniu jakości obrazowania, tak? Bo to jest jakby najważniejsza sytuacja. Nasz tomograf jest 64-rzędowy, zapewnia dzięki temu 128 warstw w ciągu jednego obrotu, który trwa mniej więcej 0,3 sekundy, tak? Czyli w ciągu 0,3 sekundy dokonuje obrotu wokół pacjenta i tworzy te 128 warstw. Udźwig stołu, który mamy, jest od 340 kg, więc właściwie spokojnie zapewniamy pacjentów bariatrycznych. To nam pozwoli działać właśnie z takimi pacjentami również. Dokładność takiego pozycjonowania stołu jest 0,25 mm, więc tak dokładnie się musi ustawić, żeby mógł właściwie działać. No i cała strefa sztucznej inteligencji, która właściwie wkracza w sprzęt medyczny, a głównie właśnie w taki jak tomografy, ponieważ ona wspomaga lekarzy klinicystów w opisach, w pomiarach, w wszystkich tych rzeczach, żeby było jakby łatwiej wykonywać różnych opisów, tak, badań.
13: Ten przeskok, o którym Pan mówił, ten poprzedni tomograf z którego roku? To jest kilka lat pewnie, czy ten kilkanaście?
12: 2014.
13: I to jest duży przeskok techniczny, technologiczny?
12: No tak, no jakby nie mieliśmy w ogóle sztucznej inteligencji w nim, tak? Mieliśmy dwa razy dłuższy jakby obieg dookoła obrotu. Mieliśmy, warstwy były podobne, ale jednak to jest, za każdym razem jest to przeskok. Tak?
13: Mówił Pan jeszcze o tych pacjentach bariatrycznych, bo niestety teraz coraz więcej osób ma z tym problemy. Ten tomograf ułatwia badanie takich osób.
12: Tak, mówię dlatego, że po pierwsze możemy na stole położyć pacjenta do 340 kg. Mamy szerokość gętry, czyli tego otworu, który wjeżdża, 82 cm, czyli to jest właściwie większość pacjentów, wiadomo, że mogą się zdarzyć tacy, którzy nie dadzą rady, ale większość pacjentów tam w taki otwór się zmieści, tak? Czyli możemy takie badanie wykonać. Poprzedni stół miał wytrzymałość 220 kg, także do takiej wagi mogliśmy pacjentów położyć, tak?
13: Ale zdarzało się tak, że musieliście gdzieś pacjentów transportować?
12: Myślę, że chyba zdarzyło się tak parę razy, ale to dużo nie było, ale były takie sytuacje.
13: A jeśli chodzi o tą sztuczną inteligencję, w jaki sposób ona pomaga w takiej aparaturze?
12: No ona powoduje to, że jakby wstępnie przygotowuje dla lekarza, który opisuje, przygotowuje pod kątem pomiarów, ilości, wyszukuje tych rzeczy, prawda? Po to, żeby lekarz mógł się skupić już na konkretnych zmianach, które sztuczna inteligencja mu podpowiada, tak? Bo to jest po to, tak? Żeby on nie musiał szukać w całym badaniu, ona już od razu wskaże mu miejsca, w którym ma szukać, tak?
14: Aneta Kawka, prezes zarządu Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego, spółka z o.o. w restrukturyzacji. Ta pracownia to jest taki symbol, tak naprawdę, otwieramy symbolicznie pracownię tomografii komputerowej, ponieważ tak naprawdę kończymy jedno z najważniejszych w ostatnich latach naszych przedsięwzięć, a mianowicie przygotowanie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego do działania w sieci specjalistycznych ośrodków leczenia onkologicznego na najwyższym poziomie. To są dziesiątki, o ile nie setki różnego rodzaju urządzeń, które i aparatury medycznej, które będą wykorzystywane zarówno w diagnostyce, i tutaj największy na pewno jest tomograf komputerowy, ale też USG, dwa rentgeny, jeden przewoźny, drugi rentgen śródoperacyjny, mnóstwo różnego innego rodzaju sprzętu na bloku operacyjnym. Zadbaliśmy również o bezpieczeństwo pacjentów, więc nowe aparaty do znieczulenia, nowe stoły operacyjne, oczywiście diatermie, innego rodzaju sprzęt specjalistyczny operacyjny dla zabiegów onkologicznych i również remont oddziału dla pacjentów, części oddziału urologicznego, no i nowa pracownia endoskopii z nowymi urządzeniami, takich jak do tej pory nie mieliśmy. Także dużo szerszy zakres badań, dużo szerszy zakres zabiegów i często też leczenia nie zabiegowego, nie operacyjnego, tak? Bo dzisiejsze możliwości również tutaj w tym szpitalu będą umożliwiały jakby resekcję części zmian również metodą endoskopową.
13: To jest projekt wart?
14: Sam tomograf kosztował 8 milionów, całość przedsięwzięcia to jest ponad 30.
13: I to jest wszystko to, co jest Wam niezbędne, w jakiś sposób zaspokaja Wasze potrzeby na tę chwilę?
14: Tak, to jest wszystko to, co jest nam niezbędne, żeby skutecznie leczyć pacjentów onkologicznych na tym poziomie, na którym my się specjalizujemy, bo nie chcemy robić wszystkiego, chcemy robić to, w czym jesteśmy dobrzy, i my chcemy i rozwijamy operacje i zabiegi operacyjne u osób, diagnostykę oczywiście przede wszystkim, ale też leczenie operacyjne, onkologiczne w zakresie ginekologii, urologii i chirurgii ogólnej.
7: To już wszystko, jeżeli chodzi o te wydanie magazynu Reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu znajdziecie oczywiście na naszym portalu eska.pl. Tam dowiecie się między innymi o jednym z najważniejszych miasteczek na Śląsku, które kiedyś było wsią, która jako pierwsza miała elektryczność. Jeśli już wiecie, co to za miasto, no to dajcie znać, a my zdradzamy Wam nazwę już teraz na eska.pl.
6: Eska, eska!

wielkie serce. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Reklama.
1: Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama. Marzysz o wielkiej przygodzie, a utknąłeś w codzienności? Oderwij się od niej z Odloterią w Galerii Katowickiej. Czeka na ciebie loteria z mega nagrodami. Wyjazd na Madagaskar, na Kanary albo do Wenecji. Serio! A do tego setki innych nagród. Łączna pula to ponad 100 tysięcy złotych. Jest coś od Witchen, prezent marzeń czy T-Mobile. A gdy dopadnie cię zmęczenie, odetchnij w roślinnej strefie chill z Exotarium. Oderwij się z Katowicką i weź udział w Odloterii.
1: Jesień na sportowo? Czas na Tauron Bieg Nowej Energii. Już 26 września w Tauron Parku Śląskim czeka na ciebie 5 km sportowych emocji. Bieg na 5 km z pomiarem czasu, marsz Nordic Walking i biegi dla dzieci na 300 i 500 metrów. Niezależnie od tego, czy biegniesz po życiówkę, czy po prostu dla dobrej energii. Ten start jest dla ciebie. Zapisz się już dziś. Liczba miejsc ograniczona. Tauron Bieg Nowej Energii. Tej jesieni naładuj się nową energią. Więcej info na parkslaski.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Światowa wystawa Titanic przybywa do Katowic. Zobaczysz tu ponad 200 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Nie przegap. Wystawa Titanic już od 4 września w Katowicach. Już dziś kup swój bilet na titanic.pl.
4: I po reklamie.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.